0: bordelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: SK2. Stalowa wola. Stalowa wola.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Cześć, witajcie. Witam się z wami w ten poniedziałkowy poranek. Mamy dziś 28 września i za moment kończymy miesiąc. Sprawdźmy zatem, co przygotowała dla nas pogoda właśnie na te dni. Dzisiaj czeka nas przyjemny i pogodny dzień z temperaturą maksymalną w granicach 18-20 stopni. W kolejnych dniach, jeśli wierzyć prognozom, również tym długoterminowym, czeka nas równie słoneczny koniec września, jak i początek nowego miesiąca. A tymczasem życzę wam miłego dnia.
0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Są oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Będzie druga tura. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała.
3: Szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
2: Do drugiej tury szykuje się też Monika Piątkowska, która zdobyła niespełna 30% głosów. Kandydatka na prezydenta Krakowa szła do wyborów z poparciem KO i PSL-u.
4: Jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
2: Mieszkańcy Krakowa prezydenta wybiorą 11 października. Śmiertelny wypadek na torach w Łódzkiem. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zginął 30-letni mężczyzna. Jadąca z nim kobieta została ranna, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
5: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala.
2: Pociągiem jechało 250 osób. Nikt nie został ranny. Lasy Warmii i Mazur toną w śmieciach. Tylko w ubiegłym roku leśnicy zebrali prawie 7 tysięcy metrów sześciennych odpadów. Do lasów trafia niemal wszystko, mówi Adam Pietrzak z Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
6: Części samochodowe, sprzęt AGD i RTV, odpady po remontach, a czasami również substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
2: Zebranie i wywóz tych śmieci w ubiegłym roku kosztowały ponad 2,5 miliona złotych.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: SK2 Sport.
2: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili z Mediolanu. Witające ich kibice podkreślali.
8: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bombonera w Argentynie, także...
9: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
10: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
9: No, ale ekipa fajna się zebrała.
2: Wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
11: No i brawo, no i brawo, no i brawo. Znowu złoty medal siatkarze zdobyli, wrócili, są, gratulujemy.
12: To już się staje nudne, powiem ci
11: nudne?
12: Szczerze. To już się staje nudne, bo zobacz, w ogóle jak mi powiesz, w co grasz, to ci powiem, czy czeka cię sukces. Możemy się pobawić we wróżkę? Na przykład jesteś piłkarzem, to co, kopiesz się po czole.
11: Okej.
12: A jesteś siatkarzem, to medale wynosisz siatkami.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
12: Mam wrażenie, że o kimś zapomniałem.
11: O kimś?
12: O kimś, tak. O kimś zapomniałem.
11: Ale w tej opowieści o siatkarzach?
12: Nie, ogólnie. Antonina, weź coś powiedz.
13: Nie, no ja słuchałam, jak rozmawiacie, po prostu
11: się kobieta zasikuje, się nie odzywa, jak facecie rozmawiają o sporcie. Tak. Dziękujemy.
13: No, ja się na tym nie znam.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.

0: do szarej rzeczywistości, szanowni państwo. Wracamy znowu poniedziałek, dzień świstaka, czyli znowu to samo przeżywamy. 9 minut po 6. Czuję, dzień dobry raz jeszcze.
1: My tutaj ustalamy, prawda, o czym tutaj z wami porozmawiać. Już jest wszystko ustalone, już jest zrobione, prawda. Wyskakuje ci Antonina z takim tekstem.
0: I mówi, miałam sen.
1: Pochwal się.
2: No, śniliście mi się.
0: Czekaj, oboje czy obydwaj?
1: No, to jest ważne.
2: Obu
1: nas śniłaś?
2: Obu.
0: A co to był za sen?
2: No, nie tak jak myśleliście. Śniło mi się, że...
0: A ty co ty myślisz, że ja myślę?
2: Nie wiem, co ty myślisz, ale powiem, co śniłam. Śniłam, że wszyscy troje spóźniliśmy się na program.
0: Czyli w tym się i tak nas nie było.
1: Poczekaj.
0: Się spóźniliśmy.
1: W jakiej konfiguracji? Czy każdy osobno, czy może...
2: Nie, idźmy tak głęboko w to, nie wchodźmy w to.
1: No właśnie, chciałbym pójść głęboko w to, bo czy każdy osobno i każdy przyjechał z własnego miejsca zamieszkania, czy wszyscy jechaliśmy z tego samego i ten sam budzik nas nie obudził?
0: Na przykład.
2: Nie, każdy osobno.
1: Każdy osobno.
0: Każdy osobno nie przyjechał na program. I co, i leciała sama muzyka?
2: Tak.
0: Aha, i nikt się nie odzywał na antenie.
2: Nie, no i potem się obudziłam, bo okazało się, że muszę wstawać, to już nie wiem, co dalej.
1: No, powiem ci szczerze, głęboko zabrnęliśmy z tym twoim snem. No jest to sen niedorzeczny.
0: To, że ja czuję się, że ja
2: nie, był
0: nie było mnie w tym śnie, bo się spóźniłem.
1: Bo ja dzisiaj wstałem wcześniej.
0: Ja też.
1: No,
2: ja tak nie. Więc,
1: no.
2: Ja nie.
1: Ale dobra, posłuchajcie, to lećmy w takim razie, może nie wchodźmy w nasze sny, bo te sny mówią za wiele o nas. Czy chcecie?
0: Ja bym chciał.
1: Chciałbyś?
2: Ja tak. Też, ja tak. Jestem ciekawa.
0: Tak, ja bym chciał usłyszeć, co się słuchaczom śniło ciekawego.
2: Może też wy.
0: A my się pobawimy w senniczki. Będziemy sprawdzać, co sny...
2: Są zabobony, tak.
0: Zróbmy tak, że zadzwońcie do nas na 726-826-826. Nagrajcie głosóweczkę na Messengerze albo napiszcie po prostu SMS-a, co się wam śniło, a my wam jakby przepowiemy przyszłość.
1: O, panie, niebezpiecznie pogrywasz.
2: I powiemy, co to oznacza, tak?
0: Tak, dobre to jest. To ja powiem numer telefonu. 726-826-826. To numer do nas, Messenger to na Facebooku.
1: No dobra, jeżeli to się nie uda, to zadzwońcie, powiedzcie, jakiego grzyba ostatnio zjedliście.
0: Nie, to się uda. Dobra. Opowiedzcie swój sen.
1: Trudno.
0: Bawmy się we wróżbitów dzisiaj. SK2.
1: A ja jestem Maciej.
0: Ty jesteś Maciej?
1: Ja jestem Maciej, wróżbita. Maciej, dzień dobry.
2: Czyli będziesz ty przypowiadał, dobrze.
0: Tak masz pewnie na drugie.
1: Nie, ale mogę mieć na trzecie.
0: Dobrze, dzwonią już, więc zabieramy się za odbieranie i gramy Lady Punk 11 po 6.

0: Zobacz, śniło ci się, że Jarząbek się spóźnia do pracy, a on się teraz spóźnił na wejście antenowe, ale za to serwuje.
1: A mi co przyniosłeś? Pyszno,
0: a właśnie, pyszną kawę.
2: Mam tylko dwie ręce, posłuchajcie.
0: Czekaj, to mi odejmij mnie od usta, daj Antoninie.
1: Chociaż jeden kolega jest miły, no.
2: Posłuchajcie, ja chyba śnię, chciałem powiedzieć, no. Bo działa ekspres i winda.
0: No, wszystko fajnie. Wszystko
1: jeździłeś teraz, tak?
2: Winda. Nie.
0: A, dlatego cię nie było, dlatego się spóźniłeś, dobrze. Ale Kuba jest teraz, Kuba chciał się podzielić swoim snem. Dzień dobry, Kuba.
3: Dzień dobry, cześć wam.
0: Słuchamy.
3: No mi się śniło, ogólnie to mi się zdarza ten sen parę razy w roku.
0: No.
3: Śniło mi się, że chcę poprawiać matematykę, że się w ogóle spóźniam do szkoły, spóźniam się na poprawkę. Aha. Jestem nienauczony, idę w stresie. Aha. I budzę się normalnie taki zestresowany.
0: Okej, zimne poty, jak się budzisz, tak? Poczekaj. Bo ja tu posprawdzałem mniej więcej, że życie może cię poddać nowym egzaminom i sprawdzianom, jak ci się coś takiego śni.
3: Mm-hmm. Ale ja mam wrażenie, że pani od matematyki chyba mnie prześladuje.
0: A, w ten
2: bo
0: sposób.
2: Ty, mój drogi, chodzisz w stresie. Gdybyś poszedł w dresie, to wtedy ona byłaby
0: w
2: stresie.
0: Ale czekaj, tutaj jest też jeszcze napisane, że szukasz właściwej drogi życiowej i tęsknisz za poczuciem bezpieczeństwa, tak naprawdę. Taki sen może to oznaczać.
1: No i też, że ma dużo stresu.
3: Powiedzieć koniecznie.
0: Żonie, że za poczuciem bezpieczeństwa tęsknisz, tak?
3: Tak, że nie mam poczucia bezpieczeństwa z nią.
2: Dobra, okay. To mi powiedz stwierdzenie Pitagorasa.
0: No właśnie, śmigaj. Śmiechem reaguje, dobra.
1: Teraz Jarząbek się będzie śnił.
0: A Jarząbek, a powiedz ty twierdzenie Pitagorasa.
2: A tam, co tam... Nie wiem, czy on w ogóle coś twierdził, tylko przypuszczał, no. Co tutaj mówisz?
0: Dokładnie. Dobrze. Kuba, w każdym razie będzie dobrze. To musisz sobie powtarzać, tak, będzie dobrze.
3: Nie, no wiem, bo już jadę do pracy. Tak.
0: Okej, to spoko.
2: I po to ci matematyka, no. Kuba, w pracy masz być raz. Już.
0: Nie trzeba umieć liczyć do 10 nawet.
2: Do 10,
0: wystarczy do raz.
3: Kuba... No trzeba, no bo jak wypłatę policzyć.
1: To na koniec miesiąca.
2: Szczęśliwy człowiek.
3: No to trzeba umieć liczyć.
0: Ale ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że nawet jak ktoś był noga z matmy w szkole, to pieniążki to potrafił liczyć, wiesz?
3: No właśnie też, jakoś
0: to
3: tam
0: jest fenomen, to jest fenomen. Tak.
2: Wtedy włącza się w nas ukryty kalkulator.
0: Dobra, ciekawe co by było, jakby nam się, nie wiem, pani od chemii śniła, nie? Dobra, nie idźmy w tę stronę. Kuba, wszystkiego dobrego. Wysyłamy do ciebie prezenty od Radia SK2. Włączamy naszą radiową sekretarkę. 726-826-826 to nasz numer telefonu, jest też Messenger. Tam można jakby co powiedzieć, coś wam się śniło, tak?
2: Tak. To zapraszamy. SK2. Myślałem o pani od chemii, nie wiem dlaczego teraz, no. A chemia, wiadomo, najlepsza z Niemiec, więc od razu się łączy, nie?

zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: widać, słychać i czuć po niektórych bardzo. Nie będę pokazywał palce.
1: Nogi.
0: No dobrze, godzina 26:06. 26:06.
1: Czyli 6:26 mówię inaczej.
0: No i
1: dobrze i fajnie, bo to jest dobra pora na aferę. Afera w tańcu z gwiazdami się zrobiła, ponieważ panią Ewę Kasprzyk zastąpiła ostatnio Julia Wieniawa i tutaj budzi to spore kontrowersje. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią. Pani Beata Tyszkiewicz, jej koleżankę jury, mówi o jej zaletach i mówi tak. Ważne, że Julia jest młoda.
0: I tyle.
1: I tyle.
0: Nic więcej.
2: No widzisz? Pani Beatce powiemy. Pani Beatko kochana, tak powiemy tylko jedno dla pani spokoju ducha. Z tego się wyrasta. SK2.

0: chce.
1: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Słonecznie i ciepło z 20 na plusie. Tak według speców od pogody rozpoczniemy październik. Ale końcówka tego miesiąca też nas pozytywnie zaskoczy. Równie słoneczną pogodą. A dziś, poniedziałek w Stalowej Woli zapowiada nam się pogodnie z temperaturą poniżej 20. I tu przypomnę, że jeśli planujecie jesienne porządki w swoich ogródkach działkowych, to jeszcze do końca października po mieście kursuje specjalna linia autobusowa numer D.
12: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: 6.30 News SK2, Anna Łowocka. Na początek Ukraina. 15 osób, w tym 8 dzieci, zostało rannych w ataku na Charków. Rosyjska bomba lotnicza trafiła w budynek mieszkalny. Żywioł uderzył w północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Potężny niższy znad Atlantyku spowodował zniszczenia i przerwy w dostawach energii. Połączenie intensywnych opadów i spiętrzenia wód oceanu doprowadziło miejscami do największych powodzi od blisko dekady. Burza zakłóciła również komunikację lotniczą. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei Portugalia wygrała z Norwegią 2-1.

0: Zapamiętaj mnie.
1: 6:37, żeby nie powiedzieć jak poprzednio, 37:06.
2: No i chciałem powiedzieć, że jak to mówiłeś, to była 6:37 i 37.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Oczko. Dobrze, że nie 21:37. Bo to, kto wie, ten wie, prawda? Tak, Gimby tak już nie znają, no. Ale my mamy taki specjalny program, w którym możecie cofnąć się do lat młodzieńczych albo do takich, w których was jeszcze nie było na tym pięknym świecie.
2: Jak macie mniej niż 10 lat, to tego nie pamiętacie, więc wam o tym powiemy teraz.
1: Kącik odkurzający.
2: Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie zwolniły swojego kierowcę po tym, jak na pętli Młynów, ulica Płocka, załatwiał swoją potrzebę fizjologiczną na przegub autobusu. Mężczyzna był wówczas w środku pojazdu. Nieźle. Sprawę w mediach społecznościowych opisała kobieta, która była świadkiem tego incydentu. Pisała o tym Wirtualna Polska 28 września 2016 roku.
1: Czyli na niego doniosła jakby, no, coś takiego. No dobra, nie wiem. Czy trafiliście kiedyś na ten autobus w ogóle? W Warszawie?
3: Ja na szczęście nigdy na taki nie trafiłam.
1: Nie?
3: Trafiam tylko na takie z paradoksem.
1: Jakim paradoksem?
3: Które jadą teraz i potem.

0: Pobudka! Pobudka, kto jeszcze śpi, bo chcemy wiedzieć, co wam się śniło.
1: Tak, dzisiaj rozmawiamy sobie o snach, będziemy może troszeczkę, powiem się, we wróżbitów, będziemy przepowiadać, co dane sny mogą oznaczać, więc tym się dzisiaj zajmujemy. Tak, to prawda, przyklepuję, potwierdzam, nie zaprzeczam, 11 minut do 7.
0: A z nami już Dorotka na linii, proszę mi.
2: Dorotko, kochana, jaki sen w takim razie?
3: Jaki sen? To pani Antonino, ja powiem w ten sposób, że... Często się śnią, kuźwa, przy to pieniądze.
1: Psy to pieniądze?
3: No przy, głowowe, nie łanowe, głowowe, przepraszam.
0: Przy, moja droga. No to w takim razie posłuchaj, Dorotko, jak ci się wszy śnią, to znaczy, że coś dostaniesz, tylko musisz powiedzieć. Weź mi to, podaj tutaj, to co tam leży.
2: No, ja Jarząbek, dobry, dobry wróżbita.
1: No właśnie, na Macieja się nie nadajesz.
0: Dlaczego?
1: Nie.
2: Ale Jarząbek, wróżbita Jarząbek.

0: Słuchajcie,
1: złapałem ją, złapałem, jak śpiewa, pięknie. Piękny wokal, to sobie na featurze zaśpiewała Antonina Zbero.
2: Trzy sekundy wcześniej by się Krajowa Rada doczepiła.
1: Trochę tak. 3 minuty zostały nam do 7:00. Zagramy sobie nową zabawę Ściemnia się po 7:00. Możecie się teraz zgłaszać SMS-owo na 726-826-826 bądź na Messengerze, tam nam zostawcie swój numer telefonu. Jak się zgłaszamy zazwyczaj?
3: Messenger.
1: Ale jak? Co trzeba napisać? Wiesz? Nie wiesz. Siadaj, Pała. Jarząbek, wiesz?
2: Ja wiem, ale nie powiem.
3: To
2: powiedz
1: ty. To jeszcze raz, Antonina, masz szansę na plus.
3: Nie wiem. Ściemnia się.
1: No ściemnić trzeba.
3: Ściemą. Piszecie ściemą.
1: W tej zabawie chodzi o to, żeby odgadnąć, kto ściemnia, więc jeśli jesteście dobrzy we ściemy, to ściemą się zgłaszamy. Numer powiedziałem, Messenger znacie, zapraszamy 100 do zgarnięcia. S

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie,
8: bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Rozpoczynamy od dobrej informacji dla kierowców i pozostałych podróżnych. Szykują się udogodnienia na ekspresowej 19. W miejscach obsługi podróżnego w Jeżowem i Podgórzu na trasie Jeżowe Nisko już niebawem mają powstać m.in. restauracje i miejsca ładowania samochodów elektrycznych. I jeszcze na sam koniec sprawdźmy, co słychać w dzisiejszych prognozach pogody dla Stalowej Woli i regionu. Będzie pogodnie z temperaturą lekko poniżej 20.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Minęła siódma news SK2. Anna Łobocka, Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska. To oni w drugiej turze powalczą o fotel prezydenta Krakowa. Ile głosów zdobyli we wczorajszym głosowaniu? O tym nasz reporter Kuba Solarz.
16: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
17: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
16: Mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
18: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
16: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
15: Wybory przebiegły spokojnie, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
19: W wyborach na prezydenta miasta Krakowa wzięło udział 43,51% uprawnionych do głosowania. Jest to frekwencja na podstawie kart wyjętych z urny.
15: Przedterminowe wybory w Krakowie to skutek majowego referendum, w którym fotel prezydenta stracił Aleksander Miszalski. Tragedia pod Włocławkiem w miejscowości Dąbie Kujawskie w Stawie utonął 6-latek. Dziecko miało oddalić się od rodziców w czasie rodzinnego przyjęcia w restauracji, mówi Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury.
20: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
15: Śledczy zabezpieczyli monitoring restauracji. Jest złoto i awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Nasi siatkarze w Mediolanie zdobyli Mistrzostwo Europy. Do sukcesu przyczyniła się doskonała współpraca z trenerem Nikolą Grbiciem, mówił przyjmujący naszej drużyny Tomasz Fornal.
21: Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu 2 złote medale.
15: A już za chwilę o dzisiejszym meczu naszych piłkarzy.
13: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: SK2 Sport.
15: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie nie wystąpi wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
1: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
15: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
22: No i mamy kilka chwil po siódmej, wy jesteście sportowe świry, no to w takim razie, czy biegaliście wczoraj?
23: Oj, za dziećmi dookoła salonu
24: do lodówki
22: i
24: z powrotem.
22: Wczoraj tak, był tak, maraton, tak. U mnie cała dzielnica po prostu stała, bo biegali, więc pytanie.
23: No dobra, nie, rzeczywiście, nie wiem jak u was, ale u mnie na Facebooku na przykład wysyp zdjęć znajomych z maratonu warszawskiego.
24: Tak, u mnie też na przykład. I serio, naprawdę nie wiem czym tu się chwalić, ja się w internecie swoimi rekordami na setkę i wizytą na mecie nie chwalę.
25: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: Ale nie chwalisz się, bo nie chcesz, czy nie chwalisz się, bo nie masz takich wizyt?
24: Nie chwalę się, bo nie potrafię obsługiwać aparatu.

0: Kołowrotek z rana jak śmietana, kogo na tańce wzięło do bratanków. 12 minut prawie po siódmej. My teraz o tym, o czym powinno się mówić. O kulturze, o modzie. Antonina, ty się znasz, prawda? Na tym wszystkim.
1: A czemu tak uważasz?
0: No bo tak ładnie zawsze przychodzisz ubrana do studia.
1: No tak, nie, no, tak. Ale szafiarką większą tu jest chyba Jarząbek, więc...
2: Przy nas to nie jest sztuka, znaczy to nie jest wyższa sztuka.
1: Oj, się ładnie zastanów się, prawda? Zastanów się, co mówisz, bo to już nie wiem, czy kombinacja.
0: Ale i tak ładnie. I tak ładnie.
2: Posłuchajcie, mieliśmy kiedyś w szkole podstawowej coś takiego, co się nazywało wybieg. I tam wybiegaliśmy na przerwach, prawda? Ja nie wiedziałem wtedy, że ja mogę w ministry pójść.
0: Ale aż się zacząłem. We więzieniu też jest wybieg.
2: Też jest wybieg we więzieniu. Okazuje się, że w ministerstwach też mają wybiegi. I ostatnio z takiego wybiegu skorzystała pani minister kultury Marta Cienkowska, która wzięła udział jako modelka w pokazie modym.
0: Modym. Tak był pokaz mody. Nawet Kasiora poszła z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten pokaz mody i dlatego zaczęły się krytyki ze strony partii opozycyjnych.
2: Ja widziałem, jak pani minister chodziła i w lewo, i w prawo, i w przód, i w tył, i potem wybiegła. Ten wybieg krótki nie był.
0: No, ale poczekajcie, bo to chodzi o to, że niby publiczne środki, które zostały przekazane na promowanie właśnie pani Marty, która się zamieniła w modelkę. Takie są zarzuty od opozycji.
1: Jak miała takie marzenie, to ja nie widzę problemu.
2: Nie widzisz problemu?
1: Nie.
2: Absolutnie.
1: Też bym chciała być modelką, tylko nie urosłam.
2: Ty ją poczekaj, jak ją jeszcze z tych kilometrówek rozliczą, bo to coś wierzę, bo to podpada.
3: SK2.
0: W tej z powrotem. Pokazujesz tu prawy pośladek, lewy pośladek. I tych kilometrów się narobi.
2: 10 tysięcy kroków ma.

0: coś da.
1: A może da, a może nie da, tego nie wiadomo. Teraz pora troszeczkę jakby przyćmić słońce, bo ono wstało, więc...
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Ja dam, bo mam stówę akurat i bardzo chętnie się jej pozbędę.
4: Ale nie tak łatwo wcale.
1: To powiedzmy, że nie tak łatwo. Dwie stówki w zeszłym tygodniu rozdaliśmy.
4: No to zobaczymy, jak będzie dzisiaj przy poniedziałku. Jest z nami Julita. Cześć, Julita.
5: Cześć, witam. Cześć.
4: Ja przypomnę szybko zasady. Mamy tutaj dwóch chłopaków, Jarząbka i Wajdę.
3: Jest za dużo powiedziane.
4: Będą coś mówili i może być to ściema. Może ściemniać i Jarząbek, i Wajdę, ale może ściemniać tylko jeden z nich. I ty musisz posłuchać, a później powiedzieć, który z nich ściemnia, albo może... Jeden i drugi ściemnia. Wszystko jasne?
5: Tak.
4: Jeżeli trafisz, no to stówka wędruje do ciebie.
3: A jeżeli nie, to prezenty też jakieś dostaniesz.
4: Tak,
3: to co, gotowa jesteś?
5: Jestem.
3: Dobra,
4: no to jedziemy.
3: To lecimy. Jarząbek mówi tak, uwaga. Mowa ezopowa to sposób formułowania wypowiedzi nie wprost, w sposób zawoalowany, utajony i pełen aluzji, tak aby prawdziwy sens zrozumieli tylko wtajemniczeni odbiorcy.
1: Wajda mówi tak. Wielbłądy w swoich garbach przechowują zapasy czystej wody.
4: Który ściemnia?
5: Żaden.
1: Nawet czasu nie zdążyłem włączyć.
3: No nie, musi ktoś ściemnić.
1: Ktoś musi ściemnić.
3: Szybko.
5: Drugi.
3: Wajda.
1: Drugi.
3: No i co byś zrobił z tym? No,
1: zrobiłbym tak, że czas minął.
3: No właśnie, były 3 sekundy.
1: Najpierw pierwsza odpowiedź była, że nie ma ściemy, ale tu ściema zawsze może być Julitka. Powiedziałeś, że znasz zasady, a tu jednak...
4: Ściemniała, Julita ściemniała.
1: Julita, no, ty dobra, chyba ściemniałaś. Dobra, Julitka, no nie możemy, musimy zrobić buu.
3: Pierwsze koty za płoty, Julita. Następnym razem będzie lepiej. Zmieści się w 3 sekundach.
1: Trzeba się zmieścić po pierwsze w czasie, bo no miałaś rację, ale raz, że pierwsza odpowiedź była błędna, a druga odpowiedź była po czasie. Ja ściemniałem rzeczywiście o wielbłądach. Wielbłądy w swoich garbach przechowują zapasy czystej wody, powiedziałem, a garby wielbłądów są wypełnione tłuszczem, a nie
3: wodą. Tak jest. A mowa ezopowa to rzeczywiście jest taka mowa, że nie wiadomo,
1: Jarząbek
3: o co
1: mówił
3: chodzi.
1: Prawdę, ale ja prawdy na pewno nie mówiłem, to ja ściemniałem. Nagrody wysyłam do ciebie, od Radia SK2, a na przyszłość, jak ktoś będzie się zgłaszał do naszej zabawy ściemnia się, należy pamiętać o tym, że dwóch prawd być nie może.
4: Zawsze ściemniają.
1: Tak. Zawsze któryś ściemnia.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Prawdę powiedział.

0: 24,5 minuty po 7. Luna za nami i różne rzeczy, które dzieją się w naszej Polsce przed nami.
1: Doszło do kradzieży zabytkowego dzwonu z Nowego Zamku w Płotach na Pomorzu Zachodnim.
2: Przecież no to właśnie. Ciężkie jest.
0: No. No właśnie, ciężkie. I policja teraz prowadzi dochodzenie. Chcą ustaleć sprawcy kradzieży.
3: Tak.
0: No jak oni to po pierwsze wynieśli, gdzie to wynieśli, no i jak zamknąć, nie?
1: Ja liczę na naszych policjantów, ja jestem pewien, że na pewno gdzieś już im dzwoni. Tylko nie wiadomo, na którym złomie.
4: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
1: Nie, a powinnam?
0: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
1: I możesz z nich korzystać?
0: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
0: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
11: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Do 30 grudnia zamknięta jest brama numer 3 na terenie strefy przemysłowej w Stalowej Woli. Na ulicy Kwiatkowskiego obowiązuje czasowa organizacja ruchu. I jeszcze na moment przenosimy się do centrum, gdzie macie dłuższe przystoje, między innymi na Popiełuszki i Mickiewicza. Uważajcie też na alejach. Tam zamknięcie drogi w kierunku osiedla. To były stalowowolskie drogi, a w prognozach na dziś sporo przejaśnień. Taka aura ma się utrzymać do końca tygodnia.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: 7.30 News SK2. Anna Łowocka, Łukasz Gibeła wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Lider Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 36% głosów. Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, zdobyła blisko 30%. Oboje zmierzą się w drugiej turze 11 października. 3 osoby ranne po wypadku na drodze numer 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się wahadłowo. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu. W finale Mistrzostw Świata piłkarek do lat 20 rozgrywanych w naszym kraju wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych.

0: Antonina, chcesz pozdrowić sąsiada na antenie?
1: Tak.
0: Tak? To pozdrów.
1: To pozdrawiam sąsiada i sąsiadkę.
0: No i ładnie, z psem czasem wychodzi czy coś?
1: No zdarza się, tak.
0: A, proszę bardzo. No to pozdrawiamy
1: Panią
0: Krzysztofa.
1: Panią Celinkę.
0: I Krzysztofa też pozdrawiamy, który za nami. Tak. 21 minut do 8. Na co pora?
1: Na kącik odkurzający.
0: Czyli na odgrzewanego kotleta. Newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: Donald Trump unikał płacenia podatków dochodowych, grzmiał 28 września 2020 roku The New York Times.
0: No, trochę nieładnie. Nieładnie. Choć z drugiej strony, nie wiem co lepsze, mieć prezydenta, który unikał podatków dochodowych.
2: No tak, tak, tak. Czy marszałka, który nie unika anegdot odchodowych.
3: Pamiętam w Czechach, s*** w polu, bo nie było po prostu kibli.

0: Pierwsze razy zawsze zapadają w pamięć. Nieważne, czego dotyczą te pierwsze razy i o tym Kasia Wilk chyba w tym utworze, który za nami. 11 minut zostało nam do 8.
1: A to się dobrze składa, bo właśnie będziemy rozmawiali o rozdziewiczeniu szczytu pewnego w pakistańskim Karakorum teraz.
0: Dobra, czyli to rozdziewiczenie jakby łączy się ze szczytowaniem, tak?
1: Nie, no bo tutaj właśnie jest napisane, że polscy podróżnicy zdobyli szczyt na Karakorum o wysokości 5349 metrów nad poziomem morza i był to dziewiczy szczyt.
0: Dziewiczy
1: Więc
0: szczyt.
1: Wiadomo,
0: dlatego rozdziewiczenie.
1: Widzisz, tak, no.
0: Dobra, jeszcze do tego ten szczyt Karakorum nazwali, że to jest Robert Lewandowski. Nie, oni nazwali to RL9.
1: No i teraz właśnie pytanie do Antoniny, która się nie zna totalnie na sporcie. Aha. RL9, jak myślisz, o co chodzi?
2: Robert Lewandowski.
0: Czyli dobrze, czy niedobrze?
2: No bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze?
2: No.
1: Tak, oczywiście, ja też się z tym zgadzam, bo tym sposobem Robert Lewandowski, nawet jak będzie miał formę w dołku, to wciąż będzie na szczycie. No. SK2

0: Dobrze, że wszystko gra, że wszystko jest włączone, że muzyczka z waszych głośników leci. 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK2. 5 minut zostało nam do godziny 8. W Państwa miasta przyszłaby pora zagrać.
1: Tak. Już można się zgłaszać. Tak. 7268 26 826 albo Messenger. Wiecie co, Antonina dzisiaj zrobiła taką fajną tutaj akcję, bo przyniosła nie cukierka, nie kotleta, tylko przyniosła takie okulary z kamerką.
2: Magiczne.
0: Tak. Zerówki. Fajnie, no, się zerówki. Patrzy. Wszyscy to... sobie po kolei je mierzymy i sprawdzamy, czy wyglądamy jak psory, czy nie.
2: Ale... Bo nie potrafię połączyć ich z telefonem.
1: To są jakieś szpiegowskie te, jak one się nazywają, te okulary.
2: No, no, kamera,
0: bo mają kamerę. Tu jak założyłem je, to usłyszałem od razu taki dźwięk blum, blum, blum, blum.
1: A wiecie, że dzisiaj jest w ogóle dzień tajniaka?
2: I dlatego przyniosłam.
1: No, to się
0: proszę
1: wszystko...
0: bardzo.
1: To posłuchajcie, to w takim razie, moi drodzy tajniacy, mamy okulary szpiegowskie. Co jeszcze prawdziwy szpieg powinien mieć? Tak. 7268 26 826 albo Messenger. Tym zgłaszacie się do Państwa miasta.
0: Pamiętajcie, że na Messengerze zostawiacie swój numer telefonu, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500.
2: Czekamy.
3: SK2.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: W prognozach na kolejne dni dla Stalowej Woli i regionu era złotej polskiej jesieni. Jeśli wierzyć prognozom długoterminowym, to przełom września i października będzie dla nas wyjątkowo łaskawy i bardzo słoneczny. To prognoza na kolejne dni, a właśnie teraz na stalowo-wolskich drogach mamy wzmożony ruch. Szczególnie ostrożni bądźcie na skrzyżowaniu Ken i Niezłomnych. Jeszcze przez kilka dni nie działają światła. Koniecznie noga z gazu i patrzcie na znaki. A tymczasem życzę Wam miłego dnia.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Minęła 8, News SK2, Anna Łobocka. W Krakowie będzie druga tura. O fotel prezydenta miasta będą walczyć Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Szczegóły Kuba Solarz.
16: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
17: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
16: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
15: Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian, ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas sobotniej homilii w jarosławskim opactwie prosił o modlitwę za ofiarę ataku i za napastnika.
18: Z tego miejsca, w swoim własnym imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu zmarłego księdza Stanisława, bardzo mocno chcę powiedzieć z głębi serca, że wybaczamy.
15: Duchowny zaapelował, by nie obwiniać za tę zbrodnię wszystkich Ukraińców.
18: Pragnę osądzić, poprosić, abyście nie winili narodu, z którego był zbrodniarz. Zła, jakie się tu dokonało, dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród czy wiele osób.
15: czwartek 31-letni Ihor M. w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu nożem zabił jednego z księży i ranił 4 osoby. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące i przebywa w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej. Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, zapewnił trener polskich siatkarzy Nikola Grbicz po zdobyciu Mistrzostwa Europy w Mediolanie.
0: Zespół i zawodnicy, którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze. I ja czasami jestem kibic, ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
15: Wygrywając mistrzostwo, nasi siatkarze zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
12: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
19: SK2 Sport.
15: Drugi mecz i okazja do rewanżu. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną. Kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany. To właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata. Początek meczu o 20:45. Hubert Hurkacz wystąpi w półfinale turnieju ATP w Chengdu. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA. O 13:00 ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
12: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
20: 8:04.
21: No i co?
22: No i nic.
20: No i nic.
21: Dzisiaj mamy wyjątko. Do mnie było?
22: Nie, to
21: do mnie, tak?
22: To taka rymowanka była z dzieciństwa.
21: Dobrze, zmieniając temat. Dzisiaj mamy ważny dzień.
20: Jak? No tajniaka, mówiliśmy.
21: Ale tak. Oprócz tego jeszcze dzień jabłka.
20: A, no to okej, gryz.
21: Bo wiecie co mówią w Stanach?
20: Jak mówią?
21: One apple a day keeps the doctor away.
20: Czyli?
21: No, czyli, że jedno jabłko dziennie.
22: No. Trzyma lekarza z daleka.
21: Dokładnie. No.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
22: Cienia to jabłko. Cebula i czosnek trzyma wszystkich z daleka.

0: No i się kroki same robią. U mnie już 833.
1: 951.
2: Nie założyłam zegarka, masz? Żeby nie patrzeć.
0: A na telefon ci nie pokazuje, ile kroków zrobiłaś?
2: Pokazuje, ale wolę nie patrzeć, no bo dzisiaj powiem, że...
0: Jeden krok może was dzielić od domu w Hiszpanii, bo jest taki region w Hiszpanii, który szuka mieszkańców i dają, uwaga, 170 tysięcy złotych na dom.
2: I nawet 40 tysięcy euro, czyli ponad 170 tysięcy złotych, no może dostać osoba, która kupi, wyremontuje lub zbuduje dom na wsi w hiszpańskim regionie La Rioja.
1: Tak, i z tego programu mogą go skorzystać także Polacy, to jest najważniejsze, prawda? Tak więc jeżeli, mój drogi, moja droga, chcesz mieć dom w Hiszpanii, wystarczy mieć od 18 do 45 lat i być gotowym na przeprowadzkę.
0: No, czyli wychodzi na to, że największą przeszkodą w tym wszystkim może być żona. SK2.
1: W życiu bym żony do Hiszpanii nie zabrał. Nie. Był taki jeden, co wziął do Hiszpanii żonę, no to mu taką baciatę zrobiła, że musiał do Ameryki uciekać.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: 17 minut po 8, pora zagrać w to, co lubicie. Dzisiaj Madzia z Marcinem się zmierzy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Witamy was bardzo serdecznie. Koło przygotowane, Antoninka gotowa, żeby zakręcić, jest. Tak? A ja wam tylko przypomnę zasady. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
3: Tak.
4: Tak.
2: Tak, dwa taki, super. Madzia zaczyna.
5: Prawo czy w lewo?
3: W lewo.
6: Dobra.
5: Dobrze zakręciła?
6: No mocno.
5: Bo nie wiedziałem.
2: W lewo zakręciła. W lewo, tak, w lewo, czyli odwrotnie od ruchu wskazówek zegara.
5: Wow, ładnie, Madziu. Ten, jak on się nazywa? Ten pajac.
6: Joker.
2: Joker. Możesz Joker. Wybrać sobie sama literę, Madziu. No szybko,
3: R.
2: szybko.
3: Niech będzie.
2: R. R jak rower, tak?
3: Tak, R 20, jak rower. Nie mogłam się
2: 20
3: zdecydować.
2: 20 sekund, uwaga.
5: Uwaga, państwo.
3: Rumunia.
5: Miasto.
3: Radom.
5: Znana postać.
3: Radosław Sikorski.
5: Roślina.
3: Roślina. Dziupieszka.
5: Kolor.
3: Różowy.
5: Zawód.
2: Robótnica. Po czasie.
5: Czekaj.
2: Po czasie, ale co ci podpowiadali, powiedz. Powiedz, co ci podpowiadali.
3: Podpowiadali mi rugbysta, ale...
5: Rugbysta?
2: Że tak. W rugby gra.
5: Dobra. Ja jeszcze roślinę chciałem wiedzieć.
2: No, rzodkiewka była.
5: A rzodkiewka.
2: No, ciesz się, że nie jest przez rzec z kropką.
5: A ja jakiś rzepicha szukam, o co chodzi.
2: Ja usłyszałem rzodkiewka. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5. Pięć. Na piątkę, tak. Madzia. Madzia na pięć. Zobaczymy, jak Marcin.
6: W prawo czy w lewo?
4: W prawo.
6: Dobra, jedziemy. To jest prawa
5: tak,
6: strona.
5: Musiałem zmienić rękę. Dobrze.
6: Ale się
2: a wiesz, że tą samą też mogłaś zakręcić.
6: Co tam
2: wyszło?
6: Py
2: jak papa. P jak papa. 20 sekund, Marcinie. Uwaga, państwo.
4: Portugalia.
2: Miasto.
4: Piotrków Trybunalski.
2: Tytuł filmu.
4: Ojejku. Piąty element.
2: Imię.
4: Piotrek.
2: Roślina.
4: Pietruszka.
2: Potrawa.
5: Nie, to nie jest taka potrawa.
4: Nie ma takiej potrawy.
2: Już po czasie.
5: No dobra, to ja podliczam. 1, 2, 3, 4, 5.
6: Też na piątkę.
2: Czyli zarówno Magda na piątkę, jak i Marcin na piątkę. A to oznacza dogryweczkę. Zakręćmy kołem, Antoninko, jeszcze raz.
6: Ja teraz wybieram w prawo.
2: No. Już wam tłumaczę, na czym polega dogrywka, jak się zaraz litera wylosuje. Powiemy wam, jaka jest litera. Później Jarząbek wymyśla kategorię i kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle lub nie udzieli odpowiedzi, wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
4: Tak.
2: Dobrze. Litera się wylosowała jaka? G. Z tego, co widzę. G jak góra. G jak góra.
5: G taka, jak góra.
2: Czyli G. Litera G. I teraz uwaga, kategoria wy. Kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. Uwaga, kategoria.
5: Kategoria w kuchni.
3: Magdalena.
2: Magdalena, słuchamy, Madzia.
5: Proszę.
3: Garnek.
2: No pewnie, że jest garnek w kuchni. Prezent marzeń. Madziu, leci do ciebie, do Marcina. Prezenty od Radia SK2. Ważne, że się cieszysz.
5: Magda, ja jestem w szoku, bo ty się zgłosiłaś swoim imieniem takim, wiesz, niezdrobniałym. Magdalena, to jeszcze więcej czasu zajęło.
2: Tak, a i tak się udało.
5: I tak byłaś pierwsza.
2: Dobra, garnki masz w kuchni, tak? Uratowały cię one.
3: No, sytuacja była taka, że akurat byłam w kuchni, jak wyczytaliście pytanie.
5: A, to była podmowie.
2: Proszę bardzo. Tak, nawet nie wiedzieliśmy.
3: Garnek stoi na kuchence, bo musi być obiad jeszcze ugotowany przed pracą. Jestem bardzo szczęśliwa. Dziękuję
2: proszę
3: wam.
2: Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. Marcin, nie udało się co prawda, ale piękną paczuszkę też ci spakujemy,
5: tak
2: dobra?
5: Tak jest, poleci.
4: Jasne, dziękuję
2: bardzo. Wszystkiego dobrego. Jutro też Państwa Miasta po 8.
1: Państwa Miasta w Radiu SK2.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Ale będzie wyżerka. Ale będzie wyżerka. To 7 listopada już na Stadionie Narodowym.
1: Nie wiem, czy was zostawię, to wiesz.
0: No, będziemy testować najlepszy polski obiad, który jakby wygra w naszym plebiscycie, który trwa na stronie sk2.pl.
2: sk2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie na to, co polskie, jaki obiad powinien być tym najbardziej polskim, to już od was zależy, ale do tego, jeżeli przekonacie nas, że to wy powinniście wylądować na Stadionie Narodowym i wziąć udział w uroczystej kolacji razem z nami, z Radiem SK2, no to musicie to zrobić po prostu. SK2, wypełniać formularz.
0: Co będziemy robić za chwil parę na antenie?
3: Wybierać.
0: No właśnie. Będziemy wręczać pierwsze zaproszenia na Narodowy, więc jak ktoś z was już się zgłosił, to oczekujcie na nasz telefon.
2: Parę minut jeszcze macie.
0: Parę.
2: Tak, no, jest. SK2.pl.

0: na grzyby.
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydzykanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Słoneczna końcówka września i równie pogodny początek października. Prognozy na kolejne dni brzmią naprawdę imponująco. Opady deszczu, jeśli wierzyć prognozom długoterminowym, pojawią się dopiero w połowie przyszłego tygodnia. A tymczasem na grzyby do podstalowowolskich lasów przejdziemy suchą stopą. Dziś będzie pogodnie i całkiem ciepło, z temperaturą lekko poniżej 20. Ale jeśli prognozy się sprawdzą, w kolejnych dniach jest szansa na jeszcze więcej słońca.
9: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów. W Niemczech ukradli ponad 50 aut wartych w sumie ponad 10 milionów złotych. Samochody sprowadzali do Polski i sprzedawali na części. Zatrzymano 10 osób, z których 8 trafiło do aresztu. Teraz Stany Zjednoczone. 3 osoby nie żyją, a 4 zostały ranne w strzelaninie w Detroit. Według policji doszło do niej w nielegalnym miejscu spotkań towarzyskich w jednym z miejscowych klubów. A na koniec Portugalia i awaryjne lądowanie samolotu w Porto. Co najmniej 14 pasażerów lecących z Barcelony do Bostonu zatruło się dymem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dym pojawił się na skutek problemu technicznego, kiedy maszyna z prawie 300 osobami na pokładzie znajdowała się nad Atlantykiem.

0: Dobra, zrzucajcie teraz wszystko. Trzeba zrzucać zbędne kilogramy, bo za niedługo się tak pysznie zrobi, że tych kilogramów może troszeczkę przybyć. Dobrze powiedziałem?
1: Bardzo dobrze, pięknie.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
3: Bo wiadomo, co polskie, to też potrafi potuczyć troszkę, tak jak patrzę na te propozycje, które się pojawiły na sk2.pl i na które wy głosujecie, co jest najbardziej polskim obiadem. No to rzeczywiście, tutaj ślinka cieknie, ale tłuszczyk też będzie się odkładał.
0: Witamy, gościmy Norberta. Dzień dobry.
1: Cześć.
4: Dzień dobry, witam was serdecznie.
3: Norbert jako pierwszy oddał swoje głosy w naszym plebiscycie na najlepszy polski obiad.
0: Może nie jako pierwszy, ale jeden z pierwszych.
3: Znaczy jako pierwszy będzie teraz się z tego tłumaczył.
0: O właśnie, to miałeś na myśli. Było tak, do zagłosowania było na zupkę i do zagłosowania było na drugie danie.
3: To co dajesz na zupkę, na pierwsze, no?
4: No oczywiście rosół, jakby inaczej, gdyby nie niedzielny rosół, to nie byłoby rodziny.
3: Złotopolskich też, ja raczej. No oczywiście, że tak. A z zieleniną czy bez?
4: No oczywiście, że z zieleniną.
0: Drugie danie?
4: Schabowy oczywiście, polska klasyka.
0: Okej, okay. Z ziemniaczkami i z mizerią, bo taka była propozycja. Ale słuchajcie, no to nie jest tak, że każdemu dogodzimy. Tam jest takie miejsce w tej ankietce, żeby dać swoją propozycję i ty nie ominąłeś tego, też wpisałeś coś od siebie.
3: Na deser, co?
4: Tak, znaczy na deser to będzie, na deser będzie bigos.
0: No. Według Norberta bigosik, ale to uważasz się za specjalistę w tej dziedzinie?
4: No może nie specjalistę, ale długoletniego praktyka.
0: A, praktyk, dobra.
3: Czyli robisz bigosik, tak?
4: No, oczywiście.
0: Dobra, Norbert, jakbyśmy się mogli umówić tak, że jakbyśmy się spotkali na Narodowym 7 listopada, to moglibyśmy liczyć na bigosik od ciebie, niezależnie co wygra nasz plebiscyt najbardziej polskiego obiadu?
4: Nie ma sprawy, ale no. Da się zrobić.
3: A jak nie zrobisz, to przynajmniej o nim opowiedz, nie?
4: Tak, no żeby nam
1: zapachniało. Narobi bigosu.
0: Narobisz bigosu na imprezie. Słuchaj, zapraszamy ciebie wraz z osobą towarzyszącą jako pierwszą osobę na Stadion Narodowy 7 listopada do Loży VIP!
4: Dzięki! Super!
3: Proszę bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
3: Norberci, to do ciebie, ja jeszcze dorzucam od ciebie. Nocleg w fajnym hotelu. I 500 kieszonkowego, żebyś mógł się jeszcze we Warszawie trochę zabawić.
0: Można?
4: No i to jest imprezka.
0: No, i tak ma być, i tak trzymać. Będziemy razem imprezować. Dzięki Norbert, ściskamy, pozdrawiamy i zapraszamy kolejnych, żeby wziąć udział w naszym plebiscycie.
3: SK2.pl, tam się zgłaszacie i czekamy na kolejne zgłoszenia. I to jest imprezka 2.
2: Najbardziej polski obiad.

0: Zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Nawet nie mówię dzisiaj, w sensie, że się zbliżamy do 9, że 11 minut zostało.
1: A to oznacza, że po raz kolejny odwiedzamy kącik. Kącik odkurzający, zapraszamy was do tego kąta. Cofamy się w czasie, odświeżamy newsy, które wydarzyły się 28 września, ale roku minionego 2015.
2: Szacuje się, że przeszło połowa z ponad 600 tysięcy nauczycieli w całej Polsce udziela korepetycji, ale tylko część rozlicza się z nich z fiskusem.
1: Pisała Gazeta Wyborcza 28 września 2015 roku.
0: Czyli 11 lat temu. To wtedy jeszcze królowała gotówka jednak, nie?
2: Oj tak.
0: Dzisiaj bliki, inne przelewiki.
1: Riki, tiki.
0: I to nie nauczyciele udzielają korków, ale sami powinni brać korki, na przykład z prawa podatkowego, żeby wiedzieć, jak to zrobić, żeby zarobić i fiskusowi nie dać się obrobić.

0: morze między nami, morze, morze. I cóż, że ze Szwecji można by było powiedzieć na koniec tego pięknego programu. Co, ty co chciałeś powiedzieć?
1: No właśnie tak, no, to był mój apel do piłkarzy polskich, no, żeby dzisiaj wygrali, żeby... a nie żeby przegrali. No bo jak przegrają, to będziemy się wszyscy łamali, prawda, będziemy sobie tłumaczyli to. No, no to
2: cóż się zdarzyć może.
1: Nie, nie, no będziesz chodził, no, no będziesz sobie tłumaczył, no to cóż ze Szwecją.
0: No, no właśnie, ty sobie tak będziesz tłumaczył,
1: cóż,
0: a ja sobie ładnie wytłumaczę, że i cóż, że ze Szwecją przegraliśmy. Widzisz, jak można ładnie to powiedzieć?
1: Prawda?
2: No. A
0: czemu,
2: ja
0: przepraszam, czemu my zakładamy, że przegraliśmy? Przepraszam.
1: Dziwne by było, gdybyśmy zakładali, że wygramy.
0: Nie, no ja zakładam, że będzie remis ze wskazaniem na jedną stronę.
1: No, ty się tak zakładasz, dlatego jesteś bidny, no. SK2

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
7: Sezon grzybowy w stalowo-wolskich lasach trwa w najlepsze. W leśnych zakątkach znajdziecie m.in. podgrzybki i borowiki. A jeśli nie jesteście pewni tego, co wylądowało w waszych koszykach, możecie to łatwo sprawdzić. Wystarczy wybrać się do najbliższej siedziby sanepidu. Te mamy zarówno w Stalowej Woli, jak i w Nisku. A o grzybobraniu mówię dziś nieprzypadkowo, bo kolejne dni w naszym regionie mają być wyjątkowo ciepłe i słoneczne.
6: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nie będę zabiegał o poparcie kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury, zadeklarował Łukasz Gibała, który zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenta Krakowa, zdobywając nieco ponad 36% głosów.
9: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
8: Do drugiej tury szykuje się też Monika Piątkowska, która zdobyła niespełna 30% głosów. Kandydatka na prezydenta Krakowa szła do wyborów z poparciem KO i PSL-u.
10: Jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
8: Mieszkańcy Krakowa prezydenta wybiorą 11 października. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 36 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w centrum i na wschodzie kraju. W Charkowie bomby lotnicze zniszczyły bloki mieszkalne. 25 osób jest rannych, w tym 9 dzieci, mówi Jewchen Wasylenko, rzecznik charkowskich ratowników. Doszło do uderzenia w 9-piętrowy budynek mieszkalny. Uszkodzone zostały konstrukcje na drugim i trzecim piętrze. Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 160 dronów. Większość udało się zestrzelić. Diamenty przechwycone przez celników trafiły do muzeum. Warte są ponad 4000 dolarów i pochodzą z Republiki Południowej Afryki. 7 nieoszlifowanych surowych diamentów można zobaczyć na wystawie Kamienie Szlachetne i Ozdobne we Wrocławskim Muzeum Mineralogicznym.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Agnieszka Gazda. Związkowcy z huty Stalowa Wola wychodzą na ulicę. Pracownicy oddziału pierwszego sprzeciwiają się różnicom w płacach i świadczeniach. Jak twierdzą, zarabiają nawet o 40-50% mniej niż pozostali pracownicy spółki. Protest odbędzie się we wtorek o godzinie 14 przed siedzibą HSW przy Grabskiego. Kolejne utrudnienia dla kierowców w Stalowej Woli. Zamknięty jest odcinek łączący aleję Jana Pawła II z drogą osiedlową tuż obok restauracji i stacji benzynowej. Utrudnienia potrwają do listopada.
11: 3 minuty po godzinie 9:00. Mamy poniedziałek. Dzień dobry, Kinga Baryga. Witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają dalej, ale też dzisiaj wspominamy ten cudowny weekend. Polacy mistrzami Europy po raz trzeci. Brawo dla naszych siatkarzy. No to ja przychodzę z pytaniem do Was. Dlaczego Wy jesteście mistrzami? W czym jesteście mistrzami? Dajcie znać. Piszcie na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi bardzo chętnie się podzielę. A teraz gram Bryska i Kraksa.
5: 10 hit.
12: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Robert Gawliński i CD Nancy, tak wam gramy w Radiu SK 2. 16, prawie już 17 minut po godzinie 9. My gramy wam 100% polskich hitów, jako że w weekend naprawdę mieliśmy co świętować. Mistrzami Europy zostali nasi siatkarze, to ja pytam was dzisiaj, w czym wy jesteście mistrzami? I dostałam wiadomość od Kasi. Kasia napisała, że ona jest mistrzynią spóźniania się do pracy i serdecznie pozdrawia swojego szefa, stojąc właśnie w korku. Dopisała jeszcze PS, wiem, że szef słucha teraz Eski 2. No to Kasiu, pozdrawiamy. Spokojnie, dzisiaj poniedziałek, więc myślę, że szef powinien być wyrozumiały. A jeśli nie będzie, no to drogi szefie, jeśli nas słuchasz, daj dzisiaj Kasi spokój już. Niech ona dzisiaj nie dostanie żadnego wezwania na dywanik.
1: Eska 2.

0: Na Messengerze Radio SK2 cały czas możecie pisać, w czym wy jesteście mistrzami świata, Europy. A już teraz, uwaga, uwaga.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie, moi drodzy, cofamy się do lat 80., bo to właśnie wtedy powstał ten numer, a mowa o Marli Rodowicz i Rozmowie przez ocean. Wiecie, że ten numer był takim nieoficjalnym hymnem polskich emigrantów lat 80.? Tak, tak, właśnie tak. Gdzieś tam jest mowa o tej tęsknocie, jest pewna refleksja, no ale co ja wam będę mówić? Ja wam po prostu ten numer zagram. I przypomnę, że będzie można ten numer wkrótce usłyszeć na żywo, bo Maryla Rodowicz planuje wyruszyć w halową trasę koncertową w 2027 roku. Nazwano tę trasę właśnie Ostatni Tak Wielki Bal. No i możecie właśnie wziąć w tym balu udział. Będą wyjątkowi goście, gwiazdy młodego pokolenia polskiej sceny popowej i hip-hopowej. Więcej zdradzać nie będę. Powiem tylko, że takie koncerty odbędą się m.in. w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi oraz we Wrocławiu. A już teraz gramy Maryla Rodowicz i Rozmowa przez ocean.

Tęsknicie za wakacjami? To bardzo dobrze się składa, bo przychodzimy do nas, do Was z nowym numerem. Mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko, czego chciałem w Radiu SK2. Miłego słuchania, no i poczujcie ten klimat wakacji i lata.

0: przyznajcie, że ten numer jest bardzo fajny i bardzo przypomina o wakacjach i o lecie. Jeszcze z tego lata możemy korzystać, bo pogoda naprawdę na ten tydzień zapowiada się bardzo dobrze w całej Polsce i to nas wszystkich niezmiernie cieszy. Padać w tym tygodniu nie powinno, tak mówią prognozy. Patrzę sobie tutaj na mapy całej Polski. Naprawdę wygląda to nieźle, więc korzystajcie i łapcie tę witaminę D. A ja przypominam, że u nas rozpoczęła się bardzo fajna akcja. Najbardziej polski obiad. No to co? Pomidorowa czy żurek? A może rosół, a może barszcz schabowy albo mielony, pierogi bądź bigos? No to wy wybieracie dwa kultowe polskie dania, głosujecie na sk2.pl, a potem zasiadacie przy stole z ekipą Radia SK2 i jecie właśnie te potrawy, które przygotowujecie z Darią Ładochą. Przypominam też, że ona również co sobotę opowiada trochę właśnie o tym bardzo dobrym polskim jedzeniu. A jak się zgłosić do tej akcji, nad czym to wszystko polega? Posłuchajcie już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Który

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
2: I po reklamie.

0: cały czas pytam was, w czym wy jesteście mistrzami. Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Mam kubki, którymi bardzo, ale to bardzo chętnie się podzielę, więc wysyłajcie głosówki, piszcie wiadomości, a ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie między innymi Stachurski, ale będzie też Bro i jeszcze będzie pięknie.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 6,99.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
4: I po reklamie.
5: Na termometrach w Stalowej Woli, Nisku i regionie coraz bliżej do 20, a nad głowami pełnia słońca. Taka piękna pogoda, bez opadów i mocniejszego wiatru, ma się utrzymać przynajmniej do piątku. A jeśli wierzyć prognozom długoterminowym, to złota polska jesień pozostanie z nami aż do połowy października. Wtedy słupki rtęci będą oscylować w granicach 15 stopni, a dzisiaj mogą przekroczyć 20. I z takim optymistycznym akcentem życzę Wam miłego dnia.
6: Jest 10 News SK2, Anna Łowocka. Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Szczegóły sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
7: W kwietniu 2024 roku Piotr Moczulski podczas podróży po Filipinach zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Lekarze w Cebu uratowali mu życie, ale mężczyzna nadal wymaga podawania tlenu i jest karmiony przez sondę. Ma też ograniczony kontakt z otoczeniem. Rządowy samolot jest obecnie w drodze na Filipiny. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin. Po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. To kolejna taka akcja. Wcześniej wojskowy samolot sprowadził z Pekinu Polkę, która w związku z chorobą zapadła w śpiączkę.
6: W Krakowie będzie druga tura. Są oficjalne wyniki wyborów prezydenta miasta. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała. Monika Piątkowska niespełna 30%. A czego krakowianie oczekują od przyszłego prezydenta?
8: Ja uważam, że powinno być tak jak jest, czyli ta strefa czystego powietrza powinna być jak najszersza, bo mieszkam w samym centrum i chcę żyć w czystym, pięknym mieście.
9: Przede wszystkim oddłużenia, bo ten dług, który jest skandaliczny. To jest nie do pomyślenia, ile zadłużyły miasto poprzednie władze.
10: Nic wielkiego, takiej naprawdę normalnej codzienności, dbanie o nas.
6: Ostateczne starcie kandydatów 11 października. Wśród poszkodowanych dziecko to po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Mazowszu. Poszkodowane zostały 4 osoby. Do zdarzenia doszło w Górkach koło Garwolina.
11: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób.
6: Mówiła Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie, która ustala, co mogło spłoszyć zwierzę.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Agnieszka Gazda. Dziś możecie usłyszeć nietypowe dźwięki. Ostrzegają władze gminy Zaleszany. To przez próbę ciśnieniową nowego gazociągu wysokiego ciśnienia. Testy prowadzone będą w ramach przebudowy sieci gazowej na trasie Rozwadów Sandomierz. 4 października lodołamacze ze Stalowej Woli rozpoczynają nowy sezon morsowania. Spotkają się w niedzielę nad zalewem w Pysznicy, gdzie zaplanowano między innymi przyjęcie nowych członków, dzień otwarty oraz szkolenia z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.
12: 2,5 minuty po godzinie 10. Dzień dobry, witamy wszystkich tych, którzy właśnie włączyli radio. Pytam was, w czym wy jesteście mistrzami? I Karol napisał: jestem mistrzem kupowania rzeczy, których nie potrzebuję, za pieniądze, których nie mam, żeby zaoszczędzić pieniądze, których też nie mam. Pytanie brzmi, gdzie są pieniądze? Tego nie wiemy, ale wiemy, gdzie są najlepsze polskie hity w Radio SK2 oczywiście. Na dobry początek Stachurski i Typ niepokorny. Karolu, czy można tak powiedzieć o tobie? Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Grzegorz Markowski, Ryszard Sigitowicz, każdej nocy 20,5 minuty po godzinie 10. W czym jesteście mistrzyniami, mistrzami? Proszę bardzo, Aneta się do nas odezwała. Halo, Anetko.
1: Cześć, ja jestem mistrzynią w denerwowaniu męża.
0: W denerwowaniu męża, powiadasz? Spokojnie, ja wiem, to nie jest denerwowanie. Ty po prostu dbasz o to, żeby serce męża pracowało na podwyższonych obrotach. Czyli wiecie, o co chodzi? Kardio jest w cenie małżeństwa.
2: SK2.
0: Oczywiście, kubek, Anetko, jest dla ciebie. Możesz czasami mężowi pożyczyć. Jak go tak za bardzo podenerwujesz, to w ramach przeprosin niech się napije kawy z kubka Radia SK2. A już teraz Big Day w dzień gorącego lata. Ciepło jest, lata już nie ma, ale powspominajmy.

SK2. To czas na kolejną nowość w Radiu SK2, Sanach i Cichosza. Miłego słuchania, brzmi bardzo dobrze i szybko wpada w ucho, więc ostrzegam.

0: Lady Punk i mniej niż 0,22 minuty przed godziną 11. W czym jesteście mistrzyniami, mistrzami? Otóż okazuje się, że macie bardzo dużo różnych umiejętności. I to nie tylko tych, na przykład jak Aneta, która lubi denerwować swojego męża, albo po prostu jest w tym mistrzynią i wychodzi jej to całkiem naturalnie, ale odezwała się też do nas Asia. Asia napisała tak: Kingo, jestem mistrzynią w robieniu przetworów na zimę. Z dziewczyny, za którą zawsze gotowała mama i babcia, stałam się gospodynią, która mało co kupuje w sklepie. No to Asiu, czekamy na jakąś przesyłeczkę do Radia SK2. My musimy to sprawdzić, żeby móc to ocenić.
1: SK2.
0: A już za chwilę wracamy do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami i te hity będziecie oceniać już Wy.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.

Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. I po reklamie.

0: Kania Kuzimowicz i trzy razy bardziej. Ten numer zapadł nam w głowach i gra aż do dzisiaj w Radiu SK2 również, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. O godzinie 11 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 11 kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
3: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty. Poznaj

0: potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
2: Nad głowami słońce, na termometrach 20, a na horyzoncie kolejne słoneczne dni. Złota polska jesień w Stalowej Woli zostanie z nami przynajmniej do końca tygodnia. Przy takiej pogodzie warto przypomnieć o miejskich rowerach. Te znajdziecie w 15 lokalizacjach na terenie całej Stalowej Woli. Można z nich korzystać jeszcze przez kilka tygodni, bo sezon kończy się dopiero ostatniego dnia października. A po szczegóły odsyłam Was na stronę internetową stalowawola.bike.pl.
3: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Akcja służb w Elblągu. Przy przyłączu gazowym budynku przy Rybackiej odnaleziono dwie 5-litrowe butelki z nieznaną substancją i wystającymi kablami, mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
4: W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna. Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
3: Z pobliskiego budynku ewakuowano wszystkie osoby. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w kraju. Ambasador USA i wiceszef MON-u podpisali umowę w tej sprawie w Dęblinie.
5: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
3: Mówił wiceminister obrony. Cezary Tomczyk zapowiedział też zmianę procedur reagowania na obiekty wlatujące do Polski od strony Rosji, a do tej sprawy będziemy wracać. Fikcyjne przeglądy techniczne i setki zarzutów dla dwóch diagnostów. W powiecie przysuskim na Mazowszu mężczyźni wbijali pieczątki bez sprawdzania stanu pojazdów, mówi Marcin Sawicki z policji.
6: Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli łącznie 680 zarzutów wobec podejrzanych. Zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonywały przegląd.
3: Diagnostom grozi do 8 lat więzienia.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
2: Agnieszka Gazda. Czy alertów RCB jest za dużo? O systemie ostrzegania mieszkańców mówił prezydent Stalowej Woli podczas 3. Kongresu Armia. Jego zdaniem zbyt częste komunikaty mogą osłabiać czujność. W Stalowej Woli rozmawiano też o obronie cywilnej, szkoleniu obywateli, przyszłości armii i krajowym przemyśle obronnym, a także o budowaniu schronów i infrastruktury podwójnego przeznaczenia. W Stalowej Woli trwa zbiórka białej i czerwonej włóczki na Mikołajowe maskotki. Można ją przynosić m.in. do bibliotek i siedziby MOPS-u.
7: Godzina 11:02, w sumie to już 2,5 minuty po godzinie 11:00, a my gramy dalej najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Ja wiem, że na to czekaliście i są. Cortez na dobry początek zawita do naszego studia muzycznie, a później będzie Margaret ze swoim najnowszym numerem Prima Ballerina. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Kto jeszcze nie pił kawy, zachęcam. To jest dobry moment.
1: SK2.

co za głos? Głos jak dzwon Edyta Górniak i to nie ja, 16 minut po godzinie 11. A ja właśnie przeglądam internet i w czeluściach tego internetu znalazłam takie pytanie. Czy to koniec pracy zdalnej? Okazuje się, że większość firm w Polsce chce częstszej pracy z biura. No tak wynika z badań, 64% firm w Polsce zachęca pracowników do częstszej obecności w biurze. Tak właśnie wynika z najnowszego badania. Wyższy wynik odnotowano tylko w jednym kraju. W Norwegii, tam jest to ponad 75%, ale z drugiej strony są też takie badania, które mówią, że 66% polskich pracodawców oferuje możliwość pracy zdalnej. I to jest też drugi najwyższy wynik wśród 16 badanych krajów, zaraz po Norwegii. No i z jednej strony poszłoby się do pracy, bo można się spotkać ze znajomymi, z kolegami, z koleżankami, można wypić kawę, ale przynajmniej w domu siedząc można stosować tak zwaną gaciówę, czyli od góry koszula, a na dole zazwyczaj tylko krótkie spodenki albo majtki.

0: Kasia Kowalska i dlaczego nie 27 minut po godzinie 11 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już teraz czas na...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu, w którym cofamy się do roku 1985, bo to właśnie wtedy po raz pierwszy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu można było usłyszeć ten numer. Papierowy Księżyc, czyli jeden z największych polskich przebojów lat 80. Halina Frąckowiak wykonuje właśnie ten numer i już teraz w ramach Wehikułu czasu gramy wam go w Radiu SK2. No to co, zaczynamy. Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc.

0: Kuba i Kuba z numerem Chłopaki. 37 minut po godzinie 11. To jest Radio SK2, a my gramy wam 100% polskich hitów. Ale u nas też możecie się dowiedzieć nie tylko ciekawostek muzycznych, ale także kulinarnych, moi drodzy. Tak się składa, że do naszej ekipy dołączyła Daria Ładocha, która co sobotę mówi wam o pewnych dobrych kulinarnych przepisach i rzeczach. O czym będzie mówiła w najbliższą sobotę? Posłuchajcie już teraz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby.
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Warius Manx i Ruchome Piaski w Radio SK2. Tak kończymy godzinę 11. Po 12 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie też Nosel wkręcał w Radio SK. Tak się składa, że my jesteśmy na to gotowi. Mam nadzieję, że wy też, bo brzuchy mogą boleć od śmiania się.
1: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
6: Zbliża się południe, a na termometrach w Stalowej Woli coraz cieplej. Miejscami słupki rtęci mogą dziś przekroczyć 20, a podobne wartości lub nieco niższe mają się utrzymać przynajmniej do końca tygodnia. A prognozy długoterminowe pokazują, że najbliższe dni, również weekend, zapowiadają się słonecznie. Jeśli planowaliście wybrać się na grzyby, ten tydzień to będzie dobry pomysł, a z zebranymi grzybami warto odwiedzić najbliższy oddział sanepidu.
7: Punktualnie 12.

0: 20, to są newsy SK2, Jakub Krzyżak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu w wielu miejscach diesel kosztuje ponad 9 zł za litr. Tak jak prognozują analitycy portalu epetrol.pl, będzie drożej. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny. Szczegóły znam nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Stacje dotąd próbowały utrzymać cenę poniżej 9 zł, niemal rezygnując ze swojej marży. Za 95 zapłacimy według prognozy od 7 zł 97 groszy do 8 zł 9 groszy.
2: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
1: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Kierowcy już widzą zmiany na pylonach w związku z podwyżką cen autogazu.
3: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
1: Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
0: Stan dwóch najciężej rannych po ataku na żownika w Jarosławiu na Podkarpaciu nie poprawił się. Pacjenci nadal przebywają na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej. Jedna opuściła nawet szpital, druga jest stabilna.
4: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny, jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo.
0: Mówi Magdalena Pogoroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. Kobieta pozostanie na oddziale jeszcze kilka dni. Do ataku na żownika doszło w czwartek. Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował nożem 5 osób. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, przez co wciąż nie usłyszał zarzutów. Drugi mecz i okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Rywal dobrze znany to właśnie ze Szwecją. Biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
5: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
0: Mówił selekcjoner Jan Urban. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią, a pierwszy gwizdek o 20.45.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Agnieszka Gazda. Uwaga na utrudnienia w Urzędzie Miasta przy Wolności 7 w Stalowej Woli. Dziś i jutro zamknięte będzie główne wejście. Trzeba korzystać z wejścia od strony Szkoły Muzycznej. Od środy do piątku utrudnione będzie również dojście do Wydziału Świadczeń i Biura Meldunkowego. Powodem są prace przy instalacji elektrycznej. Teraz informacja dla rowerzystów. Sezon na miejskie jednoślady trwa jeszcze do końca października. W Stalowej Woli działa 15 stacji, a do dyspozycji jest łącznie 150 rowerów.
8: Blisko 3 minuty po godzinie 12. No i po co te mecze oglądać? Przecież to nie ma sensu. No Kuba, weź mi to wytłumacz.
0: Mecze piłkarzy bym nie oglądał, ale siatkarzy...
8: Okej.
0: Okay. Obowiązkowo.
8: Ja uważam, że nadal za mało ich doceniamy.
0: To prawda.
8: A co z tymi
0: siatkówka
8: piłkarzami?
0: Powinna być naszym sportem narodowym, tak uważam.
8: Zdecydowanie. Ma większe szanse niż piłka nożna.
0: Z piłkarzami to co? Że w jakim sensie? I cóż, że ze Szwecji? Czy o co chodzi?
8: Chyba tak. Grajmy może. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: 10 hitów.
10: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Marcin Rozynek i najlepsze. Najlepsze cały czas przed nami, bo Kamil Nosel wkręca w Radio SK2 i wkręca dzisiaj Michała. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pana Michała się dodzwonił, bo ja dzwonię od Marcinka w sprawie tych doniczek dla państwa.
2: Tak, tak.
3: Ja planuję to dzisiaj, tylko się widzę, proszę pana, prawdopodobnie tutaj mieliśmy też te dwa korniki i one tutaj nie zostały wyłapane. Ja mam panu to jakoś pozaznaczać, czy co?
2: W sensie, ja wiem, co to jest kornik, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tą sytuacją z kornikami.
3: Już mówię, bo miały być wyłapane, stażystów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Miały być wyłapane w większości, bo mieliśmy chyba 3 albo 4, proszę pana. Ja dzisiaj patrzę, bo zrobiłem te donice dla was. Ja dzisiaj patrzę, a wy macie, proszę pana, tam podziurawione, więc mówię tak, zaznaczę, żeby wam się nic nie wylewało z tamtego.
2: Wiem, ale no, byśmy chcieli, żeby się nie wylewało tam, nie?
3: Tam, gdzie ja dziurę zauważyłem po tym korniku, to ja tam wepchałem wykałaczkę.
2: No dobra, ale to w sensie to będzie funkcjonalne, tak czy nie? Bo w sensie nie do końca rozumiem.
3: A to teraz ja nie zrozumiałem, że co?
2: No pan mi dzwoni, że jakieś korniki tam są, no w sensie my nie chcieliśmy.
3: Nie, pan swoich doniczkach nie będzie miał, bo one jak wyżarły, proszę pana, i wyszły, i dziura jest, znaczy, że jej w środku nie ma.
2: Mhm.
3: I ja tej dziury, proszę pani, teraz jako inaczej nie zaklajstruję, jak tylko wykałaczką.
2: Dobra, rozumiem. No dobra, czyli to dzisiaj pan by przywiózł, tak?
3: Na 16 mogę być?
2: Dobra, bo ja mówię, my tam dzisiaj akurat nie mam, dzisiaj mam cały dzień, bo jestem w pracy, akurat ale żona będzie.
3: Wy tam, jak będą nowe dziury, to sobie sami tam będziecie to wykałaczkować, czy ja mam przyjeżdżać?
2: Nie wiem, no pewnie może jakoś damy radę, ewentualnie, bo żona się tam kwiatami wszystko zajmuje, to uzgodni pan, bo pan to sam dowiedzie, czy ktoś dowiedzie?
3: Ja to dowiedzę.
2: No to porozmawia pan z żoną ewentualnie na miejscu.
3: Tylko od razu uprzedzam, na tych szarych doniczkach będziecie mieli sosnowe wykałaczki.
2: No dobra, ale to jest jakoś bardzo widoczne?
3: No, takie wie pan dziurki.
2: Dobra, to porozmawia pan z żoną, bo do niech ona ustali, bo ona się zajmuje do kwiatami.
3: Dobra, tego kornika to na pewno może Kinga wyłapać.
4: Kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: Aha.
4: Jakie korniki, jakie wykałaczki w donicach.
1: Nosel wkręca.
0: To gramy dalej, Oena, i kiedy powiem sobie dość, już teraz w Radio SK2.

0: cookies i piersi. Całuj mnie. Tak wam właśnie gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, a propos tego całowania, to tak sobie posprawdzałam i są takie najnowsze badania, które mówią, że to całowanie to ma bardzo dużo korzyści. Opłaca się, opłaca. Po pierwsze spalamy sporo kalorii. Po drugie rozluźniamy się i odstresowujemy. Więc moi drodzy, proszę bardzo, może to jest właśnie pomysł na popołudnie? Powrót z pracy i całowanie swojego partnera bądź swojej partnerki? Proszę bardzo, to tylko luźna propozycja. A ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna, ale będzie też Gips, Igo, Ostatni dzień lata.
1: SK2. Reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
18: To ja też chcę.
17: 24,39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Rzeczywiście można tak powiedzieć, jeśli chodzi o miłość do muzyki. No, Kamil Kowalski muzykę bardzo lubi i takie najlepsze polskie hity po godzinie 13 będzie wam grał. A ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: KGM by Sanyong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
12: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
13: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
14: I po reklamie.
15: Nad głowami słońce i bez większych pogodowych niespodzianek. W Stalowej Woli dzisiaj ciepło, a więc pogoda sprzyja spacerom i rowerowym wycieczkom. Kierowcy, noga z gazu i oczy dookoła głowy. A co przyniosą kolejne dni? Jutro temperatura lekko spadnie, ale nadal będzie oscylować w granicach 20. Podobnie zapowiadają się też kolejne dni. Jesień na razie nie przypomina o swojej obecności, a na większe ochłodzenie jeszcze troszkę poczekamy.
16: Jest 13, to są newsy Eski 2. Jakub Krzyżak miał bagnet w plecaku. 13-latek z powiatu Wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskim został zatrzymany. Planował atak w podstawówce, mówi nam Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
17: Policjanci o 6 rano weszli do domu 13-latka. Tam na miejscu w plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak.
16: Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka. Chłopak jest teraz przesłuchiwany. Wojsko zestrzeli drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Teraz pilot albo dowódca operacyjny podejmie decyzję o naciśnięciu spustu na podstawie np. odczytu z radaru.
18: W związku z zagrożeniem, w związku z tym, że Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju, musimy

0: wprowadzić tego typu zmiany.
1: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Do tej pory Polska nie korzystała z tego typu możliwości, ale zmiany procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do kraju ze wschodu. Górnicy i hutnicy szykują wielką manifestację 5 października przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej.
2: My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
3: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra i rządzący oczywiście jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
1: Z górnikami i hutnikami rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dla wędkarzy właśnie zaczyna się wyjątkowy okres. We wrześniu i jesienią ryby intensywnie żerują, a szczupaki, okonie czy sandacze stają się bardziej aktywne.
4: Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
5: Głównie szczupaki, trochę też na okonie.
1: Zdradzili nam doświadczeni warmińscy wędkarze. Poza szczupakiem i okoniem jesień to świetny czas także na leszcza czy sandacza.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Agnieszka Gazda. Omijajcie okoliczne lasy. Apelują myśliwi m.in. z powiatu stalowowolskiego i niżańskiego. Koło łowieckie Daszbur w Świerczowie kontynuuje jesienne polowania zbiorowe. Najbliższe odbędą się 11 października od godziny 8.30 w obwodzie numer 32. 50 i 60 lat razem. 21 par ze Stalowej Woli świętowało jubileusz małżeństwa. Jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie małżeńskie i pamiątkowe grawertony.
8: Jak tam, Kuba, weekend ci minął?
9: No, fajnie, fajnie.
8: Fajnie było.
9: Tak,
8: fajnie.
9: Przyjemnie. Pogoda się zrobiła taka, jak trzeba.
8: Na imprezie byłem.
9: O, proszę.
8: No, wszyscy bardzo fajnie się
9: bawili. A cóż to za impreza była, powiedz?
8: 40.
9: Twoja?
8: Nie. Przede mną dopiero.
9: Nie, ty nie wyglądasz. Nie, absolutnie.
8: Ale
9: to
8: wszyscy
9: nie
8: się świetnie bawili, tak na 40%.
6: 10 najlepszych polskich hitów.
10: Jeden po drugim.
6: SK2.
9: To rozumiem, że ty dzisiaj też program na 40%?
8: Na 100%. Ja dzisiaj na 100. Tylko tyle procent mam dla was polskiej muzy i taką gramy w SC2. Polski Tom Jones, Oskar Cym, Kowalski, witajcie.

0: nie ma chyba takiej osoby, która by dźwięków tej gitary nie rozpoznawała. Klasyk od Lady Punk w SC2 zawsze, a to może już...
1: Zawsze tam, gdzie ty
0: jest. Również z wami wiecznie młody Kamil Nosel.
2: Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Czy ja do pana Michała się dodzwonił, bo ja dzwonię od Marcinka w sprawie tych doniczek dla państwa.
3: Tak, tak.
4: Ja planuję to dzisiaj, tylko się widzę, proszę pana, prawdopodobnie tutaj mieliśmy też te dwa korniki i one tutaj nie zostały wyłapane. Ja mam panu to jakoś pozaznaczać, czy co?
3: W sensie ja wiem, co to jest kornik, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tą sytuacją z kornikami.
4: Już mówię, bo miały być wyłapane, stażystów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Miały być wyłapane w większości, bo mieliśmy chyba 3 albo 4, proszę pana. Ja dzisiaj patrzę, bo zrobiłem te donice dla was. Ja dzisiaj patrzę, a wy macie, proszę pana, tam podziurawione, więc mówię tak, zaznaczę, żeby wam się nic nie wylewało z tamtego.
3: Wiem, ale no byśmy chcieli, żeby się nie wylewało tam, nie?
4: Tam, gdzie ja dziurę zauważyłem po tym korniku, to ja tam wepchałem wykałaczkę.
3: No dobra, ale to w sensie to będzie funkcjonalne, tak czy nie? Bo w sensie nie do końca rozumiem.
4: A to teraz ja nie zrozumiałem, że co?
3: No pan mi dzwoni, że jakieś korniki tam są, no w sensie
4: nie chcieliśmy. Pan swoich doniczkach nie będzie miał, bo one jak wyziarły, proszę pana, i wyszły, i dziura jest, znaczy, że ich w środku nie ma.
3: Mhm.
4: I ja te dziury, proszę pani, teraz jako inaczej nie zaklajstruję, jak tylko wykałaczką.
3: Dobra, rozumiem. No dobra, czyli to dzisiaj pan by przywiózł, tak?
4: Na 16 mogę być?
3: Dobra, bo ja mówię, my tam dzisiaj akurat nie mam dnia, dzisiaj mam cały dzień, bo jestem w pracy, akurat ale żona będzie.
4: Wy tam, jak będą nowe dziury, to sobie sami tam będziecie to wykałaczkować, czy ja mam przyjeżdżać?
3: Nie wiem, no pewnie może jakoś damy radę, ewentualnie, bo żona się tam kwiatami wszystko zajmuje, to uzgodni pan, bo pan to sam dowiedzie, czy ktoś dowiedzie?
4: Ja to dowiedzę.
3: No to porozmawia pan z żoną ewentualnie na miejscu.
4: Tylko od razu uprzedzam, na tych szarych doniczkach będziecie mieli sosnowe wykałaczki.
3: No dobra, ale to jest jakoś bardzo widoczne?
4: No, takie wie pan dziurki.
3: Dobra, to porozmawia pan z żoną, bo to niech ona ustali, bo ona się zajmuje tak kwiatami.
4: Dobra, tego kornika to na pewno może Kinga wyłapać.
5: Kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
3: Aha.
5: Jakie korniki, jakie wykałaczki w donicach.
2: Nosel wkręca.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Tak mogą być tylko Wilki i Baśka w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No są niektóre piosenki, które zaczynają się, kochani, od zwykłej obserwacji. Nie wiem, czy jeżeli chodzi o Wilki, była to akurat obserwowana cały czas Baśka, ale w przypadku tej piosenki, którą teraz wyjmuję tutaj z naszej półki radiowej, to jest utwór, który życie samo napisało. Mamam. Lipstick on the glass. Szminka na szklance. Tak, tutaj, kochani, główną bohaterką jest właśnie ten przedmiocik, bez którego, drogie panie, przecież nigdzie się praktycznie nie ruszacie. Szminka.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Lipstick on the glass. Numer, który powstał dzięki założycielowi Mamamu, Markowi Jackowskiemu, w Londynie. Podczas wypadu na miasto Marek zauważył kobietę, która odchodząc nagle w pośpiechu zostawiła na szklance ślad swojej czerwonej szminki.

0: proszę, jak to sobie fajnie dziewczyna wymyśliła? Mamy jesień i o jesieni.
1: I będziesz mnie kochał.
0: Roxy ze swoją nowością w ST2 Jesień trwa. No inaczej być nie może, ale też tutaj co ja widzę, największa na świecie impreza z Rusztem w roli głównej. W RPA zrobili gigantycznego grilla. Około 3000 osób razem wspólnie miało grillować podczas próby odzyskania rekordu Guinnessa. Wow, 3000 osób, grille porozpalane. Widziałem filmik z tego wydarzenia. No i tak, grille płoną faktycznie, dymek się z nich unosi. Jest ich setki, a na ruszcie tak, kiełbasa, karczek, boczek. No, kichy nie ma.
2: SK2. Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę.
10: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i Ostatni w SC2. W tej godzinie, no to był polski hit, bo za chwilę 14 i najważniejsze newsy tylko sprawdzone, a w nich między innymi o kłębach dymu. Unoszą się nad centrum Białegostoku. Szczegóły za moment w SC2.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To urodzinowe hit.

0: doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Dziś i jutro pełnia słońca, ale w kolejnych dniach witaminy D również nam nie braknie. W prognozach dla Stalowej Woli na najbliższe dni głównie słońce, momentami przykryte chmurami. Parasole możecie więc na razie schować do szafy, bo deszczu nie widać. Temperatura też będzie przyjemna, w tym tygodniu w okolicach 20, a w przyszłym nieco niższa. Opady mogą się pojawić dopiero w niedzielę, ale do tego czasu prognoza pogody jeszcze się może dużo zmienić.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Wybiła 14 czas na News ESK 2. Jakub Krzyżak. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej. O poranku kujawsko-pomorscy mundurowi weszli do niego do domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Powiedz, co udało ci się ustalić?
14: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się, wcześniej nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
13: Policjanci w jego domu znaleźli także tasak i truchła kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta w czasie wakacji. Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulicy Jagienki i Sienki. W ogniu stanął dach powstającego budynku, mówi Justyna Kusewicz z Podlaskiej Straży Pożarnej.
15: Informacja o zdarzeniu wpłynęła do nas o godzinie 12.26. O 12.55 pożar został zlokalizowany.
13: Sytuacja jest już opanowana, nie ma informacji o poszkodowanych, ale wciąż w centrum miasta trwa akcja służb, a to oznacza ogromne utrudnienia dla kierowców. W Krakowie ruszyła kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich. Najpierw Łukasz Gibała, później Monika Piątkowska spotkali się z mieszkańcami w tym samym miejscu i rozdawali obwarzanki na Rondzie Mogilskim.
16: Dzień dobry dla pana Owarneczek, dla państwa, tak, proszę o...

0: Sejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
1: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%. To jest więcej niż dawały mi jakiekolwiek sondaże.
2: Zarówno Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zapowiadają, że kampanię poświęcą przede wszystkim na spotkania z mieszkańcami. Druga tura wyborów w Krakowie 11 października.
3: Obwarzanki po weekendzie to żurek wydalio.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Agnieszka Gazda. Jakich pracowników będzie brakować w powiecie stalowowolskim? To pomogą określić lokalni pracodawcy. 6 października odbędzie się panel Barometr Zawodów, który pokaże zapotrzebowanie na pracowników w przyszłym roku. Firmy mogą zgłaszać swój udział jeszcze do środy. Dwie ścieżki rozwoju miasta, jeden termin, 13 października. Jeszcze przez blisko dwa tygodnie mieszkańcy Stalowej Woli mogą zgłaszać swoje projekty do Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Szczegóły na decydujestalowowola.pl.
3: 28 dzień września, ostatni poniedziałek września w sumie to już jest.
6: To by się nawet zgadzało.
3: I w ten poniedziałek, ostatni września, mamy dzień tajniaka, widzę, i dzień jabłka. Czyli jedni coś ukrywają, drudzy coś obierają. Wszystko wyciągamy na antenę tutaj oczywiście. Kuba, dałbym ci jabłko, ale nie mogę.
6: Dlaczego?
3: Bo to jest jabłko Adama.
7: No to gramy.
4: 10 hitów.
7: Najlepszych polskich hitów.
6: No, bez tego byłoby ci zdecydowanie trudno mówić.
3: Ha, ha, ha, ale śmieszne. Ale jak jedno jabłuszko zjemy, to przecież nie grzech, prawda?
6: No nie, nie.
3: Trudno mi się przyznać, Ania Dąbrowska, smacznego.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: gorąca południowa gitara jak u Carlosa Santany, Jogopolis i Maciej Maleńczuk w dziesiątce hitów. Westy 2, 100% tylko takiej muzy gramy. Bez zbędnego gadania. Kombi już za chwilę, Sylwia Grzeszczak czy BRO ze swoją nowością. Przyglądam kolorową prasę. Ministra kultury tutaj widzę, pojawiła się na wybiegu podczas pokazu mody. Pani Marta Cienkowska wystąpiła w długiej, białej, lekkiej, bardzo pięknej, zwiewnej sukni.
1: SK2.
0: Jak na ministrę kultury, pełna kulturka.

0: Nie ma to jak w poniedziałek spełniać swój amerykański sen razem z najlepszymi polskimi hitami Arturem Gadowskim. Przed chwilą Szczęśliwego Nowego Jorku w S2, a ja sobie tutaj czytam kategoria natura i kto by to pomyślał, że aż takie myszy są sprytne. Myszy podsłuchują ptaki, taki nagłówek. Polscy naukowcy zresztą udowodnili to, proszę, że myszy słuchają odgłosów ptaków, żeby ocenić, czy to w okolicy jest bezpiecznie, czy może jakiś drapieżnik się gdzieś tam kręci?
1: SK2.
0: Myszy słuchają, co ptaki gadają, osiedle jak każde inne. Zawsze znajdzie się taki sąsiad, sąsiadka, co siedzi cichutko, jak mysz pod miotłą i słucha, o czym tam inni ćwierkają.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: I po reklamie.

0: Jest taka fajna zbitka, jeżeli czyta się tutaj wykonawcę. Dede Negra. Powiedz, Jakub, Dede Negra.
1: Dede Negra.
0: I mój kawałek podłogi.
1: Dede Negra, mój kawałek podłogi.
0: Jest na nim Jakub Krzyżak, który będzie dla was punktualnie
1: tak
0: o 15 miał najważniejsze newsy w SC2 w tych newsach.
1: Będzie na pewno sporo o mocnym towarze.
2: Autopromocja. Na grzyby.
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000.

0: Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Do 30 grudnia zamknięta jest brama numer 3 na strefie przemysłowej przy Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. To w związku z przebudową pętli autobusowej. Jeszcze przez blisko miesiąc potrwa też remont odcinka drogi między bramą numer 1 a torami, ale przejazd dla osobówek i ciężarówek zostanie utrzymany. To utrudnienia na strefie przemysłowej, a w centrum Stalowej Woli ruch robi się coraz większy, a w pogodzie bez zmian słońce i przyjemne 20 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Wybiła 15, czas na newsy Eski 2, Jakub Krzyżak. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja w Kijowie i co wiemy o ataku?
14: Nad Kijowem unosi się dym po nowym ataku, a strażacy nadal gaszą pożar w budynku Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W chwili uderzenia w środku przebywali pracownicy instytucji. Ogień pojawił się tuż po ataku na niższych piętrach i odciął ludziom drogę wyjścia. Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia, prawdopodobnie dronem typu Garań-5.
13: Łącznie alarm lotniczy w stolicy Ukrainy trwał dziś co najmniej 10 godzin. Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami po myciu fosforu. Na miejscu trwa akcja służb, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
15: Pożar został opanowany, teraz trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
13: Do pożaru doszło na zjeździe z autostrady A4 na drogę krajową numer 88. Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest natomiast zjazd z drogi krajowej 88 na autostradę. Amerykańscy naukowcy odkryli, że marihuana może nie zmniejszać stresu. Uczestnicy badania zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza dostała placebo, 2 pozostałe THC w różnych stężeniach. No i okazało się, że badani ze wszystkich 3 grup deklarowali, że czują się mniej zestresowani. Efekt placebo był na tyle silny, że jedna z osób przerwała nawet inhalację, ponieważ uznała, że towar wszedł za mocno. Zdaniem naukowców to pokazuje, że duża część poprawy może wynikać z oczekiwań wobec marihuany, a nie jej faktycznego działania.
16: A ty się stresujesz, jak czytasz?
13: Nie, no absolutnie.
16: Działa.
10: SK2 News, Stalowa Wola.
12: Agnieszka Gazda. Już za tydzień ruszy druga tura podkarpackiego czeku turystycznego. Program ma zachęcić turystów z całej Polski do odwiedzania naszego regionu poza sezonem, ale mogą z niego korzystać także mieszkańcy Podkarpacia. Czek to 300 zł na minimum 2 noce.

0: Legii, a jego generowanie ruszy 6 października. Zmiany w niżańskim urzędzie z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Miasto pozyskało 156 tysięcy złotych z PFRON-u na dostosowanie łazienek i wymianę drzwi.
1: Mówi się, żyj tak, jakby jutra miało nie być.
2: To w takim razie ja wychodzę z pracy.
1: A co mówi kura do kurczaczka? Żyj tak, jakby jutro miał być rosół. A jest pomidorowa.
2: Czyli jutro miało nie być.
3: 100% polskich hitów.
4: Polskich hitów.
3: SK2.
1: Dzisiaj pomidorowa.
2: Ja myślałem, że będziesz coś o jajecznicy mówił, czy coś w tym stylu.
1: No, taka z cebulką na kiełbasce. A propos polskiego jedzenia, za chwilę w SC2 będziemy mieli na pożarcie...
5: Ciebie

0: Hi-Fi Superstar, super hit West 2, tylko 100% najlepszych polskich hitów i spotkanie z Superstar, która z wami robi super polskie dania w SC2, najbardziej polskim radiu, również w każdą sobotę od samego rana jest do waszej dyspozycji na pożarcie Daria Ładocha. Ostatnio mówiła Daria o ziemniakach.
1: Powiem wam szczerze, że ja nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków. Tak już jest. Od dzieciństwa zawsze ziemniak królował na moim stole, ale myślę, że nie tylko moim, ale również i waszym.
0: No oczywiście, na moim stole również królował i króluje. Ziemniaki też bardzo lubi Norbert, który zagłosował na sk2.pl w plebiscycie na najlepsze polskie danie. Polski obiad wybrał rosół schabowego z mizerią i z ziemniakami właśnie. No i dołączył do naszej eskowej ekipy, która z Darią Ładochą na czele robi wielką kulinarną zabawę na Stadionie Narodowym. Norbert dołączył dzisiaj do nas jako pierwszy. Jak się dowiedział?
2: Dzięki! Super!
3: Proszę bardzo.
2: To jest imprezka.
0: Bo taka właśnie się szykuje. Radość ogromna, bo w naszej zabawie na najbardziej polski obiad dajemy też wam 500 na wasze wydatki. No i załatwiamy nocleg w hotelu. W końcu impreza będzie gruba.
4: SK2.
0: SK2.pl. Tam zgłaszajcie się. Wybierajcie swoje ulubione polskie dania. Zupka to drugie również. I może o poranku Dawid Wajda i Artur Jarząbek wykręcą numer do ciebie i powiedzą ci: będziesz siedział przy nas, przy stole.

0: Sztuka latania tę sztukę ma bardzo dobrze opanowaną Jakub Krzyżak, tak bo on jest. Cały czas biega. Newsroom Radio tutaj studio, Newsroom i studio i tak dalej.
1: Sztuka latania po newsach.
0: O, i teraz będzie miał dla was ten skrót najważniejszych, a w nich co tam między innymi będzie?
1: No na przykład będzie o Tatrach, ale będzie też o zuchwałej kradzieży z użyciem karetki. Posłuchajcie sami.
0: To się dowiecie, ja też. SK2.
1: Ale na początek nowe informacje z Kościerzyny. Rusza śledztwo w sprawie potrącenia 3,5-latka. Chłopiec zginął na prywatnej posesji potrącony przez staczający się samochód. Ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, wydobył syna i wezwał służby ratunkowe. W sprawie nikt nie został zatrzymany. Okradli szpital, a leki i sprzęt komputerowy wywieźli kradzioną karetką. Złapano jednego ze złodziei po zuchwałym włamaniu do szpitala w Miastku w województwie pomorskim. Zatrzymany usłyszał już zarzut.
2: Funkcjonariusze odzyskali na terenie Koszalina skradzioną karetkę oraz znaczną część skradzionego sprzętu komputerowego oraz medycznego.
1: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. Szpital w Miastku przez długi na 40 milionów złotych został zamknięty na początku sierpnia. Szpital zalega też z wypłatami dla blisko 300 pracowników. W Tatrach mamy polepszenie pogody, coraz więcej słońca i wyższa temperatura będą kusić, ale trzeba pamiętać, że w górach nadal zalega śnieg. Od 1900 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Niebezpiecznie może być zarówno w Tatrach zachodnich, jak i wysokich. Tam obowiązkowo trzeba mieć raki i czekan oraz duże doświadczenie.

0: Kolorata skarbek w SC2? No to was teraz zaskoczę. Orki mogą traktować jachty jak zabawki, czytam tutaj w świecie internecie. W świeżych doniesieniach naukowych pojawia się hipoteza, że część orek traktuje jachty jak zabawki, jak takie gumowe kaczuszki. Jak to dobrze, że nie mam jachtu. O jeden problem z orką mniej, ale za to całe życie ciężka orka na ugorze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez Portal Obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: to na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.

ST2 tylko 100% z najlepszej polskiej muzyki. T-Love i chłopaki nie płaczą. Nie płaczą, bo nie mają chusteczek, ale warto je przy sobie mieć, bo po godzinie 16 jakiś wyciskacz łez na pewno się znajdzie. A punktualnie o 16 tylko sprawdzone i najważniejsze newsy. Nie uciekajcie za

0: Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Mickiewicza, Popiełuszki i Komisji Edukacji Narodowej. Na tych ulicach Stalowej Woli musicie się liczyć z dłuższym czasem przejazdu, a na alejach Jana Pawła II nowe utrudnienia. Zamknięta jest droga w kierunku osiedla. Jeśli chodzi o prognozę pogody, tutaj mam zdecydowanie lepsze informacje. Wtorek zapowiada się równie słonecznie jak dziś, a w kolejnych dniach słońce będziemy obserwować w towarzystwie chmur, a na termometrach nadal przyjemne 20 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Wybiła 16, czas na Newsweski 2. Jakub Krzyżak, instruktorka pływania, była kilka metrów od chłopca, ratownicy na wieżyczkach. To najnowsze informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli przebieg wydarzeń z lipca tego roku, gdy 7-letni chłopiec tonął i zmarł po dwutygodniowym pobycie w szpitalu.
11: Musimy sobie też w toku tego śledztwa odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy ratownicy powinni byli chodzić, a na przykład siedzieli, a jeżeli nie chodzili, to jak to wpłynęło na ich widoczność.
10: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku z tej bazy poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, co dotychczas ustalili śledczy.
12: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
10: W Bydgoszczy trwają kulinarne zmagania uczniów szkół gastronomicznych z całego kraju. Każda drużyna, m.in. z Łodzi i Poznania, musi ugotować zupę i zachwycić jury. W powietrzu nosi się zapach pysznych potraw, a turniej przypomina telewizyjne show.
13: Gotują w kociołkach na żywym ogniu 22 litry wybranej zupy regionalnej, na przykład bursztynowa zupa rybna, prosto z województwa pomorskiego.
10: No. A co tu będzie?
14: Zalewajka łódzka.
10: To w takiej zalewajce być musi.
14: Oczywiście kiełbaska, zakwasik, ziemniaczki na pewno.
10: Z uczestnikami, z Krzysztofem Szczepaniakiem, organizatorem turnieju i uczniami, rozmawiał Dawid Olszewski.
15: SK2 News. Stalowa Wola.
9: Agnieszka Gazda. Kolejne utrudnienia na Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. Przez blisko miesiąc potrwa remont odcinka drogi między bramą numer 1 a torami na dawnych terenach huty Stalowa Wola. Prace zostały podzielone na etapy, żeby utrzymać przejazd dla samochodów osobowych i ciężarowych do pobliskich zakładów. Ponad 500 000 złotych. Tyle władze gminy Radomyśl nad Sanem przeznaczą na ochronę ludności. W planach są m.in. mobilne stacje uzdatniania wody, agregaty prądotwórcze i namioty pneumatyczne.
16: Dzisiaj mamy w kalendarzu imieniny 28 września Marka i Wacława. Znasz jakiegoś Wacława?
10: Znam Marka. Chociaż Wacława też chyba jeden.
16: Wacław II był, król Czech, tutaj widzę. Wacław z Trzemotu tak samo był, święty Wacław również. A Marka?
10: Marka to naszego szefa.
16: A też jest Marek Konrad przecież, nie? Marek
10: Piekarczyk. A jest, oczywiście, tak. Pozdrawiamy Marków wszystkich.
16: Jak Marek Aureliusz też.

0: No i ci wszyscy, którzy też mieszkają w takiej miejscowości o nazwie Marki?
1: Tak, to oni też w takim razie chyba świętują.
0: Oczywiście.
1: Ale tam musi być gruba biba dzisiaj.
0: No chłopie, to po prostu, wiesz, nie jeden Marek się za głowę po prostu łapie. Albo będzie się łapał. Marek, Marek, łowca najlepszych polskich hitów kombi już teraz. Kowalski, witajcie w SC2.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Jeden z polskich muzycznych jesiennych hymnów Wiksen nie rozumił. W Radiu SK 2, 13 minut po godzinie 16 jest już Artur Jarząbek, który zabierze nas w krzaki i będziemy zbierać owoce.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Jesień w pełni, wjeżdżają złote liście i spacery po lesie, ale leśnicy właśnie wrzucają czerwone światło. Okazuje się, że to, co w krzakach wygląda najbardziej fotogenicznie, może nas wysłać prosto na sol. Wszystko przez rośliny, które dosłownie udają słodycze. Taka trzmielina pospolita. Pełno jej na obrzeżach lasów i w ogrodach. Ma jaskrawe, różowe torebeczki i pomarańczowe nasiona. Wygląda jak darmowe żelki z automatu, przez co totalnie kusi dzieciaki. Tyle, że zjedzenie kilkunastu sztuk u dorosłego kończy się demolką żołądka, uszkodzeniem wątroby i nerek, a dla dzieciaka to już dawka śmiertelna. I to nie jest jedyny jesienny oszust. Fioletowy ziemowit jesienny udaje uroczy krokus, ale to silna toksyna. Bieluń ładnie pachnie, ale funduje halucynacje i uszkodzenia mózgu. Z kolei w popularnym cisie czerwony miąższ może i jest jadalny, ale ukryte w środku nasiono potrafi zabić. Moda na zbieranie dzikich ziół i zdrowe odżywianie jest super, ale pod warunkiem, że potraficie odróżnić jadalny krzaczek od seryjnego mordercy.

0: Oczywiście życzymy wszystkim zielonej fali, a teraz kierowcy, dajcie głośniej ważne informacje w skrócie newsów. Eski 2 ma dla Was Jakub Krzyżak, 16:30.
1: Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 15 w miejscowości Gniewkowo. Kierowca autobusu stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi. Mężczyzna zginął na miejscu, droga jest już przejezdna. Służby ustalają przyczyny tego zdarzenia. W środku była łatwopalna substancja. To najnowsze informacje od służb w sprawie 2 5-litrowych butli, które znaleziono przy skrzynce z przyłączem gazowym. Na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable.
2: W butelkach znajdowała się łatwopalna substancja. Trwają jeszcze oględziny pozostałych przedmiotów, które zostały zneutralizowane przez policyjnych pirotechników.
1: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Zagrożenia w Elblągu już nie ma. Butle zabezpieczono i przekazano do dalszych badań. Hubert Hurkacz pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7, 6-3 i 6-3. No i zagra o tytuł w imprezie ATP 250 w chińskim Chengdu. W finale Polaka czeka pojedynek z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Początek tego spotkania jutro o 13:00.

0: nic nie grozi.
1: Oby dzisiejszy mecz okazał się szczęśliwy. Dzisiaj mecz Liga Narodów, Polska-Szwecja. Dobrze, że ten mecz gramy w sumie w Szwecji. W każdej chwili będzie można zrobić w drużynie przemeblowanko. Jednak, niezależnie od wyniku, tak sobie myślałem, plus tego meczu jest taki, że będzie można spokojnie sobie odpalić telewizorek przed godziną 21, położyć się na kanapie, a obok szwedzki stół kibica. SK2. I kto wie, może wydarzy się cud, wygramy, będziemy trzymać kciuki. My za chwilę muzyczne cudeńko i Gove SC2.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tygpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
13: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
14: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
15: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w SC2, który jak śpiewa staje się potworem. Potwornie fajne, najlepsze hity tylko w polskiej wersji zagra dla Was już po 17. Łukasz Zduńczyk ma takie przygotowane dla Was kawałki, że obudzicie w sobie potwora. Cierpliwości dostania w korku, a punktualnie o 17 tylko sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie.
8: Bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Popołudniowy szczyt w Stalowej Woli już w zasadzie za nami, a dzień powoli zbliża się do końca. Dziś słońce zajdzie po godzinie 18, a coraz szybciej zapadający zmrok to dobry moment, by przypomnieć o odblaskach. Dzięki nim piesi i rowerzyści mogą być widoczni nawet z 300 metrów. A jeśli to wy siedzicie za kierownicą, miejcie oczy szeroko otwarte. A przechodząc do pogody, dzisiejszy wieczór będzie całkiem ciepły, w granicach 11-13 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Wybiła 17, to są newsy Eski 2, Jakub Krzyżak i na początek informacja z ostatniej chwili, alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Alert otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Specjalny zespół śledczych zbada aferę Zonda Krypto. Powołał go minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek i zapowiada, dzięki temu sprawa jeszcze przyspieszy.
5: 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą. Szefem tego zespołu będzie prokurator Marek Wełna.
4: Postępowanie w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut BitBay. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Sprawę już bada policja. Młody mężczyzna najpierw gnał Aleją Prymasa Tysiąclecia, następnie miał wjechać na S8. Wszystko zarejestrowano. Inny kierowca, a nagranie trafiło do internetu.
6: Ty, on normalnie hulajnogą przekracza prędkość.
7: No jedzie bez tobie, jedzie szybciej niż my.
8: Ale on jedzie normalnie drogą szybkiego
6: jedzie
8: ruchu.
6: Jedzie normalnie drogą szybkiego ruchu na hulajnodze, trzypasmową. On zaraz na S8 zjedzie.
4: Nagranie trafiło też na policyjną skrzynkę, mówi Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
9: Prowadzimy czynności wyjaśniające w celu ustalenia kierującego, sprawdzenia, gdzie i kiedy doszło do zdarzenia oraz czy film jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy jest prawdziwy.
4: Młodemu mężczyźnie jadącemu hulajnogą grożą wysokie mandaty do 3000 zł za jazdę po trasie i do 5000 zł, jeśli policjanci stwierdzą, że doszło w tym przypadku do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uwaga, jeże! Takie znaki drogowe pojawiły się w Gdyni. Na razie w dwóch lokalizacjach, mówi Agata Grzegorczyk, koordynator do spraw zwierząt w Gdyńskim Urzędzie Miasta.
10: Przejechanie jeża zwykle kończy się jego śmiercią, dlatego zależy nam na tym, żeby kierowcy zwracali uwagę też na te małe zwierzaki.
4: W planie jest montaż kolejnych znaków.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
3: Agnieszka Gazda. Nowe wsparcie dla seniorów ze Stalowej Woli. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchamia mobilne centrum pomocy dla osób starszych. To między innymi pomoc fizjoterapeuty, dietetyka i prawnika, a także wsparcie z zakresu terapii zajęciowej. Historyczny budynek w Rozwadowie wystawiony na sprzedaż. Obiekt przy rynku 33 powstał w XIX wieku i wymaga remontu. Jego cena wywoławcza to 300 tysięcy złotych. Dodajmy, że od dłuższego czasu władze Stalowej Woli szukają też nowego właściciela hotelu Hutnik.
11: Minęła godzina 17, a więc to jest ten moment w pracy, kiedy powoli kończymy nasze zadania, zbieramy rzeczy, chowamy pusty kubek po kawie, wcześniej w międzyczasie go myjemy i zaczynamy kierować się do wyjścia, a w samochodzie już na Was czeka SK2 i 100% polskich hitów. Za chwilę będzie Wasz ulubiony polski hit ostatniego tygodnia, czyli Margaret i Prima Ballerina z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

ma nam w Radiu SK2, a drugiego takiego na świecie nie znajdziemy. Mówię o trenerze polskich siatkarzy. Nikola Grbić po ostatnim zwycięstwie na Mistrzostwach Europy ma najlepszą serię w XXI wieku. Odkąd objął polską reprezentację, z każdego turnieju wracamy z medalem, słuchajcie. Na 10 imprez mamy 10 medali. Więc może warto trenera zapytać, czy przypadkiem nie chciałby na drugim etacie trochę z piłkarzami popracować. Dzisiaj wieczorem gramy ze Szwecją. To może by im tam na szybko wytłumaczył, jak się wygrywa.

Grzegorz Chyży w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, wracamy razem do domu. No i razem myślimy o tym obiedzie, który na nas czeka na stole w kuchni. Taką mam przynajmniej nadzieję. Mam newsa, który idealnie pasuje do waszego burczącego brzucha. SK2 zabiera was na najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym. Takie rzeczy dla was mamy. Wystartowała nasza nowa zabawa. Na sk2.pl wybieracie wasze ulubione, najbardziej kultowe polskie zupy i dania główne i przekonujecie nas, dlaczego to wy zasługujecie, żeby siąść razem z nami przy stole. Stawiamy nocleg w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym. To już 7 listopada. Zgłoszenia za darmo na sk2.pl.

0: Mrozu i bracia Kacperczyk na antenie Radia SK2 ze świeżo wydanej płyty Mroza, który ostatnio był w naszym studiu. No i kilka albumów tutaj dla Was zostawił. Wpadajcie na Instagrama Radia SK2 i piszcie w komentarzach, dlaczego ta płyta powinna trafić do Was. Macie czas tylko do środy. A u nas za chwilę zagra Kasia Kowalska.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Pogoda ostatnio całkiem niezła, nie licząc tego śniegu w Tatrach, więc cały czas w głowie mamy lato, dlatego gramy wam właśnie takie letnie numery. Formacja Nieżywych Schabów na antenie Radia SK2. Za chwilę 18, więc co, słuchajcie, pora pożegnać ten poniedziałek. Będę wam grał najlepsze polskie nowości. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Hardy przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz...

0: pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
2: Wybiło 18, to są newsy SK2, Jakub Krzyżak, syreny alarmowe, alerty RCB w Lubelskiem i uderzenie rosyjskiego drona przy naszej granicy. Podczas zmasowanego ataku na Ukrainę bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku na wysokości miejscowości Jagodzin po ukraińskiej stronie. Z tymi informacjami reporter SK2 Michał Skolimowski, który rozmawiał z wojskowymi, powiedz, co ustaliłeś.
3: Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Uderzenie zostało zarejestrowane po stronie ukraińskiej. Trwa teraz ustalanie szczegółów, mówił mi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
4: Na tej chwili nie mam informacji, co zostało trafione, w jaki sposób i jakichkolwiek dokładnych informacji na temat, czy to ofiar, czy to strat ukraińskich.
3: Alarm dla wschodniej Polski został już odwołany. W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano po naszej stronie dyżurną parę myśliwców. W gotowości były też naziemne systemy obrony powietrznej.
2: Przyznał się, że chciał zaatakować bagnetem w szkole i złożył obszerne wyjaśnienia. Trwają czynności wobec 13-latka z powiatu wąbrzeskiego. Jego sprawą badać będzie sąd rodzinny. Przed Polakami drugi mecz i okazja na rewanż za porażkę z marca. Nasza reprezentacja zmierzy się ze Szwecją w Lidze Narodów. Początek tego spotkania o 20:45.
5: To teraz umówmy się tak. Wy na spokojnie ogarniacie ostatnie sprawy poniedziałku, a ja w tym czasie zadbam o to, żebyście poczuli się świeżo, bo mam najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Coś dla miłośników starszych numerów też będzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

smarki, smarki, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus

dawnej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Wideo w Radiu SK 2 to taka muzyczna wróżba, że jak poniedziałek się skończy, potem środa, czwartek minął i tydzień jakoś zginie. Chyba tak to szło. A ja wam gram najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Teraz Bowska i po prostu Kajtek, którzy śpiewają o życiu dwojga ludzi na 30 metrach kwadratowych. Więc jeśli właśnie taki metraż macie do dyspozycji albo kiedyś w czymś takim mieszkaliście, to na pewno znajdziecie w tym numerze coś dla siebie. 30 metrów kwadratowych prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Już teraz.

Monika Brodka w Radiu SK2, a teraz uwaga, mam dla was broń przeciwko jesieni. Nowy numer od Krzyśka Zalewskiego, który jak sam mówi, to potężna dawka witaminy D, mająca chronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. No to nadstawiajcie ucho, samo zdrowie.

0: Kombi w Radiu SK2. Słodkiego, miłego życia. No dziękujemy bardzo, ale teraz to już będzie coraz bardziej słodko, bo poniedziałek się już kończy. I na dodatek mam jeden z waszych ulubionych polskich hitów z miejsca drugiego gorącej polskiej dwudziestki. I to będzie artystka, która po pierwsze bardzo lubi Formułę 1, lubi występować na stadionach i na stadionach obserwować piłkę nożną. Była ostatnio nawet na meczu FC Porto. Chodzi oczywiście o Sanach Cicho Sza po krótkiej przerwie.
1: Reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: KGM by Sanyong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
6: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
8: I po reklamie.

0: Bime i Noc po ciężkim dniu na antenie Radia SK 2 prawdopodobnie pisała ten numer właśnie w poniedziałkowy wieczór. Teraz to już pójdzie z górki. A u nas po godzinie 19 pojawi się obecnie najczęściej grany numer w polskich stacjach radiowych według oficjalnej listy Airplay. Zalia, Tylko kochaj mnie w Radiu SK 2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
12: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
13: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Agnieszka Gazda, Muła. Książka, rozmowa i niespodzianka. Stalowi czytacze zapraszają na kolejne spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. Tym razem na warsztat trafią Szklane ptaki. Opowieść o miłościach Krzysztofa K.

Szymon Wydra i Carpe Diem na antenie Radia SK2, a to jeden z najbardziej osobistych numerów, jakie wydałam. Tak o swoim nowym kawałku mówi Nita, która świetnie sobie radzi w mediach społecznościowych i potrafi to wykorzystać. Fragment numeru, który za chwilę usłyszycie, najpierw wrzuciła do swoich mediów społecznościowych, poczekała na reakcję fanów. Fani powiedzieli, że jest naprawdę dobre, więc wydała teraz w całości. Nita, to zabolało, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Sylwia Grzeszczak. To jest Radio SK2. Tutaj wieczorami macie najlepsze polskie nowości. I teraz na naszą antenę wskakuje Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland i też członek polskiego eurowizyjnego jury. Do tego może nie wracajmy. Jasiek ostatnio występował też na festiwalu w Opolu z hitem Halo Houston i co ciekawe, ten numer doczekał się węgierskiej wersji. Ale spokojnie, tej wersji grał nie będę. Zagram nowość od Jaśka Piwowarczyka sprzed kilku dni. To jest numer o tęsknocie. Obłoki. Już teraz w Radio SK2.

0: Various Monks w Radiu SK2. Od sierpnia już trochę czasu minęło, więc myślę, że już zdążyli ochłonąć po zdobyciu bursztynowego słowika w Sopocie. Kuba i Kuba za chwilę na antenie SK2 się pojawią. W lato mieli dla nas hit Stygnie Lato, a teraz numer Chłopaki, w którym zachęcają nas do tego, żebyśmy czasem sobie po prostu popłakali, bo wtedy człowiekowi się robi na duszy trochę lżej. Mam nadzieję, że to nie będzie potrzebne po dzisiejszym meczu polskich piłkarzy ze Szwecją.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Plażowy. Na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
7: I w ekstra cenie, to rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Regulamin na circlek.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

0: Hej, to jest SK2, gramy 100% polskich hitów. Tutaj nowości spotykają się ze starszymi numerami. Po godzinie 20 będzie m.in. świeży numer Wiktora Waligury, ale też taki klasyk jak Zamki na piasku od zespołu Lady Punk. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Agnieszka Gazda, Mułan. Szkło, ogień i 100 lat historii. W Stalowej Woli będzie można zobaczyć niezwykłą wystawę o dziejach krośnieńskich Hut Szkła. W Muzeum COP pojawią się szklane dzieła użytkowe, dekoracyjne i artystyczne, w tym obiekty wcześniej nieprezentowane. To także historia dwóch przemysłowych miast, Krosna i Stalowej Woli. Wernisaż odbędzie się 4 października o 17 przy Hutniczej 17.
0: W Polsce mamy nie tylko świetnych siatkarzy, którzy wygrywają po prostu wszystko, co się da. Z każdej imprezy przywożą medal. Nie tylko Bartka z Marzlika, który też co sezon ma jakiś medal, ale mamy też świetnych artystów, którymi warto się chwalić. I my to w Radiu SK2 robimy, bo gramy 100% polskich hitów. Za chwilę bardzo fajna współpraca. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później Ci opowiem. To już za kilka minut. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ojoj, ale tu jest dobre granie. Trzeci wymiar na antenie Radia SK2, a teraz mam dla was artystę, który na nadmiar wolnego czasu prawdopodobnie teraz nie narzeka. Szykuje nową płytę. Już w piątek premiera nowego krążka Wiktora Waligury, który też w piątek ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Terminalu Kultury Gosław w Warszawie, a potem odwiedzi kluby w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. A teraz Wiktor Waligura z numerem zapowiadającym nową płytę gra na antenie SK2.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Życie jest za krótkie, żeby się przejmować poniedziałkiem. Ten dzień już się kończy. Krzysztof Krawczyk na antenie Radia SK2. A teraz będzie muzyczne wspomnienie sierpnia, kiedy jeszcze było gorąco, kiedy jeszcze nie było tylu żółtych liści na drzewach. Właśnie wtedy Sanach wydała numer Kapitan. To kawałek tak przyjemnie ciepły, jak grzejniki na początku sezonu grzewczego.

0: Edyta Górniak na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów, a nasi polscy piłkarze już za chwilę zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. I powiem wam, że ja im trochę współczuję, bo siatkarze postawili im poprzeczkę dość wysoko.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Budka Suflera w Radiu SK2. Ratujmy co się da. Ja mam nadzieję, że tytuł tego numeru nie wróży źle polskim piłkarzom. Za to ja wam wróżę, że jeżeli wejdziecie na sk2.pl i zagłosujecie na wasze ulubione polskie dania obiadowe, to zgarniecie najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie 7 listopada. Szczegóły i darmowe zgłoszenia na sk2.pl.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Agnieszka Gazda, Muła. Masz pomysł na lokalny produkt? A może znasz smak, który warto ocalić od zapomnienia? W Słomianej w gminie Pysznica będzie okazja, żeby dowiedzieć się, jak promować, rejestrować i rozwijać produkty tradycyjne. 3 października w Świetlicy Wiejskiej odbędzie się bezpłatne szkolenie omówienie produktu tradycyjnego. W programie także lokalne dziedzictwo kulinarne, promocja i rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
13: Magazyn lokalny.
12: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Rzeszów to dzisiaj jedno z najszybciej rozwijających się miast w regionie, przyciągające młodych ludzi z całego Podkarpacia. Wraz z rozwojem pojawiają się jednak nowe wyzwania. Migracja, potrzeby młodzieży, budowanie silnego społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiedzią na nie jest Fundacja Instytut Rzeszowski. Inicjatywa łącząca ekspertów i młodych liderów z całego województwa wokół projektowania przyszłości naszego regionu. O misji i planach fundacji rozmawiam z jej prezesem Adamem Porębą.
14: To może na początek, co zainspirowało pana do założenia fundacji i jak wyglądały pierwsze miesiące jej działalności?
15: Fundacja Instytut Rzeszowski jest pewnym dopełnieniem już naszej dotychczasowej działalności, którą wspólnie z moim serdecznym przyjacielem, panem Oskarem Jurkiem, prowadzimy od wielu lat, działając na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie. Fundacja Misji Obywatelskiej to jest takie nasze pierwsze, większe dziecko, no to ono tak naprawdę było takim zaczątkiem do budowy regionalnego think tanku. Instytut Rzeszowski jest pewnego rodzaju uzupełnieniem tych działań, bowiem w ramach Instytutu Rzeszowskiego skupiamy się przede wszystkim

0: Rzeszów jest miastem, które ma właśnie bardzo rozwiniętą infrastrukturę pod kątem przede wszystkim właśnie uczelni wyższych i jest to takie świetne miejsce do życia dla młodych ludzi, też patrząc nawet na badania statystyczne z poprzednich lat widać, że w Rzeszowie mieszka bardzo wielu studentów, no i też ci studenci bardzo często zostają w Rzeszowie, wiążą tutaj swoją przyszłość właśnie z tym miastem i też ja wspólnie właśnie z moim serdecznym przyjacielem uznaliśmy, że warto skupić się właśnie na projektowaniu pewnych rozwiązań właśnie dla przyszłości Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, aglomeracji rzeszowskiej, także w kontekście całego województwa, bo właśnie do Rzeszowa przyjeżdżają właśnie mieszkańcy, tak jak wcześniej wspomniałem, przede wszystkim tych pozostałych powiatów. Te pozostałe powiaty się bardzo mocno wyludniają, też no widać też ten współczynnik urodzin jest taki, a nie inny, jak również właśnie ten współczynnik migracji, właśnie Rzeszów jest jedynym chyba miastem na Podkarpaciu, którym ten współczynnik migracji jest dodatni i to też właśnie naszym celem było to, żeby też niejako zbadać właśnie, dlaczego akurat Rzeszów tak mocno się rozwija, w przeciwieństwie właśnie do tych pozostałych części województwa podkarpackiego, no, które no niestety właśnie mierzą się z tymi wyzwaniami, o których wcześniej wspomniałem.
1: Czyli w teorii Instytut Rzeszowski, a w praktyce jakby obejmujecie swoją pomocą też studentów, uczniów przybywających tutaj z różnych regionów naszego całego Podkarpacia.
0: Tak. Nasza oś działania skupia się właśnie na takich rozwiązaniach bardziej eksperckich, bo też staramy się właśnie tutaj zrzeszać ekspertów z różnych dziedzin, którzy mają te rozwiązania dla przyszłości Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego programować, projektować, jak również staramy się przede wszystkim ściągać młodych ludzi, którzy angażują się w nasze działania, w nasze projekty i też staramy się właśnie te rozwiązania wspólnie wypracowywać, żeby to była taka przestrzeń do dyskusji, debaty na temat właśnie Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, ale także w ujęciu przede wszystkim całego naszego regionu, czyli całego województwa podkarpackiego.
1: Na profilu fundacji widać taki nacisk na pracę z młodzieżą. Skąd właśnie wzięło się to ukierunkowanie?
0: Praca z młodzieżą dlatego, że no sami jesteśmy młodymi ludźmi jako osoby, które tworzą jakby zarząd tej fundacji, osoby, które są zaangażowane również w misję, działalność Fundacji Instytut Rzeszowski, to przede wszystkim właśnie młodzi ludzie, studenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych i to oni są takim głównym motorem napędowym do naszych działań i też aktywnymi uczestnikami i współtwórcami projektów, które realizuje fundacja.
1: Jakie właśnie potrzeby młodzieży w Rzeszowie i na całym Podkarpaciu dostrzegacie i właśnie w jaki sposób współpracujecie z nimi w praktyce? Czy jakie właśnie może warsztaty, konsultacje, czy może mentoring oferujecie?
0: W ramach działań Fundacji Instytut Rzeszowski chociażby opracowaliśmy raport dotyczący właśnie wyzwań, potrzeb młodzieży właśnie z terenu aglomeracji rzeszowskiej. Tutaj przede wszystkim skupiliśmy się na mieszkańcach Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Przebadaliśmy ich potrzeby, oczekiwania w bardzo różnych sferach życia, od kwestii związanych z edukacją, po kwestie związane z bezpieczeństwem, z czasem wolnym i też niejako widzimy, że te potrzeby i oczekiwania także w kontekście bardzo bliźniaczego raportu, który opracowaliśmy jako Fundacja Misji Obywatelskiej, gdzie przebadaliśmy młodzież z całego województwa podkarpackiego, widzimy, że każdy powiat na terenie naszego regionu ma swoją własną specyfikę, ma trochę inne potrzeby, trochę inne oczekiwania i troszeczkę inaczej żyje się na przykład w Lubaczowie, trochę inaczej w Ustrzykach Dolnych, trochę inaczej w Tarnobrzegu, trochę inaczej w Mielcu, a trochę inaczej w Rzeszowie. Inaczej mieszka się w tak zwanej Polsce powiatowej, inaczej właśnie w dużym mieście jak Rzeszów. I też na przykładzie nawet tego raportu widać, że z trochę innymi wyzwaniami i problemami mierzą się mieszkańcy Rzeszowa, a trochę innymi powiatu rzeszowskiego. No takim najbardziej kluczowym chyba aspektem, który przewija się podczas tych konsultacji jest temat wykluczenia komunikacyjnego i zdrowia psychicznego. To są chyba takie dwa kluczowe obszary działalności, które na tej właśnie przewijają się, jeżeli chodzi o potrzeby. Wykluczenie komunikacyjne przede wszystkim w kontekście mieszkańców powiatu rzeszowskiego i w ogóle tych pozostałych części naszego regionu, bo no, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowości często jest problem z tym, że młodzież ma ograniczone możliwości, zwłaszcza ta młodzież, która jeszcze nie jest pełnoletnia i nie posiada prawa jazdy i nie jest w stanie dojeżdżać na przykład na dodatkowe zajęcia, czy na jakieś działania związane tutaj z taką rekreacją. W Rzeszowie tematem, który gdzieś tam mocniej przewijał się także podczas naszego podsumowania projektu, gdzie prezentowaliśmy ten raport właśnie w Grand Hotel w Rzeszowie i też był panel dyskusyjny z decydentami, też z udziałem pani profesor Krystyny Leśniak-Moczu, która była recenzentką tego raportu. No to na przykład w Rzeszowie takim tematem, który też mocniej przewija się w kontekście młodych ludzi, jest to, że też trochę to życie towarzyskie pod kątem organizacji jakichś imprez masowych, to też tutaj można by było pewne rzeczy gdzieś tam poprawić i też te działania tutaj mocniej rozbudować właśnie w tym obszarze. Więc
1: odnosząc się właśnie jeszcze do tego raportu, o którym pan wspomniał, czy mógłby pan właśnie określić, jakie właśnie potrzeby mają na przykład młodzi ludzie z tych północnych terenów naszego województwa, na przykład ze wspomnianego wcześniej powiatu tarnobrzeskiego czy starowowolskiego, jak to ma się w kontekście do tych powiatów, które znajdują się na południu naszego regionu? Czy one są różne, czy zbieżne?
0: Częściowo są zbieżne, częściowo są różne. To, co też podczas bezpośrednich spotkań, konsultacji, które realizowaliśmy praktycznie we wszystkich powiatach naszego regionu, też prowadząc inne projekty, chociażby będąc jako Fundacja Misji Obywatelskiej właśnie operatorem Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy, jest to, że też młodzież chce się angażować w różne działania społeczne. To, że też jest potrzeba, aby też wspierać i organizacyjnie, i merytorycznie, i przede wszystkim finansowo działania podejmowane właśnie przez różne takie ciała doradcze, jak Rady Młodzieżowe, czy samorządy uczniowskie, szkół ponadpodstawowych. To, co jest takim punktem wspólnym, w zasadzie poza samym Rzeszowem i de facto wszystkich powiatów, jest to, że to, co ja obserwuję już jako prawie 30-letni mężczyzna, na przykładzie młodzieży, która jest z wieku około 19, 18, 17, 16 lat, jest to, że ci ludzie, którzy chodzą jeszcze do szkół ponadpodstawowych, zdecydowanej większości nie wiążą swojej przyszłości ze swoimi powiatami, w których obecnie mieszkają. To dotyczy zarówno właśnie mieszkańców Lubaczowa, Tarnobrzega, Stalowej Woli, jak również południa województwa podkarpackiego. Nie wiążą ze swojej przyszłości przede wszystkim dlatego, że nie widzą tutaj swojej
1: perspektywy.
0: Tak w największym skrócie właśnie to, czego brakuje, to jest perspektywa. To nawet w Przemyślu, nawet w takich większych miastach jak Przemyśl, bardzo mocno się ten temat przewijał. I to dotyczy zarówno miejsc pracy, możliwości rozwoju zawodowego, jak również po prostu nawet możliwości spędzania swojego wolnego czasu. Tutaj też nawet się przewija ten temat tego wykluczenia komunikacyjnego, zwłaszcza w kontekście mieszkańców tych takich już mniejszych powiatów, jak na przykład Bieszczadzkiego czy Leskiego, gdzie tak naprawdę kursuje kilka autobusów i jakby młodzież jest dopasowana, musi się dostosować jakby tutaj też do tego grafiku, aby nawet gdzieś wspólnie ze znajomymi wyjść. Już wspominając jakby ten fakt, że po prostu też często po prostu nie mają młodzież, na przykład nie ma miejsc do rekreacji, do tego, żeby się wspólnie spotkać gdzieś. No bardzo często na przykład w Tarnobrzegu takim głównym punktem podczas debat, które gdzieś tam organizowaliśmy, które się przewijało, było to, że jedynym miejscem, które jest miejscem rekreacji młodzieży, jest McDonald's.
1: Czy jakaś galeria handlowa.
0: Albo galeria handlowa, tak. I to jest jakby taki główny powód, dlaczego młodzi ludzie dzisiaj chcą wyjeżdżać. Zdecydowanym większym kierunkiem to, co zmieniło się w kontekście jakby też mojego pokolenia, czy pokolenia naszych rodziców, że dość dużo osób chciało wyjeżdżać na zachód, do innych krajów. Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Dzisiaj młodzi ludzie mówią, że chcą duże miasta. Warszawa, Kraków, Lublin, Wrocław.
1: A gdzie w tym wszystkim Rzeszów na przykład?
0: No Rzeszów właśnie też jest. To jest jedyne miasto właśnie w województwie podkarpackim, do którego młodzi ludzie lgną. Chociaż też zauważyłam, że jednak jest też taka tendencja, że sami mieszkańcy Rzeszowa bardzo często jednak myślą o tym, żeby właśnie zmienić to swoje środowisko na jeszcze większe miasto. Nie zawsze tak jest, ale dość często. Więc to jest też trochę zagwozdka i to jest rzecz, na którą będziemy intensywnie jeszcze mocniej rozwijać i badać w kolejnych raportach. Właśnie jak przygotować tak ofertę rozwoju naszego województwa, żeby młodzi ludzie chcieli tutaj zakładać rodzinę, chcieli tutaj pracować, mieszkać, rozwijać się. I tutaj właśnie Rzeszów jest pewnym trochę elementem właśnie na tej całej mapie województwa i także w pewnym sensie już może trochę, bo to też wszystko jest tak naprawdę uzależnione też od tego przekroju tej grupy wiekowej. Trochę inaczej patrzą na świat ludzie, którzy są jeszcze w szkole ponadpodstawowej, trochę inaczej patrzą studenci, czy osoby, które gdzieś tam wkraczają właśnie po szkole branżowej na rynek pracy, a trochę inaczej już osoby, które też są jeszcze młodymi osobami, ale już jakby skończyły studia i zaczynają swoją przygodę zawodową. Też zauważyłem, że też taką tendencję, że bardzo wiele osób też właśnie nie do Rzeszowa, ale na przykład nie mieszka w samym Rzeszowie, a osiedla się gdzieś w tych miejscowościach wokół Rzeszowa, właśnie na terenie aglomeracji. Też widać też taki trend, że dużo osób gdzieś tam kupuje mieszkania, czy buduje swoje domy, na przykład w Łęcuchu. Instytucie, w Głogowie Małopolskim, czy w Sędziszowie Małopolskim, czy w ogóle
1: jakby tych... w zapleczach Rzeszowa,
0: tak,
1: można
0: tak,
1: powiedzieć.
0: Tak, tak, tak. Rzeszów jest jakby takim głównym miejscem pracy, miejscem rekreacji, miejscem rozrywki, ale też dość dużo często też patrząc na przykład na ceny mieszkań, jakie są w Rzeszowie, ale też na korki, no to bardzo dużo osób gdzieś tam też wybiera też te rozwiązania związane właśnie z miejscowościami okolicznymi. To, co jest też taką dużą, moim zdaniem, też nawet patrząc z własnej perspektywy, świetną sprawą, jest Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna, która się bardzo mocno rozwija i która umożliwia de facto bardzo szybki dojazd, zwłaszcza do tych takich dużych firm, jak na przykład Asseco i tak dalej, dla ludzi, którzy mieszkają właśnie poza samym Rzeszowa, gdzieś właśnie na obrzeżach Rzeszowa, ale mogą się w bardzo szybki sposób dostać do swojego miejsca pracy, omijając chociażby to, co też często jest dużym problemem w samym Rzeszowie, czyli kwestie korków.
1: A już tak wracając do działalności Fundacji Instytut Rzeszowski, to jakie właśnie działania kierujecie w kierunku właśnie młodzieży i młodych dorosłych, którzy zdecydowali się właśnie osiedlić tutaj w Rzeszowie?
0: My zapraszamy przede wszystkim wszystkie osoby, które chcą działać aktywnie w ramach naszej organizacji, czy też w ramach właśnie Fundacji Misji Obywatelskiej. My chcemy się skupiać na projektowaniu pewnych potrzeb, rozwiązań dla młodych ludzi właśnie związanych z naszym regionem. Teraz też jesteśmy na etapie projektowania kolejnych projektów. Przede wszystkim będziemy chcieli organizować też wymiany międzynarodowe w ramach programu Erasmus+. Też takie działania tutaj w tym obszarze już podjęliśmy, ale także też takim kluczowym aspektem, na którym chcemy skupić się jako Fundacja Instytut Rzeszowski, są tematy związane z bezpieczeństwem, też z zagrożeniami, też przede wszystkim też ze względu właśnie na to strategiczne położenie samego Rzeszowa, Jasionki, tego, że tutaj znajdują się bazy wojskowe, to też jest taki bardzo newralgiczny punkt na mapie Europy, a nawet świata de facto na wypadek jakiegoś konfliktu zbrojnego też było widać, ile tej ciężkiej broni i amunicji tutaj właśnie na Jasionce się znajdowało, ale to także przede wszystkim przygotowanie społeczeństwa w obszarze zagrożeń, z którymi mierzy się dzisiaj nasze społeczeństwo. Też swego czasu została wydana przez ministerstwo broszura, jak zachować się w różnych zagrożeniach, w sytuacjach zagrożenia, ale też to, co widzimy i to, co też jakby wypływa z moich bezpośrednich spotkań, obserwacji, ale także właśnie z raportów, które opracowaliśmy, to jest potrzeba większej edukacji młodych ludzi, jak zachować się na przykład na wypadek zagrożenia. Już nie mówię tylko samego na przykład konfliktu zbrojnego, ale nawet na wypadek jakiejś sytuacji kryzysowej, powodzi, pożaru czy innych tego typu zachowań, więc też my takie działania będziemy chcieli we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i przede wszystkim z młodymi ludźmi podjąć tak, żeby też właśnie przygotować to społeczeństwo na właśnie też takie sytuacje.
1: Czyli w takim razie w najbliższej przyszłości planujecie odwiedzać różne miasta województwa podkarpackiego?
0: Tak, przede wszystkim właśnie też zaprojektowaliśmy kilka nowych programów, przede wszystkim właśnie w tym związanych z obszarem bezpieczeństwa, ale nie tylko. Takich jak na przykład powiat lubaczowski, powiat jarosławski, powiat krośnieński i wiele jeszcze, powiat łańcucki i wiele jeszcze innych powiatów, które z którymi też bardzo dobrze mi jako mojej osobie skromnej się współpracuje, bo jest wiele samorządów w naszym regionie, które są otwarte na potrzeby młodych ludzi, chcą współpracować z nami i też tworzą właśnie chociażby też takie organy, z którymi też jest fajnie się współpracuje, czyli na przykład młodzieżowe rady, też takie rady powstają na terenie naszego województwa, jest ich coraz więcej, taka rada jest chociażby właśnie w Łańcucie, w Leżajsku, są młodzieżowe rady, tutaj mówię o tych młodzieżowych radach powiatowych, ale są też młodzieżowe rady gmin czy miast, no i my też właśnie też takich młodzieżowych liderów też chcemy szkolić, to też jest jakby nasz jeden z głównych celów i założeń.
1: Jak właśnie mierzycie efekty właśnie swojej pracy z młodzieżą?
0: Przede wszystkim za pośrednictwem grupy zaangażowanych młodych ludzi, którzy również potem angażują się w działania innych podmiotów, czy sami też takie podmioty tworzą. Bardzo cieszę się, że bardzo wielu uczestników naszych projektów potem angażuje się w działania chociażby Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. To akurat mówię też o tych projektach, które gdzieś tam współtworzyłem. Też jedna z naszych uczestniczek została przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta właśnie w Stalowej Woli. Pani Maja Pogorzelec, pan Jakub Bednarz też jest zaangażowany w tworzenie Młodzieżowej Rady Gminy w Bojanowie. I to jest jakby chyba takim kluczowym chyba aspektem jest to, że ci młodzi ludzie często gdzieś tam pokonują swoje własne bariery i często to są osoby, które gdzieś tam nie miały nawet takiego poczucia sprawczości, wpływu bycia wysłuchanym przez władze, a dzisiaj same działają w różnych organach, tworzą też własne organizacje młodzieżowe, działają właśnie w samorządach uczniowskich i też no, chyba to nas najbardziej cieszy, że kiedy widzimy, że kiedy podczas tych spotkań, tych debat, tych dyskusji czy tych raportów projektujemy pewne rozwiązania, przekazujemy je decydentom i to, że te rozwiązania mają potem szansę być wcielane w życie i też bardzo często ci decydenci biorą udział w tych naszych działaniach, chociażby realizując projekt Podkarpackie Rozmowy Czas na Głos Młodego Pokolenia. Zorganizowaliśmy serię debat na różne tematy, od zdrowia psychicznego przez tematy związane z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, właśnie z tematy związane z wykluczeniem komunikacyjnym. Te staramy się właśnie tak, żeby przede wszystkim oddać głos młodym ludziom, tak żeby ci młodzi ludzie mogli powiedzieć o tym, co ich interesuje, co chcą poprawić, co chcą zmienić i też to, co było takim naszym chyba największym atutem tych naszych projektów jest przede wszystkim to, że chociażby w ramach tych projektów ci liderzy byli wcześniej przygotowywani do tego, żeby brać udział w takich panelach dyskusyjnych, żeby nie bali się zadawać trudnych pytań, ale do tych paneli też zapraszaliśmy właśnie decydentów, zapraszaliśmy właśnie przedstawicieli władz, parlamentarzystów, samorządowców, tak żeby mogli oni bezpośrednio skonfrontować z młodymi ludźmi, no i też przede wszystkim to jest to, że ci młodzi ludzie właśnie potem też mają okazję tworzyć takie organy, tak żeby być po prostu na co dzień też wysłuchiwani i to też jest jakby naszym celem, żeby tych rad młodzieżowych było jak najwięcej i też żeby też rady młodzieżowe nie miały takiego charakteru fasadowego, że one sobie tam są, spotykają się raz do roku, jest jedno pamiątkowe zdjęcie i tyle, tylko żeby realnie faktycznie prowadziły swoje działania na terenie gminy, czy powiatu, czy konkretnej szkoły, w której dzieci, młodzi ludzie działają i wysłuchiwali właśnie potrzeb i też właśnie tworzyli się właśnie tacy liderzy, którzy też myślę, że przyszłościowo będą też zabierać głos w już tym dorosłym życiu. To, co jest naszym takim problemem, który też jakby dostrzegam jako młody człowiek, jest to, że nawet patrząc dzisiaj na wiek radnych, czy już nie mówię tutaj o parlamentarzystach, no to jednak brakuje reprezentantów młodych ludzi.
1: Głosu młodego pokolenia.
0: Tak, brakuje właśnie głosu młodego pokolenia, no ale też jakby chcemy też, żeby też to zrównoważyć, żeby te wszystkie głosy były słyszane, czyli ludzi młodych, ludzi w wieku średnim, jak również seniorów, bo to są takie kluczowe grupy, no ale no staramy się przede wszystkim, skupiamy swoje działania właśnie na młodych ludziach, tak żeby ich kształcić, tak żeby też w przyszłości byli przygotowani do pełnienia różnych ról i funkcji społecznych.
1: Czy Fundacja Instytut Rzeszowski angażuje może wolontariuszy w swojej działalności?
0: Tak, no ci wolontariusze byli przede wszystkim widoczni przy tworzeniu raportu, bo oni bardzo aktywnie właśnie też brali udział w procesie zbierania ankiet, czy w samym procesie potem tworzenia tego raportu, jak również też byli zaangażowani w inne działania, chociażby też pomagali przy organizacji wyjazdu studyjnego, który odbył się w ramach projektu właśnie Rzeszowską Młodzieżą za Pan Brat, ale też takiej codziennej, bieżącej działalności Fundacji Instytut Rzeszowski. Będziemy chcieli, aby robić też więcej spotkań też dla mieszkańców i też angażować właśnie przedstawicieli różnych środowisk. Bardzo cieszę się, że chociażby ten raport, który właśnie powstał w ramach tego projektu, on będzie przekazywany przedstawicielom różnych instytucji publicznych. Przekażemy go m.in. prezydentowi miasta Rzeszowa, staroście rzeszowskiemu, samorządowcom z terenu właśnie całej aglomeracji rzeszowskiej, jak również będziemy dążyć do tego, żeby te rozwiązania, te pomysły, które wybrzmiały właśnie podczas tego procesu, chociażby zbierania ankiet, to co młodzi ludzie, właśnie wolontariusze te ankiety zbierali, tak żeby no tak, żeby po prostu to, co wypracowaliśmy, aby miało realny wpływ, żeby to nie był tylko prosty, zwykły dokument, który będzie schowany do szuflady, a był to dokument, który będzie miał realną moc oddziaływania.
1: Przechodząc już tak w sumie do podsumowania naszej rozmowy, chciałabym zapytać pana, jakie było takie największe wyzwanie fundacji od momentu jej powstania i może z czego jesteście najbardziej dumni?
0: Chyba najbardziej dumni wydaje mi się, że jesteśmy na ten moment z tego raportu, który opracowałem wspólnie z panem doktorem Karolem Leszczyńskim. Bardzo cieszę się, że właśnie w ten proces tworzenia tego raportu zaangażowało się bardzo wiele wolontariuszy, studentów, chociażby Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego. To w sumie się wydaje, że to jest taki na ten moment nasz największy sukces, taki znak rozpoznawalny. Największe wyzwania wydaje mi się, że myślę, że jeszcze dopiero przed nami. Na ten moment wydaje mi się, że że działamy aktywnie, prężnie i docieramy właśnie tutaj do różnych grup społecznych, aby ich angażować w takie codzienne aktywności. To, na czym nam najbardziej zależy, to na tym, żeby to był podmiot, który będzie faktycznie projektował rozwiązania, które będą zrzeszać specjalistów, też ekspertów z różnych dziedzin. Bardzo cieszę się, że ten raport też recenzowała pani profesor Krystyna Leśniak-Moczu, która jest uznanym naukowcem, socjologiem tutaj z Uniwersytetu Rzeszowskiego i też było nam bardzo miło, kiedy też ta recenzja miała tutaj taki bardzo pozytywny charakter i też na pewno zależy na tym, żeby takich debat, dyskusji, jak chociażby podczas podsumowania projektu, aby było ich więcej, żeby ta dyskusja, debata na temat tego raportu coraz mocniej się rozwijała. No i tutaj właśnie zależy nam na tym, żeby właśnie też te grupy angażować.
1: Z mojej strony to już chyba wszystko. Jeśli chciałby pan coś dodać na koniec, no to teraz jest ten moment.
0: Zachęcam do tego, żeby przede wszystkim brać aktywny udział w życiu publicznym, w życiu społecznym, aby angażować się w różne formy działalności społecznej. Naprawdę jest to świetne narzędzie, miejsce do tego, żeby poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, podobnych przekonaniach, aby też być aktywnym, też spotykać się z ludźmi, którzy mają podobny punkt widzenia na wiele różnych spraw, ale także czasem też z jednej strony podobne, a z drugiej strony czasem na niektóre sprawy niektórzy ludzie patrzą też inaczej, więc to też jest sprzeczne właśnie do dyskusji, do debaty, aby się nie zamykać w sobie, tylko faktycznie konfrontować swoje poglądy, przekonania wśród szerszego grona osób i przede wszystkim zależy mi też na tym i też Państwa do tego zachęcam, żeby angażować się właśnie w różne organizacje, żeby być aktywnym społecznie, żeby brać udział w wyborach, bo jeżeli Państwo nie będą się angażować, nie będziemy tworzyć innego społeczeństwa obywatelskiego, to tak naprawdę nie będziemy mieć wpływu na to, jak żyje się w naszych miejscowościach, jak żyje się na naszych osiedlach. I to jest, wydaje mi się, że to jest taki może też trochę apel do mieszkańców naszego regionu, aby po prostu nie bać się zabierać głosu, a do młodych ludzi przede wszystkim to, aby właśnie angażowali się, bo to jest dość istotny element ich przyszłości, bo to od młodych ludzi też zależy, jak to nasze województwo będzie wyglądać. Jeżeli młodzi ludzie tego głosu zabierać nie będą, to będą decydować starsi, a starsi często mają trochę inne doświadczenie, inne spojrzenie niż młodzi ludzie na wiele różnych spraw.
2: Regaty to nie tylko żagle na wodzie, ale przede wszystkim emocjonująca rywalizacja, strategia i walka z wiatrem. Chociaż z brzegu wszystko może wyglądać spokojnie, na wodzie liczy się refleks, dobre ustawienie na starcie i umiejętność wykorzystania warunków pogodowych. O tym, jak wygląda taki wyścig od startu aż po metę, na przykładzie regat niżańskich, a także o sezonie żeglarskim i tym, co robią żeglarze, gdy jeziora skute są lodem, opowiedział mi pan Robert Sołtys, wicekomandor Jacht Klubu Nisko.
1: Na czym polegają takie regaty? Tak właśnie dla osób, na przykład tak jak ja, które może nie mają zbyt wiele wspólnego z żeglarstwem i chciałyby się dowiedzieć, na czym one polegają.
3: To znaczy od 2 lat praktykujemy taki fajny sposób, że mamy tam nagłośnienie i ja staram się, albo ktoś stara się jakby komentować to, co dzieje się na wodzie. Osoby, które obserwują, to są w stanie zlokalizować odpowiednich żeglarzy i zrozumieć, co się tam dzieje. Generalnie jest między bojami, czy między właściwie boją, a statkiem komisji jest linia startu. Linia, której oczywiście nie widać, jest to wyobrażona linia między tymi 2 punktami, której żeglarze muszą się trzymać i ich nie przekraczać. Po odpowiednich sygnałach dźwiękowych i flagowych w procedurze 5 minut jest start wspólny. I oczywiście nie wolno tej linii przekroczyć wcześniej, przed sygnałem startu. To, jak ustawią się żeglarze, jak wystartują, jest jakby bardzo kluczowe w tym wyścigu. I później po starcie wspólnym płyną do boi, która jest postawiona pod wiatr, czyli nie mogą płynąć tam prosto do tej boi, tylko muszą halsować, czyli płynąć w lewo, w prawo, w lewo, aż do niej dopłyną. Mijają ją odpowiednią burtą i płyną do kolejnej, najczęściej ustawionej gdzieś tam półwiatrowo, czyli już jest dużo łatwiej do niej dopłynąć. I kolejna boja jest ustawiona albo może to być linia mety już, albo jeszcze poniżej zjeżdżają żeglarze na pełnym wietrze, czyli mają wiatr z tyłu i później znowu halsują się, czyli idą pod wiatr na linię już właśnie mety. Też może być to ta sama linia, tylko wjeżdżają na nią po minięciu dolnej boi, tej, na którą wchodzili pełnowiatrowo. I kto pierwszy przekroczy tą linię, to wygrywa wyścig. No tych wyścigów najczęściej odbywa się kilka. Jak są dobre warunki wiatrowe, to wtedy wiadomo też i szanse są bardziej wyrównane i jeśli ktoś wygrywa 5 biegów, 6 biegów, no to jakby potwierdza swoją dominację w tym wyścigu. Więc tych biegów organizuje się kilka i później po podsumowaniu wyników wybiera się już miejsca na podium i dalsze miejsca.
1: A w takich regatach biorą udział drużyny z Podkarpacia czy z całej Polski?
3: Zasadniczo mogą brać i z całej Polski, natomiast przyjeżdżają do nas lokalne kluby i też jeśli mają czas, bo jeśli wyjeżdżają na inne regaty, często te terminy się nakładają w lecie, to jesteśmy w mniejszym gronie. Jak mają jak do nas przyjechać, to przyjeżdża i Przemyśl, i Mielec, i Tarnobrzeg tutaj do nas przyjeżdżał, także z tych okolicznych klubów oczywiście mamy, mamy osoby, natomiast z Poleńczyka też, z Nadsoliny, my też do nich jeździmy jak mamy czas, bo to też właśnie nie zawsze się uda tak, żeby, bo każdy chciałby mieć swoje regaty, no ale te regaty też odbywają się w Polsce, natomiast duże kluby w Polsce mają swój kalendarz regatowy, no i oni nawet jeśli by chcieli, to tutaj u nas się nie pojawią, także duże regaty odbywają się no najczęściej na północy i jest ich też bardzo dużo, także ci żeglarze są mocno obłożeni.
1: U was regaty niżańskie odbywają się pod koniec czerwca, a jak generalnie to jest z tym sezonem żeglarskim? Czy on jest w jakichś konkretnych miesiącach, czy to jest tak, że sezon na żeglarstwo jest przez cały rok?
3: To znaczy, no u nas sezon na żeglarstwo jest wtedy, jak jest już na tyle ciepło, żeby można było te zawody rozgrywać, ale już od kwietnia można swobodnie żeglować i powiedzmy do tego października, listopada można pływać. No jeśli na przykład akweny nie są zamarznięte, to czasami odbywały się w grudniu regaty, no, ale oczywiście ten sezon jest tak bardziej od kwietnia. My to zaczynamy już żeglowanie w marcu, ale tak od kwietnia myślę można liczyć do października.
1: A co później?
3: No później z dużych klubów młodzież trenuje na południu, czyli gdzieś tam Europa na południu, czy to Turcja, czy Włochy i tam szlifują dalej swoje umiejętności i jakby cały czas nad tą formą pracują. Natomiast no, w takich mniejszych klubach my tutaj mamy takie 2 miesiące odpoczynku troszeczkę, ale nie do końca, bo też młodzież zabieramy na takie zajęcia, no można powiedzieć sportowe, kondycyjne, o, to by była lepsza nazwa. My na przykład tutaj od kilku lat już wyjeżdżamy na narty biegowe do Tomaszowa Lubelskiego. Bardzo fajnie, pozdrawiamy tam całą ekipę narciarzy biegowych, bo bardzo jesteśmy tam mile przyjmowani na Mosirze w Tomaszowie Lubelskim. Są tam bardzo dobre warunki, można pobiegać na nartach biegowych, można pójść na basen, można zjeść na miejscu, także jak nie ma śniegu, to są nartorolki, bardzo fajny obiekt i też jakby my też spędzamy czas. Wyjeżdżamy też na ścianki wspinaczkowe do Rzeszowa, wyjeżdżamy no, do Tarnobrzega, no, w różne takie miejsca, gdzie no, też planowałem wyjazd w Góry Świętokrzyskie pochodzić, a w Bieszczady też można, także mamy dużo takich możliwości w ten okres zimowy też, żeby kondycję podtrzymać.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Historia regionu.
1: W dzisiejszej audycji cofniemy się do tragicznych wydarzeń z 1943 roku, do Zbydniowa i Charzewic. W Dworze Chorodyńskich podczas ślubu Teresy Wańkowiczówny z Iwo Mierzejewskim oddział SS zamordował rodzinę i gości weselnych. Zbrodnię tę zlecił Martin Fuldner, niemiecki zarządca majątku w Charzewicach. To on zajął dla swojej rodziny elegancki dworek myśliwski Lubomirskich, a ich samych przeniósł do tak zwanego Pałacu Letniego, skromnego piętrowego budynku przy parku. Kilka miesięcy później Armia Krajowa wykonała na Fuldnerze wyrok śmierci. O tym wszystkim w rozmowie z naszą reporterką Emanuelą Kwaśniak opowiedzieli Anna Garbacz i Piotr Słuchocki.
3: Dzisiaj ze mną w studiu jest pani Anna Garbacz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I pan Piotr Słuchocki.
5: Dzień dobry.
3: I dziś cofniemy się o 80 lat do tragicznych wydarzeń w Zbydniowie i Charzewicach, niemieckiej zbrodni w Dworze Chorodyńskich oraz wyroku wykonanego na Martinie Fuldnerze. No to na sam początek, kim był Martin Fuldner i jaką rolę pełnił w Charzewicach i skąd on w ogóle się tutaj znalazł?
5: Generalnie Martin Fuldner to była osoba wskazana przez Niemców jako zarządca majątku Lubomirskich. Majątku, który znajdował się oczywiście na terenie Charzewic. Nie znamy dokładnej daty, kiedy Martin Fuldner do Charzewic przybył, aby tym majątkiem zarządzać. Według informacji, jakie udało się nam pozbierać, do jakich udało dotrzeć, wychodzi, że jest to przełom roku 1940-1941. Wtedy obejmuje w posiadanie ten majątek. Lubomirscy muszą się przeprowadzić ze swojej, z budynku, który zajmują, do takiego, powiedzmy, pałacu gościnnego. Natomiast on zamieszkuje w domku myśliwskim w pałacu.

0: pełna władza nad tym majątkiem niestety należała do Fultnera. Sąsiadami Lubomirskich jest w tym czasie również rodzina Chorodyńskich, mająca swoją posiadłość, majątek oddalonym o około 10 km z Bydmiowie.
1: Warto tutaj uzupełnić taką informację, że nie każdy majątek polski miał niemieckiego zarządcę. O ile Harzewice dostały zarządcę w osobie Martina Fultnera, to Zbydniów nie miał. Dlaczego? Dlatego, że majątek zbydniowski był znakomicie zarządzany, przynosił ogromne dochody i Zbigniew Chorodyński wywiązywał się bez problemu z tych wszystkich narzuconych kontyngentów. Tak się nie działo w Harzewicach, stąd był ten niemiecki zarządca, który miał tą sytuację zmienić, żeby Harzewice dawały więcej dochodu dla Niemiec. I to tym się różniły te dwa majątki, że to były duże majątki z wielkim potencjałem, ale jeden był świetnie zarządzany, znakomicie prosperował, a drugi wymagał jeszcze dodatkowych starań.
0: To też jest o tyle istotne, że właśnie brak było ze strony tutaj Fultnera podstaw do tego, żeby zaraportować majątek Chorodyńskich do swoich przełożonych w Generalnym Gubernatorstwie w Krakowie jako źle prowadzony. A on szukał właśnie każdego argumentu do tego, żeby ten majątek przejąć. Bo to jest akt drugi tej historii, kiedy właśnie Fultner szuka sposobu, jak tego majątku się, mówiąc krótko, dobrać. On bywał Chorodyńskich, zajeżdża tam, jest tam z wizytą u właściciela nie jeden raz. Oczywiście pod różnymi pretekstami, ale ciągle nie ma tego najważniejszego argumentu, powodu, żeby oficjalnie ten majątek przejąć i być jego nowym właścicielem czy zarządcą.
2: Czyli ta chęć przejęcia tego majątku doprowadziła do tej zbrodni?
0: Tak, tak można definitywnie powiedzieć. Tutaj nie było żadnych podstaw, gdzie byśmy powiedzieli, nie wiem, właśnie takich natury prowadzenia tego majątku, żeby jakieś niegospodarności, próby oszukiwania na kontyngentach, zaniżania. I on szukał każdego innego sposobu, żeby się do tego majątku wejść w jego posiadanie i wykorzystał sytuację, kiedy w czerwcu 1943 roku w tym obszarze przebywał jeden z oddziałów SS pod dowództwem Ellersa. To był dowódca tego oddziału i za jego pomocą doprowadził do zamordowania osób, które 24 czerwca w tym majątku się znajdowały.
2: Jakbyśmy mieli to zobrazować, coś więcej o tym powiedzieć, jak do tego doszło?
0: Tak, no tutaj wchodzimy właśnie w ten drugi akt tej historii, czyli zbrodni w Zbydniowie. Początek to jest ten przyjazd Fultnera na te tereny. Jesteśmy teraz w roku 43. W majątku ma odbyć się wesele. Bardzo skromne, no, trudno to nazwać weselem według dzisiejszych standardów, bardziej przyjęcie jednej z kuzynek rodziny Chorodyńskich. Tutaj była to Wankowiczówna. Wychodziła za mąż za Iwo Mierzejewskiego. Wesele odbywało się, to przyjęcie odbywało się właśnie 24 czerwca w kaplicy, która znajduje się przy samym pałacu. Był udzielony ślub. Potem też jakiś taki skromny poczęstunek. Na tym przyjęciu jest oczywiście około 19 osób. Wszystkich tych Zbigniew Chorodyński, właściciel tego majątku, ojciec Dominika, ojciec Zbigniewa, Andrzeja i Anny. Musiał oczywiście zgłosić do władz niemieckich, kto będzie w tym dniu jego przebywał, bo było to większe zgromadzenie, więc żeby to nie było podejrzane. I następnie państwo młodzi w godzinach popołudniowych wyjeżdżają. No, są bryszką odwiezieni, zostają bryszką odwiezieni do Sandomierza. Tam mają spędzić kolejne dni. To też, jak się potem okazuje, uratowało im życie. Już w ciągu dnia pod sam budynek zajeżdża niemiecki samochód wojskowy z karabinem maszynowym. Z tego karabinu jest oddane kilka serii strzałów. Oczywiście właściciele są tym zaniepokojeni, pytają, o co chodzi Niemców, dlaczego tak się zachowują, czy jest coś nie w porządku. No i wtedy jako wytłumaczenie jest podawane, że jeden z Niemców chciał swojemu koledze zaprezentować możliwości nowego karabinu na tym samochodzie. Następnie

0: godzina wieczornych do majątku podchodzi dwóch mężczyzn w ubraniach cywilnych, podających się za partyzantów. Trzeba pamiętać, że w tym okresie, oczywiście w tym rejonie, takich grup partyzanckich w tym okresie było sporo, ale jednocześnie było też dużo takich, którzy właśnie podawali się za partyzantów, a byli zwykłymi rabusiami. Pytają o Niemców, pytają o ich stan uzbrojenia, o liczebność, ale tutaj już troszeczkę zaniepokojeni tą sytuacją właściciele, a dokładnie siostra Zbigniewa Chorodyńskiego, pani Maria Kowerska, dość szybko ich zbywa, mówi, że oni nic na ten temat nie wiedzą i nie chcą mieć nic z tym wspólnego i oni się oddalają. Ale już ta sytuacja wywołuje lekkie zaniepokojenie, bo jest to już druga wizyta niezapowiedzianych gości w tym dniu. Przychodzi już późny wieczór, znowu w okolicach majątku pojawiają się Niemcy, dobijają się do drzwi, schodzą tam do nich też właściciele, po krótkiej rozmowie Niemcy odjeżdżają, ale to nie była, jak się okazuje, ostatnia wizyta. Jeszcze przed północą pojawia się już oddział niemiecki właśnie pod dowództwem Mellersa i już w bardziej zdecydowany sposób dobijają się do drzwi. Otwiera im wówczas właśnie siostra Zbigniewa Chorodyńskiego, właściciela, i ona pierwsza zostaje zastrzelona jeszcze w wejściu budynku.
1: Tutaj jest, zachowało się takie wspomnienie, że kiedy Niemcy dobijali się do drzwi, Maria Kowerska otworzyła, oni krzyczeli tak: jesteście wszyscy aresztowani za współpracę z bandytami, wszystkim wam należy się śmierć. Na śmierć jestem zawsze przygotowana, odpowiedziała Maria Kowerska i zginęła, i to była pierwsza ofiara tej napaści.
2: Co działo się później?
0: Niemcy, mówiąc krótko, metodycznie pokój po pokoju przechodzą przez wszystkie pomieszczenia, które były w pałacu, mordują wszystkich, których na drodze swojej spotykają. Po kolei, bez względu na wiek, bez względu na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy jest to dziecko, trafiają do każdego z pomieszczeń i w momencie, kiedy to zamieszanie na dole się zaczyna już, wiadomo, wszyscy domownicy słyszą, że coś jest nie tak, matka Zbigniewa Chorodyńskiego i Andrzeja, widzą, co się dzieje, natychmiast synów, którzy też, jak się później możemy to w różnych relacjach doczytać, oni nie zdążyli się położyć, jeszcze spać, w sensie przebrać się do spania, byli w ubraniach, wypycha ich na strych i tam ukrywają się pod podłogą. Tam była dość wysoka podłoga między lagarami, udało się im oderwać deski, wejść pod tą podłogę, schować. Natomiast później z tego miejsca słyszą, jak giną kolejni członkowie ich rodziny. Tak właśnie też słyszeli strzały, kiedy ich matka, będąca na schodach, została zastrzelona. I proszę sobie wyobrazić, oni przebywają w tym miejscu, właśnie ukryci pod podłogą, przez ponad 3 doby. Jest noc 24 czerwca, a oni wyjdą z tego ukrycia dopiero 28 czerwca, z budynku 28 czerwca, dokładnie o 11 rano, tak jak podaje Zbigniew Chorodyński, kiedy później, kilka tygodni później, relacjonuje tą historię, jak już przedostaje się do Warszawy. Ja tak troszeczkę już wybiegłem do przodu, podając, kto przeżył, ale tutaj to jest istotne, bo pewnie byśmy nie znali tych relacji, przebiegu tej zbrodni, właśnie gdyby dwaj bracia, Zbigniew Chorodyński i Andrzej Chorodyński, nie ukryli się, albo nie zostali ukryci przez matkę na strychu. Dzięki nim później dowiadujemy się o przebiegu tego, co słyszeli, bo oni tego na szczęście nie widzieli, ale słyszeli, będąc ukryci pod podłogą. Niemcy byli tutaj też na tyle, że powiem, zmotywowani, żeby ich odnaleźć, że przeszukiwali ten budynek dość szczegółowo, a wiedzieli, że kogoś im brakuje, po tym, gdy sprawdzili, ile łóżek zostało przygotowanych do spania. I wiedzieli, że nie zgadza się im liczba osób. Więc doprowadzili nawet do tego, że przeszukiwali oczywiście strych, chodzili tam we dwóch, natomiast jeden z nich chodził głośniej, bardziej, że powiem, hałasując, natomiast drugi ciszej. Wtedy ten chodzący głośniej wychodził ze strychu, a druga osoba pozostawała i czekała, żeby w tym czasie usłyszeć, czy nie ma tam jakichś ruchów, czy nie ma tam jakichś szeptów, żeby ich z tej ukryjówki wybawić. Co więcej, strzelali również w sufit, będąc w pomieszczeniu pod strychem, strzelali również po suficie, żeby ewentualnie zranić kogoś, kto się gdzieś tam ukrył piętro wyżej. I tutaj też według różnych relacji, ale ja opieram się na tym, co przekazywał Zbigniew Rodyński, na szczęście nie zostali ranni w wyniku tego strzału, jedynie jedna z kul lekko zraniła właśnie Zbigniewa, ale to nie była rana, która by powodowała, że może być dla niego zagrożeniem, więc Niemcy przebywali w tym majątku przez kolejne jeszcze 2-3 dni w dwóch celach. Po pierwsze, zlikwidować ślady tej zbrodni. Wyciągnęli wszystkie ciała z budynku, z piętra. Następnie zostało one złożone na schodach. Drugi cel, no to oczywiście ograbienie tego, co pozostało po rodzinie Chorodyńskich w budynku. Więc nad ranem, już po zbrodni, zmusili tutaj okolicznych mieszkańców, jak również tych pracowników, którzy przyszli do pracy następnego dnia rano, do załadowania ciał na taką platformę i do przewiezienia w kierunku grobu, który, co ciekawe, żołnierze niemieccy sami wykopali. Zazwyczaj do takich prac byli przymuszani okoliczni mieszkańcy bądź więźniowie, natomiast tutaj grób wykopali sami Niemcy, kazali sobie dostarczyć łopaty i ten grób został wykopany i do tego grobu wrzucono ciała ofiar. To też jest taka informacja, czy może ciekawostka, bo mówi się generalnie o 19 ofiarach tego mordu. Natomiast jeżeli przyglądniemy się tabliczce z nazwiskami i imionami, która znajduje się na grobie na terenie parku przy majątku, to tych nazwisk tam znajdziemy 18. Jest to taka rozbieżność, jeśli chodzi o liczbę ofiar, a tych podawanych, natomiast tych, które są wymienione, zmienia nazwiska na samej tabliczce.
2: Proszę mi powiedzieć o tych właśnie dwóch braciach, którzy przeżyli. Pan wspomniał, że przedostali się do Warszawy. Jak wyglądała ta ich droga, czy wiadomo?
0: Tak, tutaj oni w momencie, kiedy udało się im w końcu wydostać z budynku, czyli 28 czerwca w godzinach tych porannych, no wiadomo, byli bardzo wycieńczeni. No, trzeba mieć na uwadze, że przebywali tam praktycznie bez jedzenia, bez picia, w pozycji leżącej, w relacji Zbigniewa, nazywanego przez znajomych, przez przyjaciół Inia. On swojemu bratu wydał rozkaz jako starszy, żeby od czasu do czasu przeczołgiwał się gdzieś tam między deskami, żeby się ruszać, żeby nie stracić tej, że powiem, kontroli nad sobą. Oni już byli na tyle wycieńczeni, że już nawet mieli takie majaki, chcieli wyjść, zwłaszcza ten brat Zbigniewa, Andrzej, już tracił w ogóle wiarę, że uda się im przeżyć. Próbował nawet popełnić samobójstwo poprzez chcąc przegryźć sobie arterię tutaj na rękach. Także to było naprawdę dla nich ogromne przeżycie, jeszcze mając na uwadze, że słyszeli to, co się dzieje w samym budynku, tak jak wcześniej wspomniałem.
2: To ja może tutaj przerwę i dopytam w ogóle, w jakim oni wieku byli.
0: Zbigniew to jest rocznik 1921, natomiast jeśli chodzi o Andrzeja, jeśli dobrze pamiętam, to jest rocznik 23, więc Zbigniew w momencie zbrodni, to jest rok 43, ma 22 lata, natomiast Andrzej ma lat 20. Była jeszcze ich siostra Anna, która została zamordowana właśnie przez Niemców. Jest jeszcze brat Dominik, który przeżył z tego względu, że w tym czasie przebywał w Warszawie, więc nie było go na terenie majątku. Oni podjęli w ogóle kilka prób wydostania się z budynku, natomiast jedna z nich była w nocy. Wyszli spod podłogi, doszli do okna, starali się tam wydostać na zewnątrz, musieli, że powiem, znaleźć się na dachu i wtedy, kiedy Zbigniew już był na tym daszku, jedna z dachówek po prostu pękła, osunęła się i spowodowała hałas. A wtedy jeszcze budynek był pilnowany przez Niemców. Na szczęście Niemcy nie zorientowali się, czy Niemiec, który pilnował ten budynku, nie zorientował się, że ktoś tam jeszcze jest. Oni wrócili z powrotem jeszcze do swojej kryjówki i ponownie następnego dnia, właśnie rano, w ciągu dnia wyszli, przeszli do swojego pokoju, słysząc jeszcze za ścianą w gabinecie swojego ojca głosy Niemców. Zabrali do swojego pokoju zdjęcia rodzinne, te, które były przy ich łóżkach. Również udało się zabrać jakieś z takiej biblioteczki ukryte tam kosztowności, pamiątki rodzinne w postaci biżuterii i wyszli z budynku wyjściem, na które na szczęście nie wychodziły okna z gabinetu ich ojca, w którym właśnie przebywali Niemcy. można powiedzieć, że mieli naprawdę dużo szczęścia, kiedy z tego budynku wychodzili, że nie zostali zauważeni. Był to już dzień, godziny poranne. Obawiali się tylko, żeby ich pies gdzieś ich tam nie rozpoznał, w sensie nie wyczuł, ale prawdopodobnie też został wcześniej już przez Niemców zastrzelony. Przeczekali w zaroślach do wieczora i następnie udali się do jednego z pracowników swojego ojca, który jak ich zobaczył, też nie mógł uwierzyć, bo już wtedy było wiadomo, że wieść rozeszła po okolicy, że wszyscy w majątku zginęli. Mieszkańcy okoliczni byli przekonani, że również synowie Zbigniew i Andrzej tej zbrodni nie przeżyli, a następnie trafił do Kotowej Woli, do Gajowego, do pana Ideca, który pomógł im po tym, jak już w miarę doszli do siebie, przedostać się do Warszawy. I takim to oto sposobem trafiają do Warszawy i tam kilka tygodni później właśnie Zbigniew opowiada tą historię o rodzinie, u której się zatrzymał, u państwa Tarnowskich, i też później dzięki tej relacji my możemy dzisiaj, że powiem, znać szczegóły tej zbrodni, bo tak naprawdę resztę moglibyśmy tylko słyszeć z opowieści tych, którzy trafili tam następnego dnia rano.
2: Pan też wspomniał o parze młodej, która pojechała do Sandomierza. Czy wiadomo, jak oni właśnie się dowiedzieli o tej masakrze, która tam właśnie w Zbytniowie była?
0: Nie wiem, jak się dowiedzieli. Myślę, że ta informacja do nich na pewno dotarła. Natomiast z tego, co sprawdziłem, to ówczesny pan młody, Iwo, zginął w Powstaniu Warszawskim. Natomiast jego żona przeżyła wojnę, zmarła w roku 1974. Była to rodzina spokrewniona również z Melchiorem Wańkowiczem, bo to był ojciec pani młodej, to był senator z okresu II Rzeczypospolitej, brat Melchiora Wańkowicza. Natomiast nie mamy relacji dotyczących tego, jak ta informacja do niej dotarła, jaka była reakcja, a myślę, że na pewno się o tym dowiedzieli, bo była to zbrodnia bardzo nagłośniona również w Generalnym Gubernatorstwie, zresztą też i bardzo szybko zostało to przekazane na zachód Europy, do władz polskich na zachodzie, jak również do władz AK, i z tym wiąże się również trzeci akt tej całej historii, czyli likwidacji pomysłodawcy i inspiratora tej zbrodni, Martina Fulnera.
2: A skąd było wiadomo, że to właśnie, że tak powiem, przez niego była ta zbrodnia, że on był pomysłodawcą? Skąd wiedzieli o tym?
0: Przede wszystkim pewne ślady prowadziły do Martina Fulnera. Tak jak wspomniałem wcześniej, on bywał w majątku Chorodyńskich. Widział wszystkie te dobra w sensie materialnym w pałacu. Jedna z informacji podaje, że bardzo spodobał mu się serwis, zastawa porcelanowa, która znajdowała się w majątku, i proponował nawet odkupienie tego serwisu od właścicieli, ale tamci nie chcieli się na to zgodzić. Myślę, że sam serwis na pewno nie był tylko wyłącznie przyczynkiem do tego, żeby ten majątek zająć. Natomiast mimo wszystko, patrząc na rozwój wydarzeń i na to, w jaki sposób to się wszystko później potoczyło, Martin Fulner liczył, że w momencie, kiedy wojna się zakończy, oczywiście po myśli Niemiec, on na tych majątkach, a przede wszystkim na majątku tutaj na początku Lubomirskich, pozostanie i chciał ten stan posiadania powiększyć. Dlatego też ten majątek Chorodyński sobie upatrzył. On był blisko w stosunku do majątku Lubomirskich, więc brał też, myślę, pod uwagę to, że mógłby to potem połączyć w całość i być tutaj właścicielem ogromnych dóbr ziemskich. Następnie wykorzystał fakt właśnie obecności oddziałów tej SS Ellersa do tego, aby doprowadzić do likwidacji rodziny, a moment, który wybrał, był dla niego idealny, plus to, co tutaj Ania przeczytała odnośnie tej oficjalnej według niego przyczyny, czyli współpracy z, jak to określił, bandytami polskimi. Zakładał, że to wystarczy do tego, aby przy późniejszych jakichś tam próbach dochodzenia wyjaśnić przyczyny tego morderstwa, więc tutaj tak naprawdę informacje, jakie trafiły później do Komendy Głównej AK, pochodziły właśnie od braci, którzy przeżyli. Oni słyszeli na dole rozmowy Niemców, wiedzieli, zresztą Fulner pojawił się następnego poranka już w samym majątku, informując tych, którzy przyszli do pracy, bo zaczął się normalny dzień pracy, po czwartku był piątek, po Bożym Ciele. że jest nowy zarządcą, przyjmuje tutaj to we władanie i polecił, żeby zajęli się swoimi zadaniami tak jak co dzień, więc no, tutaj już wskazywało to, że to nie była przypadkowa zbrodnia, tylko zaplanowana od początku do końca i z pełną konsekwencją przez Fudnera i przy pomocy oddziałów LSA zrealizowana.
1: Czy tutaj też warto dodać, że taką zbrodnią na cywilach bezbronnych, kobietach, dzieciach, ludziach śpiących, nawet byli sami Niemcy zbulwersowani. I potem trwało dochodzenie i to też potwierdziło inspirację i udział Fudnera w tej masakrze. Także to nie było tak, że ktoś się domyślał, że może to Fudner, może nie. To wszystko zostało potwierdzone i udowodnione.
2: Czyli i sami Niemcy też chcieli do tego dojść.
0: Tak, oczywiście.
2: I bracia, którzy przeżyli, którzy współpracowali z AK-owcami. I właśnie, i teraz jak doszło do wydania i wykonania wyroku na Fudnerze? Czy to było właśnie ze sprawą braci, którzy współpracowali z AK-owcami? Jak to wyglądało? I kto w ogóle wykonał wyrok?
0: Tak, obaj bracia, że powiem, byli tymi głównymi świadkami zbrodni. Oni o tym poinformowali. To, co też żeśmy wcześniej powiedzieli, było to prowadzone dochodzenie również przez stronę niemiecką. Tutaj był gubernator dystryktu krakowskiego Ludwik Losaker, który tę sprawę nadzorował. I on bardzo chciał to wyjaśnić do tego stopnia, że nie podobało się już tym wysokim władzom Rzeszy. Został zesłany za to zbyt takie dogłębne badanie sprawy na front wschodni. Więc to już świadczy o tym, że Fudner był bardzo gdzieś wysoko połączony, mający możliwości takie, żeby nie doszło do wyjaśnienia tej sprawy. Aczkolwiek tu trzeba powiedzieć, że zapadł wyrok czy decyzja, że on musi oddać wszystkie te rzeczy zagrabione spadkobiercą rodziny rodyńskich, jak również sam majątek nie przeszedł w jego władanie. Więc tutaj powiedzmy ta sprawa dla niego pod tym względem majątkowym nie skończyła się dobrze.
2: Przy tej okazji dopytam, czyli on wiedział generalnie, że tych dwóch braci przeżyło?
0: Myślę, że domyślali się z tego względu, że trafiły później też informacje do oddziałów niemieckich, że uciekinierzy właśnie z majątku w Kotowej Woli się ukrywali. Tam przeprowadzono nawet i nazwijmy to łapankę i poszukiwania w tych wszystkich budynkach. Na szczęście ich już tam nie było. Mówimy to oczywiście o braciach. Jednak w trakcie tych działań chyba około 2 albo 3 osób zginęło, które po prostu gdzieś uciekały. No pewnie oprócz tego, że byli tam wcześniej hordyńscy, to również pewnie ukrywali się tam może partyzanci albo ludzie, którzy no, mieli coś na sumieniu przeciwko Rzeszy, więc zawsze wejście wojsk niemieckich na takie przeszukiwania u tych bardziej, że tak powiem, nerwowych mogło powodować tą reakcję ucieczki, a Niemcy do uciekających strzelali. Tak się to skończyło, więc zdawali sobie sprawę, że ktoś przeżył, że ich nie znaleźli. Fudner też przez jakiś czas miał ochronę, która go pilnowała, obawiając się właśnie odwetu ze strony Polaków za to, co zrobił.
2: To jeżeli właśnie tutaj już mówimy o tym, że bał się, jak do tego doszło, że faktycznie był ten wyrok na niego? Kto za tym stał?
0: Generalnie wyrok został wydany też według informacji przez generała Fildorfa pseudonim Nil i decyzja o likwidacji Fudnera za zabicie rodziny chorodyńskich została podjęta. Została powołana akcja, czy ustalona akcja o kryptonimie F i oddelegowano do tego zadania konkretne osoby. Był to Aleksander Łępicki, był również Zbigniew Chorodyński, pseudonim Fredro, Alvin Hoppe i Mieczysław Choroch. To były osoby, które miały się zająć bezpośrednio zlikwidowaniem Fudnera i jego rodziny, bo wyrok został wydany na Fudnera, jego żonę oraz syna. W tym okresie miał, jeśli dobrze pamiętam, 6 lat.
2: I on po tej zbrodni wciąż znajdował się tutaj w Zbytniowie, Harzewicach, czy już nie?
0: Fudner z rodziną cały czas zamieszkiwał w majątku tutaj w Harzewicach, właśnie w tym domku myśliwskim, na terenie dzisiejszego parku, ówczesnego również parku harzewickiego. Tak jak wspomniałem, przez chwilę miał ochronę, ale w momencie, kiedy decyzja o tym wykonaniu akcji F czyli październiku zapadła, już wokół niego nie było, powiedzmy, osób, które by gdzieś na stałe pilnowały. Oddział przybył tutaj z rejonu Harzewic, oczywiście nastąpiło rozpoznanie terenu, przygotowania do tego zadania, więc nawet mieli tutaj mundur oficera Luftwaffe, który założył na siebie Zbigniew Chorodyński, żeby być bardziej wiarygodny, żeby się dostać na teren samego budynku już. Pojawili się w parku harzewickim, doszli do budynku, zapukali do wejścia od strony, gdzie była kuchnia. Otworzyła im służąca, bo oczywiście Fulner miał tam służbę. Byli to Polacy, którzy mu tutaj pomagali, w sensie takim, że musieli, bo po prostu była to dla nich forma pracy. Weszli do środka. Na początku oczywiście ten mundur niemiecki powoduje, że osoba, która ich wpuszcza, ma wrażenie, że wpuszcza Niemców. Natomiast wypadki toczą się błyskawicznie. Dowiadują się, gdzie jest Fulner, w którym pomieszczeniu. Służąca im wskazuje, jak się tam mogą dostać. W międzyczasie z pomieszczenia obok wychodzi syn Fulnera, Horst. On jest w tym momencie, że tak powiem, zatrzymują go, nie pozwalają, żeby się gdzieś tam oddalił. Przechodzą do pomieszczenia, w którym znajduje się Fulner. Jak się okazuje, oni już też o tym wiedzieli, z Fulnerem przybywa jeden z gości, który w tym dniu przybył u niego, był z wizytą. I różne relacje wskazują, że była jeszcze jedna osoba, że było dwóch Niemców i Fulner, czy właściwie Fulner i dwie osoby dodatkowe. Natomiast z innych relacji też, bo mówię tutaj o relacji Łempickiego, Aleksandra Łempickiego, który właśnie o tym pisał. Natomiast generalnie w momencie, kiedy do pokoju, w którym oni przebywają, wchodzi Zbigniew Chorodyński z Łempickim, zostaje odczytany wyrok w języku niemieckim, w języku, żeby oni byli świadomi za co. Jednocześnie też gości, którzy przebywali z Fulnerem, nie zabijają, natomiast zostaje zastrzelony właśnie Fulner, zostaje zastrzelony jego syn. Służba w tym czasie była też w pobliżu, nie musieli się położyć na ziemi i nawet ta służąca, która tam była, też w wspomnieniach pisze, że patrzyła w oczy Fulnera leżąc na ziemi w momencie, kiedy tamten zostaje zastrzelony. No i pamiętajmy, że jest jeszcze żona, której w tym czasie nie było w majątku. Jak się okazało, była wówczas w Stalowej Woli. Wracała do majątku bryczką, została zatrzymana już na terenie parku. Próbowała tam krzyczeć, że ona nie ma nic z tym wspólnego, że to nie ona. Wyrok również został na niej wykonany, wcześniej odczytany. Ciało przeniesiono obok na trawnik. I wykonawcy wyroku oddalili się z miejsca i bezpiecznie opuścili Harzewice. Oczywiście Niemcy dowiadują się, to rzecz naturalna, w akcji odwetowej mordują 25 więźniów, 22 mężczyzn i 3 kobiety na tzw. Maźnicy, to jest też w pobliżu samego parku w Harzewicach. Dali mieszkańcom tydzień na to, żeby wskazali tych, którzy do zbrodni doprowadzili, bądź żeby się sami wykonawcy zgłosili. Wiadomo, że tak się nie stało, więc te 25 osób zostało zamordowanych, zastrzelonych przez Niemców. Samego Martina Fulnera, jego rodzinę z honorami, z Rozwadowa specjalnym pociągiem przewieziono do Niemiec. Jego grób i jego żony i dziecka jest do tej pory, można znaleźć, jest w okolicach Berlina na jednym z cmentarzy. Dokładną datą śmierci, dokładną datą urodzin, więc został tam pochowany. Był prawdopodobnie członkiem partii, inaczej by się tutaj pewnie nie znalazł, więc w tamtym okresie było to traktowane jako po prostu morderstwo na członku NSDAP, w związku z czym z wszelkimi honorami do Niemiec go właśnie przetransportowano i tam pochowano.
2: Fulner nie żyje, wiele osób z rodziny Chorodyńskich również. A co dalej z braćmi?
0: Wyrok wykonany, mamy październik 43. Tutaj należy wspomnieć właśnie o tym, co się stało ze Zbigniewem i z Andrzejem. Na samym tym pomniku i na nagrobie upamiętniającym ofiary w parku jest na tablicy również są wymienieni obydwa jej bracia. I tam jest informacja, że zginęli w Powstaniu Warszawskim. czyli rok później, rok 44. Natomiast też z wszystkich historii, czy tych przekazów, jakie mamy i nawet i dokumentów, wynika, że obaj bracia wzięli udział w akcji Pawiak, to jest lipiec 44 roku. Akcja miała za zadanie uwolnić grupę więźniów z Pawiaka. Prawdopodobnie oddział, w którym byli obaj bracia, nie dostał informacji, że ci więźniowie zostali już przez Niemców niestety zamordowani. Akcja miała być wstrzymana, natomiast oni dostali się pod ostrzał w okolicach cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. Obaj zostali ranni. Te rany były śmiertelne dla Andrzeja. Natomiast Zbigniew ranny został schwytany przez Niemców, trafił do więzienia na Pawiaku i 31 lipca 1944 roku poprzez zastrzyk skanorów serca został zamordowany, został zabity. Więc przeżyli powiedzmy ponad rok od zbrodni, nie mieli szansy wziąć udziału w powstaniu warszawskim, zginęli i jedyną żyjącą osobą w tym momencie pozostał już tylko ich brat Dominik Chorodyński.
1: Notabene wdowa po Dominiku Chorodyńskim nie tak dawno odwiedziła to miejsce i w 80. rocznicę zbrodni tutaj zjawiła się na tych wszystkich uroczystościach upamiętniających tą sytuację. W muzeum w Rozwadowie, była w Zbydniowie i tak można powiedzieć taki ostatni akcent tej historii po 80 latach.
2: Co było później? Co z całym, że tak powiem, no już majątkiem, jeżeli chodzi o budynek tak naprawdę?
0: No generalnie nie wiem, przyznaję, jak losy się toczyły już w tym okresie do końca wojny. Natomiast ponieważ nie było spadkobierców takich na miejscu, żeby tam jakoś powrócić i zaraz, nie wiem, w 44 tam działać. Ale no, pamiętajmy, to się już zaczyna dziać w momencie, kiedy następuje to wyzwalanie przez Sowietów tutaj terenów wschodniej Polski, przesuwania się z tym frontem na zachód, wprowadzanie wszystkich tych ustaw, które zabierały majątki, które doprowadzały do parcelacji ziemi, więc tutaj siłą rzeczy i przepisów budynek trafia, że powiem, w ręce państwa, ziemia zostaje rozparcelowana. W budynku, jeśli dobrze pamiętam, były przez chwilę też ośrodek zdrowia i były tam też nawet i gdzieś sala porodowa gdzieś przygotowana dla mieszkańców. Więc no, budynek niszczeje. Przez te wszystkie lata historia samego dworu do momentu, że tak powiem, powrotu, czy decyzji o tym, że Dominik Chorodyński go z powrotem otrzymujesz po tych wszystkich zmianach po 89, to budynek nie przestawiał się w sensie takim technicznym i wizualnym na pewno w dobrej kondycji, w dobrym stanie, po prostu niszczał. I no, tak jak wiele takich budynków w całej Polsce, które były albo budynkami przeznaczonymi dla państwowych gospodarstw rolnych, ewentualnie mieszkaniami takimi socjalnymi dla wielu okolicznych mieszkańców. I dopiero później następują kroki, które prowadzą do tego, co dzisiaj mamy, kiedy budynek jest odnowiony. Jest on w rękach prywatnych, nie jest jakoś tak dostępny do takiego zwiedzania na co dzień, natomiast wiem, że można po wcześniejszym umówieniu się tam po rozmawianiu zobaczyć w środku, jak to wszystko wyglądało, zobaczyć również to miejsce, gdzie była kaplica, więc to wszystko jest w tej chwili, wygląda w stosunku do innych takich miejsc, myślę, że bardzo dobrze, jeśli chodzi o sam stan techniczny i wizualny. Grób dalej w tym samym miejscu pozostał, z tym grobem też jest taka historia, którą myślę, że warto wspomnieć. Nie chcę mówić, czy to jest legenda, czy to jest prawda, ale Niemcy, tak jak wspomniałem wcześniej, sami wykopali ten grób. Złożyli do niego, wrzucili do niego ofiary swojego mordu i wtedy też pojawiły się informacje, że został ten grób przez nich zaminowany. To by też wskazywało na to, dlaczego pomimo chyba dwóch prób ekshumacji tych ciał nie zostały przeniesione na cmentarz, tylko pozostały w tym miejscu, gdzie są, właśnie z tego względu, że Przy jednej z takich prób natrafiono na jakieś przewody i na walizkę, do której te przewody prowadziły. Więc zaprzestano dalszej ekshumacji i dlatego ten grób jest do tej pory w tym miejscu, w którym się znajduje, czyli na terenie parku.
2: Ja tak na sam koniec zapytam, Państwo rozmawiacie z mieszkańcami Stalowej Woli, czy mieszkańcy wiedzą, że właśnie o tej historii, czy są świadomi, co się działo na ziemiach właśnie kilkadziesiąt lat temu, jak to wygląda?
1: Tak, to jest znana historia i ja sama pamiętam, że zetknęłam się już dawno z takim przekazem, także ludzie w Stalowej Woli w okolicy orientują się i tak jak powiedziałam, były też takie dosyć duże działania Muzeum Regionalnego, które to przypominały i wystawa, i spotkanie, i wycieczka też tam do tego dworu. No taka zbrodnia po prostu się odbija szerokim echem i pozostaje w zbiorowej pamięci, to tak się nie da zapomnieć. Jedni drugim przekazywali i wszyscy wiedzieli, że ten dwór był świadkiem takiej makabry.
2: Dobrze, bardzo Państwu dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Działa przez całą dobę, zapewnia schronienie, wsparcie psychologiczne i pomoc w najtrudniejszych momentach życia. Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej od lat pomaga mieszkańcom naszego powiatu mierzyć się z przemocą, traumą i innymi kryzysami. Jak wygląda ta pomoc w praktyce i z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się mieszkańcy? O tym rozmawiam z Patrycją Rząd, dyrektorką SOWiKu.
4: No to może na początek, jak opisałaby Pani właśnie misję i działalność SOWiKu komuś, kto nigdy o Was nie słyszał?
5: Stalowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej jest taką instytucją, która pracuje w obszarach właśnie związanych z kryzysami różnymi. Skupiamy się głównie na pracy terapeutycznej, interwencyjnej i wsparciowej, ale też prowadzimy hostel całodobowy dla osób, które doświadczają wszelakich kryzysów związanych z przemocą domową, czy też klęsk, katastrof, kataklizmów i mogą u nas mieszkać do 3 miesięcy. Ośrodek jest całodobowy i całoroczny. Pracujemy głównie z osobami dorosłymi, czasami z dziećmi, ale to głównie z dziećmi, które mieszkają właśnie z rodzicami u nas w hostelu, bądź doświadczyły dużej traumy związanej z śmiercią, bądź jakimś wydarzeniem suicydalnym.
4: Jakie osoby mogą właśnie otrzymać wsparcie tutaj w SOWiKu? Czy to są mieszkańcy tylko Stalowej Woli, czy też tutaj ościennych gmin?
5: SOWiK jest instytucją działającą w obszarze całego powiatu. Mogą u nas skorzystać wszystkie osoby będące mieszkańcami powiatu stalowolskiego, czyli wszystkich gmin powiatu stalowolskiego, jak również gminy Stalowa Wola.
4: Kto najczęściej właśnie trafia tutaj do SOWiK i jaką pomoc takiej osobie oferujecie?
5: Osobami, które do nas trafiają, to są właśnie osoby, które doświadczają różnych form kryzysu, bądź potrzebują wsparcia w jakiejś trudnej codzienności. Pracujemy właśnie tylko i wyłącznie z osobami dorosłymi i pełnoletnimi i takiej pomocy mogą u nas uzyskać. Pracujemy w obszarach właśnie wsparcia, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pomocy pedagogicznej. Realizujemy też takie formy superwizji koleżeńskiej dla pracowników oświaty.
4: A co to oznacza?
5: Superwizja koleżeńska to są takie działania skierowane właśnie do pracowników oświaty w obszarze różnych form kryzysu, z którymi oni się spotykają wśród dzieci i młodzieży i mogą sobie do nas przyjść na takie spotkanie, w trakcie którego te działania są omawiane i też osoba, która od nas to prowadzi, jakby pokazuje swoje spojrzenie i no daje takie też wskazówki, jak rozwiązać dany problem, gdzie można skierować dzieci i młodzież, jakby żeby też pokazać taką właśnie trochę stronę edukacyjną też kryzysu i przemocy, bo to też jakby, no taka też jest misja ośrodka, że nie tylko pracujemy już z będącym kryzysem, ale też skupiamy się na takiej pracy edukacyjnej i psychoedukacyjnej.
4: Takiej zapobiegawczej.
5: Zapobiegawczej, tak.
4: Czyli w takich zajęciach mogą wziąć udział udział na przykład nauczyciele?
5: Tak, najczęściej właśnie zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, również pracowników przedszkoli, głównie z terenu miasta Stalowa Wola, natomiast były u nas również na spotkaniach pracownicy ościennych gmin.
4: A tacy nauczyciele mogą się sami tutaj do Was zapisać na takie warsztaty, czy zapisuje je na przykład przełożony, czy na przykład dyrektor jakiejś szkoły?
5: Z reguły zdarza się tak, że sami nauczyciele się do nas zgłaszają, natomiast była też taka sytuacja, że całą placówkę zgłosił dyrektor.
4: Myślę, że zanim przejdziemy sobie do takiej obecnej działalności Sowiku, to cofniemy się na chwilkę w czasie, bo z tego co wiem, to wcześniej, zanim właśnie obecny Sowik powstał, funkcjonował powiatowy ośrodek interwencji kryzysowej. Jak właśnie wyglądała ta droga?
5: Droga głównie opierała się o powstające przepisy i faktycznie wcześniej działał POIK, czyli od 1999 roku działaliśmy w strukturze powiatowego ośrodka interwencji kryzysowej. I później na przestrzeni lat ta ustawa się zmieniała i też powstała ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. I też w tamtym czasie powstała taka ważna zmiana dotycząca tego, że hostele nie mogą być połączone właśnie placówka interwencyjna dla dzieci i młodzieży z placówką interwencyjną dla dorosłych. Stąd też w 2007 bądź 2008 roku powstała taka potrzeba rozdzielenia tych placówek, ponieważ działaliśmy wtedy w połączeniu z placówką interwencyjną przy Księżach Michalitach w Stalowej Woli. I w związku z tym, że była potrzeba rozdzielenia tej placówki od placówki interwencyjnej dla dzieci i młodzieży, no to właśnie powstał taki projekt rozdzielenia tych placówek. Wtedy ówczesna pani dyrektor szukała miejsca, w którym taka działalność się może odbywać. No i udało się przy współpracy właśnie powiatu i gminy Stalowa Wola oraz organizacji pożytku publicznego stworzyć taki ośrodek na potrzeby właśnie realizacji zadań wynikających z gminy, jak też zadań wynikających z powiatu. No i właśnie łączymy to za pośrednictwem organizacji pozarządowej.
4: To od jak dawna jesteście tutaj przy Polnej 18?
5: Przy Polnej 18 jesteśmy od 2009 roku i tutaj ośrodek jest nieprzerwalnie od tamtego czasu. Cały czas działa stacjonarnie i całodobowo.
4: Rozumiem, że tutaj jest ten jeden budynek, w którym my się teraz znajdujemy. To jest ten budynek, w którym prowadzicie te takie zajęcia z zakresu tej interwencji kryzysowej. A jest w takim razie drugi budynek, tak?
5: Nie. Wszystko jest skupione tutaj i działania interwencyjne i spotkania indywidualne prowadzimy w tym budynku, jak również hostel znajduje się na drugim piętrze, czyli wszystkie działania Stalowolskiego Ośrodka Wsparcia Interwencji Kryzysowej realizowane są w jednym budynku przy Polnej 18.
4: Jakie osoby najczęściej tutaj do Was trafiają? Z jakimi problemami może mierzą się mieszkańcy naszego powiatu?
5: Najczęstszymi problemami, z którymi pracujemy, no to jest oczywiście przemoc domowa i wszelkie skutki z tym związane, natomiast zdarzają się kwestie chorób przewlekłych, zdarzają się kwestie katastrof, kataklizmów. Pracowaliśmy z osobami doświadczającymi kwestii związanych z pożarem mieszkania. Pracujemy również w takich obszarach suicydalnych, których no niestety jest dosyć sporo, często właśnie rodzice się do nas zgłaszają na takie konsultacje, jak rozmawiać z dzieckiem, jak pracować z dzieckiem, gdzie dla dziecka szukać pomocy. No czasami to są też osoby dorosłe, które potrzebują takiego wsparcia w tym zakresie. Natomiast no, najczęstszym takim problemem, z którym pracujemy, no to jest właśnie kwestia przemocy domowej.
4: To chodzi o taką przemoc fizyczną, psychiczną, finansową?
5: W zasadzie trudno teraz rozdzielić te wszystkie formy przemocy. Oczywiście, że najczęstszą i tą najwidoczniejszą jest fizyczna, ponieważ najłatwiej jest ją zgłosić. Natomiast my pracujemy tak naprawdę z każdą formą przemocy. Najczęściej pracujemy z osobami, które doświadczają przemocy domowej, natomiast z pomocy mogą również skorzystać u nas osoby, które stosują przemoc domową.
4: A czy właśnie taki problem przemocy domowej może zgłosić na przykład sąsiad, jakaś bliska rodzina właśnie takiej osoby, która doświadcza przemocy? przemocy. Jeśli ta właśnie osoba doświadczająca tej przemocy na przykład boi się po prostu o swoje życie.
5: W takich sytuacjach najczęściej warto, żeby sąsiedzi reagowali i wszystkie osoby, które widzą takie skutki, natomiast wtedy nie zgłaszamy tego do nas, do SOWiK-u, tylko do zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, bądź w każdej innej gminie.
4: A jeśli właśnie chodzi o te osoby doświadczające przemocy domowej tutaj z okolic Stalowej Woli, to czy to są osoby dorosłe, czy to jest młodzież, czy to są tacy starsi dorośli, seniorzy na przykład?
5: No, z takich ogólnych naszych doświadczeń najczęściej osobami, które doświadczają przemocy domowej obecnie, to są osoby starsze i dzieci. Jakby najwięcej osób takich występuje w niebieskich kartach właśnie jako osoby doświadczające przemocy domowej. Też obserwujemy coraz więcej takiej przemocy wynikającej z zaniedbania, czy to właśnie osób nieporadnych, czyli seniorów, czy też właśnie dzieci.
4: A kto kieruje właśnie przemoc wobec tych osób?
5: Jeżeli chodzi o seniorów, to najczęściej się nam zdarza tak, że to są osoby, które sprawują jakąś tam opiekę, czyli dorosłe dzieci, dorośli wnukowie, bądź też, jeżeli chodzi o dzieci, to najczęściej to są rodzice.
4: A jeśli właśnie chodzi o te osoby doświadczające przemocy, to na jaką pomoc mogą liczyć tutaj w SOWiK-u? I jak mogą ją otrzymać? Co muszą zrobić?
5: Jeżeli ktoś doświadcza przemocy domowej i potrzebuje naszego wsparcia, wystarczy zadzwonić pod nasz całodobowy numer telefonu dostępny na stronie internetowej. O każdej porze dnia i nocy można do nas zadzwonić. I z takiej pomocy, z której można u nas skorzystać, to są przede wszystkim spotkania interwencyjne.
4: I na czym one polegają?
5: To są indywidualne spotkania z terapeutą, w trakcie których omawiane są trudności bądź jakieś potrzeby wynikające z właśnie tego, czego potrzebuje osoba będąca w kryzysie, bądź też może u nas taka osoba zamieszkać na okres 3 miesięcy w hostelu. Jakby zamieszkanie w hostelu nie wynika tylko z tej kwestii, że jeżeli nie mamy mieszkania, to możemy z niej skorzystać, natomiast czasami mieszkają u nas osoby, które potrzebują nabrać takiej życiowej sprawczości i żeby miały siłę przeciwstawić się sprawcy, więc też czasami takie osoby u nas przebywają właśnie przez te 3 miesiące, żeby nabrać takiej siły do tego, żeby z tej przemocy domowej wyjść.
4: Czy ten ich pobyt właśnie tutaj w waszym hostelu jest jakoś odpłatny?
5: Pobyt jest nieodpłatny. Przez pierwsze 10 dni takie osoby dostają od nas żywność, natomiast pozostały czas to już jakby zapewniają sobie same tą żywność i pobyt jest całkowicie bezpłatny. Nie potrzeba do nas żadnej formy skierowania czy też jakichś dokumentów. Wszystko jest wypełniane u nas już na miejscu.
4: Czyli tutaj omówiłyśmy sobie to, jaką właśnie pomoc mogą otrzymać osoby doświadczające przemocy domowej, a jakie właśnie inne osoby mogą skorzystać też z pomocy SOWiK-u? Wspominała Pani o takich osobach, które mają myśli samobójcze na przykład.
5: To w zasadzie z podobnej formy, czyli właśnie spotkań indywidualnych z terapeutą, bądź psychologiem, bądź interwentem kryzysowym. To są takie formy wsparcia indywidualnego właśnie. Natomiast jeżeli są osoby, które doświadczają, na przykład klęsk, katastrof, kataklizmów, czyli na przykład komuś się spaliło mieszkanie, czy został zalany, to też są takie formy, z których u nas można skorzystać z pobytu w hostelu. Też on jest do 3 miesięcy i też on jest bezpłatny.
4: A co na przykład z osobami chorującymi na taką postępującą depresję, które też mogą mieć w przyszłości takie na przykład myśli suicidalne?
5: Również u nas osoby, które zmagają się z kwestią depresji czy jakichś innych trudności życiowych, też również mogą u nas się umówić na spotkanie z terapeutą i skorzystać z takich form wsparcia indywidualnego.
4: Tutaj wcześniej wspominała Pani, że najczęściej zgłaszają się do Was osoby doświadczające przemocy domowej. A czy właśnie ten, w cudzysłowie, trend zmienia się z biegiem lat, czy te powody, dla których mieszkańcy tutaj Stalowej Woli, powiatu stalowowolskiego się tutaj zgłaszają, zmieniają się na przestrzeni lat?
5: Raczej to jest stała sytuacja, w sensie raczej te problemy, z którymi do nas trafiają klienci, no są stałymi problemami, natomiast zmiennością czasami są po prostu jakieś wydarzenia ogólnokrajowe bądź ogólnopowiatowe. Jeżeli mieliśmy powódź, no to wiadomo, że było więcej osób, które korzystały właśnie w związku z kryzysem powodzi, czy jak mieliśmy więcej pożarów, no to wiadomo, że było więcej takich osób, które z tego tytułu korzystały. Natomiast problematyka, z którą pracujemy, raczej jest na stałym poziomie i te problemy się powtarzają.
4: A czy te osoby, które się do Was zgłaszają, jest czasem tak, że przyjmujecie właśnie pod swoje skrzydła te same osoby, które na przykład nie poradziły sobie wcześniej z tym problemem swoim?
5: Jest taka grupa klientów, które na pewno do nas wracają, natomiast dla nas jakby po prostu pracujemy z osobą, która potrzebuje pomocy, więc jakby czy ktoś korzystał, czy ktoś nie korzystał, zawsze z tej pomocy u nas może skorzystać.
4: Dobrze, no to mamy już te powody, dla których zgłaszają się do Was po pomoc mieszkańcy powiatu stalowowolskiego, ale co się właśnie dzieje krok po kroku, kiedy ktoś po raz pierwszy zgłasza się do SOWiK, zdecyduje się właśnie zadzwonić do Was albo przyjść, zapukać do Waszych drzwi?
5: Jeżeli to są osoby, które potrzebują takiej natychmiastowej pomocy, no to wtedy, jeżeli ktoś się do nas zgłasza stacjonarnie, czyli przychodzi sam do nas, to wtedy otrzymuje pomoc właśnie psychologa albo interwenta kryzysowego, którzy rozeznają sytuację, jakiej tej pomocy z naszej strony potrzebuje i jaką może otrzymać. I wtedy jakby cały proces rusza właśnie w takiej współpracy naszego klienta z terapeutą bądź interwentem kryzysowym, z którym się spotkał, i oni ustalają taki plan pomocy, plan działania. Jakby terapeuta wie, jakiej my możemy pomocy udzielić, a jeżeli czegoś nie możemy, no to wtedy też taki klient dostaje od nas informację, gdzie i z jakiej pomocy może skorzystać. Z naszej pomocy można skorzystać całodobowo, więc jeżeli coś się dzieje w nocy, czy w święta, czy w jakikolwiek innym czasie, to zawsze może się do nas zgłosić właśnie albo osobiście do siedziby przy Polnej 18, bądź pod całodobowym numerem telefonu 15 642 5293. To jest całodobowy numer telefonu odbierany za każdym razem i pod nim na pewno taka osoba, która potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, dostanie informację, z jakiej pomocy może skorzystać u nas w ośrodku. A jeżeli to będzie jakiś taki problem, z którym my nie pracujemy bądź nie mamy kompetencji w tym zakresie, to na pewno też ta osoba dostanie informację, gdzie i w jakiej instytucji i w jakim czasie może z takiej pomocy skorzystać.
4: Jak wygląda współpraca SOWiKu z innymi instytucjami, czyli na przykład z policją, MOPS-em?
5: W związku z tym, że jestem również przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego w Stalowej Woli i moi pracownicy też wchodzą w skład zespołów interdyscyplinarnych w ościennych gminach, to ta współpraca jest na takim dosyć szerokim zakresie, w związku z tym, że no ona już od wielu lat jest w Stalowej Woli wypracowana, więc my nie musimy wyważać już otwartych drzwi, tylko często wiele rzeczy rozgrywa się na takiej właśnie szerokiej współpracy. Często robimy spotkania interdyscyplinarne, w trakcie których omawiamy, jakiej pomocy, w jakich sytuacjach dane instytucje w Stalowej Woli mogą udzielić. Też staramy się, żeby ta pomoc była szeroka i też przede wszystkim adekwatna do potrzeb klienta. Też no, dzięki temu spojrzeniu interdyscyplinarnemu no, mamy taką możliwość szerokiej współpracy z instytucjami. Też w związku z prowadzonymi takimi działaniami informacyjnymi dla mieszkańców miasta Stalowej Woli prowadzimy wraz z pracownikami MOPS-u i policji taką kampanię, kampanię informującą właśnie mieszkańców, gdzie i jakiej pomocy mogą uzyskać. Też no, staramy się właśnie wychodzić do mieszkańców z taką formą edukacyjną, żeby oni wiedzieli, że to nie są zamknięte instytucje tylko dla wybranej grupy społecznej, natomiast
4: że nie są sami ze swoimi problemami.
5: Tak, dokładnie, i że też żeby wiedzieli, że to nie są instytucje zamknięte, tylko właśnie instytucje otwarte na potrzeby klientów.
4: W jaki sposób budujecie właśnie ze swoimi, no chyba można powiedzieć, pacjentami takie poczucie bezpieczeństwa?
5: Myślę, że to jest to odsłuchu, co mamy od naszych klientów. Wiedzą, że po pierwsze są anonimowi, że każdy problem jest ważny, no, że mają to poczucie bezpieczeństwa, bo jednak budynek jest oddalony od centrum, przystosowany do różnych niepełnosprawności, do różnych osób, które u nas przebywają, i też to często się pojawia w odsłuchu od naszych klientów, że ważna jest ta anonimowość. Trzeba pamiętać też o tym, że jako ośrodek jesteśmy zobligowani do całkowitej tajemnicy zawodowej, więc każda pomoc, której udzielamy, na pewno zostanie w tych murach, nie wyjdzie na zewnątrz i nie będzie formą, którą będziemy opowiadać i przedstawiać jako nasze doświadczenie. Ważnym aspektem też jest fakt tego, że oprócz pomocy psychologicznej, pedagogicznej, ośrodek zapewnia wsparcie prawne. Przyjmuje klientów we wtorki, po wcześniejszym umówieniu też pod tym samym numerem całodobowym. Prawnik jakby udziela takich konsultacji i porad prawnych, no w zasadzie we wszystkich aspektach, natomiast no wiadomo, że najczęściej do nas, jeżeli chodzi o pomoc prawną, zgłaszają się klienci właśnie potrzebujący wsparcia, jeżeli chodzi o jakąś tam kwestię rozwodową, czy tam kwestię związaną właśnie z przemocą domową, czy kwestię związaną z jakimiś działaniami w obszarze właśnie być może ubezpieczenia mieszkania po pożarze, więc jakby wszelkie te problemy, no to też można się u nas umówić na bezpłatne porady prawne, z których mogą korzystać oczywiście mieszkańcy powiatu stalowolskiego.
4: Co powiedziałaby Pani osobom, które nas teraz słuchają, a właśnie być może doświadczają przemocy różnego rodzaju, czy po prostu mają taki trudniejszy okres w swoim życiu, a wahają się, żeby poprosić o pomoc, boją się tego?
5: Reaguj, pomoc jest bliżej niż myślisz. I myślę, że warto, żeby nam to też zostało w głowie i rezonowało w życiu, że pomoc psychologiczna nie jest czymś ujmującym, tylko że ona ma nam ułatwić i pomóc wyjść być może z jakiejś trudnej sytuacji, która po takim spotkaniu być może nabierze trochę innego światła i pokaże różne możliwości rozwiązania tego problemu.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Skatva.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to, to tak samo jak ja.

0: SK2. Stalowa wola.
1: Jedna noc, spoży dzień, zmieni imię swe. Już czas.

0: zdaj jak borek z warsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z warsą. Worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,